palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Wracamy
1: nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Po reklamie. Melo Radio Giżycko na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Giżycko.
11: Dni są coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, więc to zdecydowanie dobry moment, żeby znaleźć trochę czasu dla siebie. W związku z tym Giżyckie Centrum Kultury przygotowało na tę jesień sporo propozycji dla mieszkańców i to w różnym wieku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Co słychać w Giżu?
11: Giżyckie Centrum Kultury przygotowało sporo pilotażowych zajęć i nowych propozycji, żeby sprawdzić, co rzeczywiście spotka się z zainteresowaniem i czego mieszkańcy tak naprawdę oczekują od lokalnej kultury, bo w końcu oferta Domu Kultury nie powinna być tworzona z zabiórka. Więcej na ten temat wasz i mój gość Żaneta Sarnecka-Roch, GCK. Dzień dobry, cześć.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: No właśnie, już tyle powiedziałam, no to jaki jest plan na tę kulturalną jesień w Giżycku?
12: Tak, jeśli chodzi o jesień u nas w GCK-u, to już tak tradycyjnie rozpoczynamy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ końcówka września, początek października, już nasi giżyczanie są przyzwyczajeni, że u nas rusza petarda właśnie zajęciowa dla osób zainteresowanych zajęciami wokalnymi, dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Serdecznie zapraszamy. I dodatkowo ruszają zajęcia hip-hopowe, te dla wszystkich grup wiekowych, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do grupy, serdecznie zapraszamy. No i od października oczywiście ruszamy z, tak jak już wspomniałam, z zajęciami. Oprócz tańca, hip-hop, śpiewu będą zajęcia teatralne, będą zajęcia z tańca współczesnego i tu od 17.30 grupy młodsze od 9 roku życia zapraszamy na taniec. Zajęcia również dla dorosłych, ladies 40+. Gdzie będzie to połączenie gimnastyki i tańca. Również w poniedziałki od godziny 19 będziemy tańczyć do 20.
13: Jak z zainteresowaniem na te 40 gorące?
12: Gorące 40 to jest bardzo oblegany kierunek, więc naprawdę zapraszamy, żeby być od samego początku na tych zajęciach, bo nasza instruktorka szefka pani Grażyna daje ostry wycisk, są siódme poty, ale wszystko w takim fajnym anturażu tańca, więc to jest taka, myślę, świetna zabawa, a nie tylko rozruszanie się, więc połączenie i przyjemnego, i pożytecznego. Co więcej, na pewno będziemy mieć kontynuację zajęć muzykowanie na dywanie i tutaj maluszki od 5 do 18 miesiąca życia zostają w czwartki. Są to godziny przedpołudniowe, 10.30 pierwsza grupa, 12.30 druga. Ruszamy z pilotażem muzykowania dla nieco starszych tylko, bo od 18 miesiąca życia do 3 lat. Druga grupa to będą zajęcia też popołudniowe, ponieważ już w tym wieku dzieci chodzą czy do żłobka, czy do przedszkola, więc tutaj będziemy spotykać się w poniedziałki o 16.30 z tą starszą, w cudzysłowie, grupą. Cóż więcej, oczywiście plastyka będzie dalej u nas z Romą Janiszewską we wtorki i środy, grupy od bodajże 5 roku życia albo 6, ale też dla osób dorosłych, dla amatorów oraz dla bardziej profesjonalnych twórców, więc właśnie te środy mocno plastycznie. Dodatkowo ruszają w sumie 2 zajęcia taneczne również dla dorosłych, bo taniec latino oraz taniec towarzyski w środę i w czwartki wieczorami od godziny 19. I cóż jeszcze? No na pewno ten śpiew i śpiew dla dorosłych również będzie prowadzony, więc ja polecam najlepiej śledzić. Śpiew dla młodzieży jest do 15 roku życia. Nie robimy tutaj tej dolnej granicy, ponieważ tak jak rozmawiałam z panią instruktor, panią Danusią, perełki zdarzają się już nawet w przedszkolu i warto ten głos ćwiczyć, więc nie daję tej dolnej granicy, ale do 15 roku życia. Śpiew właśnie dla dzieci, a dla dorosłych, no to tu już tutaj mamy bardziej otwartą. Jak najbardziej. Ja co prawda nikogo karać swoim śpiewem nie będę, ale jak najbardziej również zapraszamy osoby dorosłe, z tym, że ja tutaj polecam śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową, bo już teraz powoli pojawiają się te informacje, jak tylko my dostajemy je od instruktorów, więc mamy jeszcze takie działania układania tych puzelków, żeby wszystko się zgrywało.
14: Mi się wydaje, że trochę inaczej wygląda ta siatka zajęć w tym roku w Giżyckim Centrum Kultury. Czy chodzi tutaj o jakieś takie inne, trochę nowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców w kontekście tego, co chcieliby czerpać tutaj lokalnie z Giżyckiego Centrum Kultury?
12: Tak, otwieramy się na mieszkańców. Mieliśmy tutaj informację, że troszeczkę jest za mało dla tych i najmłodszych, i dla dorosłych, więc taka propozycja została stworzona i zobaczymy, jak ten pilotaż w cudzysłowie będzie, jak się spotka z odbiorem mieszkańców, bo i śpiew, i taniec, więc i teatr przecież od zeszłego roku, warto to podkreślić, mamy również teatr dla dorosłych, teatr Luna. Niedługo będą mieć swoją premierę spektaklu Żywia, 15 października, o tym na pewno opowie więcej instruktorka pani Grażyna Darska. Dodatkowo weekendami, i dlatego też tutaj podkreślam, warto nas śledzić, w soboty, w niedzielę spotykają się nasi modelarze giżyccy, więc tutaj też warto śledzić komunikaty, bo to nie w każdy weekend, ale jeszcze jeśli ktoś lubi planszówki, to zapraszamy w czwartki na spotkania planszówkowe, ponieważ mieliśmy je w środę w wakacje, teraz przenosimy je na czwartek, ale też popołudniami będzie można w Giżycku troszeczkę pograć w różnego typu gry, więc też zapraszamy miłośników planszówek po prostu.
14: To są spotkania takie otwarte, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i też nie ma kwalifikacji wiekowej.
12: Zgadza się. Planszówki to jest otwarte i mogą przychodzić i rodziny z dziećmi, i dorośli, którzy po prostu lubią tak spędzać czas.
14: Jak to ktoś mądrze wymyślił, od 0 do 100. O,
12: tak, zgadza się. No i co dalej? Czekamy na przyjazd artystek z Francji, Cécile i Sophie, które reprezentują Théâtre de Manchy. Przepraszam, jeśli kaleczę francuski, ale no niestety nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to dokładnie dobrze wypowiedzieć, żeby...
14: W każdym razie zbliża się Beaujolais Nouveau.
12: Zgadza się i również będzie u nas, więc koncert z tego.
14: Kaleczenia.
12: Tak, ale to w listopadzie właśnie. A przed listopadem Żywia 15 października. 17 natomiast będziemy mieć koncert w ramach naszego cyklu Ocalić od zapomnienia i tutaj będziemy będziemy wspominać muzycznie Krzysztofa Klęczona. Będą również artyści z Czerwonych Gitar, którzy oryginalnie grali z Klęczonem, więc to też jest bardzo ciekawa alternatywa dla osób ceniących sobie dobrą muzykę. A 22 października będziemy tutaj gościć Teatr Bro z Gdyni, który przyjedzie do nas z spektaklem Instytut Pana B. Jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ artyści grający, aktorzy grający są to osoby z niepełnosprawnościami różnymi i projekt jest w ramach naszego działania Kultura, która słucha, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i chcemy pokazywać różne typy inkluzywne, gdzie właśnie aktorzy przełamują nie tylko tutaj tremę i pokazują swój artyzm, ale również to są osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. 22 Instytut Pana B, a tydzień później, 29, sama bardzo jestem ciekawa tego, jak to wyjdzie, ponieważ będziemy mieć koncert w dwóch językach polskich, muzyka Ciało Rytm Olsztyńskiego Teatru Głuchych, więc na scenie będą zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche. Co warto podkreślić, bo to będzie również język foniczny, ten, który słyszymy, ponieważ ostatnio, jak był u nas Teatr Głuchych, to mieliśmy takie komunikaty, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, czy to będzie tylko w polskim języku migowym, czy też słyszący, czy właśnie w tym języku fonicznym, więc uspokajam, to będą dwa języki, bo to język foniczny, tym, którym my się posługujemy, oraz polski język migowy, a po koncercie zapraszamy na spotkanie właśnie, które będzie tłumaczone na polski język migowy i będzie można wypytać artystów, jak to jest, że osoba, która nie słyszy, jednak daje koncert na scenie, więc jak głusi czują muzykę. Więc to jest, myślę, tak, bardzo ciekawe pod kątem chociażby takiego meta patrzenia na kulturę, na sztukę. I to też jest również działanie w ramach tego projektu Kultura, która słucha z ministerstwa. Będziemy mieć jeszcze inne w listopadzie działania z tego i w grudniu, więc myślę, że to bardzo ciekawe i warto na tym być. Tym bardziej, że na te dwa spektakle 22 i 29 października wstęp jest wolny. Więc serdecznie zapraszam.
14: Marta Dąbrowska z Regionalnego Parku Zrynu opowiadała o występach właśnie niepełnosprawnych aktorów i mówiła, że naprawdę publiczność była zaskoczona przede wszystkim dystansem, drugim w jaki sposób oni tę sztukę w ogóle tworzą, a po trzecie, że odważnie do tego podchodzą i że to są takie spektakle nadoczekiwanie dobrze odbierane przez publiczność.
12: Również tutaj na to liczymy, że publiczność otworzy się na ten rodzaj sztuki. Z mojej perspektywy, patrząc na to, co oferują dane teatry inkluzywne, to właśnie jest tak, jak mówisz, że troszeczkę inne spojrzenie, z większym dystansem na to, co również może się wiązać z tym, że na co dzień pokonują wiele trudności, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie z innego punktu. Więc tutaj też myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że w Rynie również są prezentowane takie teatry.
14: No i właśnie to też jest fajne, bo to świadczy o tym, że jako tutaj te małe społeczności zaczynamy się otwierać na te tematy nieco trudniejsze do przetworzenia, tak, jako widz.
12: Tak, właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, tak jak mówisz, jesteśmy mniejszym miastem na uboczu i w ogóle Polska B, wiadomo, ale pokazujemy, że wcale tą Polską B nie jesteśmy i gdzieś przodujemy, bo szukając między innymi tłumacza polskiego języka migowego na spotkanie i opowiadając o tym projekcie, to ludzie z innych, większych ośrodków są zaskoczeni, że gdzieś w Małym Giżycku w ogóle coś takiego będzie miało miejsce, więc super.
14: I jeszcze wróćmy do klasyków polskiej literatury, a teraz klasyków polskiego kina. Pytałam cię, czy oglądałaś Lalkę?
12: Jak najbardziej zapraszamy na Lalkę. Będziemy ją grać chyba aż do 16 października, więc mamy nadzieję, że tutaj Giżyczanie zdążą obejrzeć ją u nas w kinie. Jeśli chodzi o lektury, to za chwileczkę wchodzi również Folwark zwierzęcy Orwella w ramach animacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany również lekturą, to zapraszamy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak można bardzo trudny temat jednak przełożyć na taką lekką animację. Ale też jestem ciekawa tego, bo zwiastun nie oddaje jednak w 100% tego, co jest w kinie, więc to są takie mocne pozycje. Na pewno będziemy grać, tylko nie jestem pewna, czy w październiku...
14: Podobno Marek Konrad po 20 latach nieobecności na dużym ekranie wraca. Znaczy nie podobno, tylko na pewno.
12: O, no to to jest, chociażby to jest
14: dla
12: coś... Tak, dla, dla kogo warto pójść do kina. Tylko jeszcze układamy klocuszki, oczywiście terminowo, prezentację kolejnego filmu w ramach projektu Portret Mistrza, przegląd filmów Andrzeja Wajdy i w październiku planujemy projekcję filmu Popiół i Diament. Będzie też okazja obejrzenia na dużym srebrnym ekranie takiej klasyki kinowej.
14: To na razie chodzi tylko o filmy Andrzeja Wajdy, czy będą też inne produkcje takie, że tak powiem, klasyczne?
12: W tym projekcie akurat to mamy na tapecie Wajdę, ze względu na to, że 2026 został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy i tutaj go celebrujemy w ten sposób, ale w przyszłym roku, jeśli zainteresowanie będzie takie jak dotychczas tymi filmami, to kto wie, może odrestaurujemy, my nie odrestaurujemy, ale może pokażemy zremasterowany.
14: Tak, tak. Tak, wracacie do korzeni.
12: Zgadza się, może pokażemy filmy zremasteryzowane, w zależności jakie będzie zainteresowanie też tutaj naszych widzów.
14: No to wspaniały pomysł. A powiedz, bo ty jako filolog też jak patrzysz na fajnie pójść na tą lekturę do kina i później przeczytać, czy najpierw przeczytać, a później zobaczyć, jaka twoim zdaniem powinna być kolejność, bo myślimy też o tej wspaniałej młodzieży, która najprawdopodobniej co kilka lat pojawia się ta lalka na maturze, więc...
12: Ja zawsze wolałam najpierw przeczytać, a później obejrzeć, bo gdzieś jednak to wyobrażenie z książki konfrontowałam z filmem. Odwrotnie jakoś nie czułam później tych postaci w książce, bo gdzieś już miałam narzuconą tą ramę, że to dana osoba wygląda tak i tak, zachowuje się w ten i ten sposób.
14: Powoli będziemy też kończyć, natomiast pewnie warto też zapewnić, że listopad w Giżyckim Centrum Kultury to też będzie taki czas zadumy, oczekiwania.
12: Tak, tak, no nie chcę zdradzać szczegółów. Na pewno będą uroczystości patriotyczne. W kinie będziemy puszczać film o Jacku Kuroniu. Tak jak mówisz, u nas troszeczkę refleksyjnie, ale tak czy siak nie zwalniamy tempa. Będzie kolejny teatr inkluzywny. W listopadzie będziemy gościć Częstochowę.
14: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Żaneta Sarnecka, ROCH Giżyckie Centrum Kultury. Dziękuję ci bardzo.
12: Dzięki serdecznie.
11: Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Radia Giżycko.
1: Giżycko widziane z jeziora Niegocin wygląda zupełnie inaczej. Miasto zostaje za Rufą, przed Dziobem otwiera się błękit, a wiatr wypełnia żagle. Słońce odbija się od tafli wody tak mocno, że trudno nie pomyśleć. Właśnie po to są Mazury. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Mokry temat.
1: O tym wszystkim wiedzą dobrze ludzie związani na przykład z giżycką grupą regatową, ale wiedzą też, że dla wielu z nas, giżycczanek, giżycczan, no po prostu mieszkańców Mazur, żeglarstwo jest czymś oczywistym, ale tylko pozornie. Bo w naszym mieście chociażby jest pewien paradoks. Mieszkamy nad jednym z najbardziej znanych żeglarskich jezior, ale nie każdy mieszkaniec miał okazję wejść na pokład i przekonać się, czym naprawdę jest to żeglarstwo. To nie tylko sport, bo to i przygoda, i odpowiedzialność, i nauka współpracy. Po prostu nie da się zostać obojętnym obserwatorem. Nawet jeśli nie potrafisz niczego, szybko przekonujesz się, że i ty jesteś potrzebny. Dziś razem z wami na antenie będę próbowała przyjrzeć się programowi Aktywni Lokalnie. Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. I właśnie o to chodzi, żeby do tej żeglarskiej rodziny można było dołączyć, choćby na kilka rejsów, zobaczyć, jak to jest być częścią załogi i poczuć, że Niegocin może być nie tylko widokiem z brzegu.
2: Warunki dla nas są najmniej istotne, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast wiatr to jest to, czego potrzebujemy.
1: Trener giżyckiej grupy regatowej Piotr Kowal. Nie tylko dzieciaki, ale starsi, a i nawet seniorzy mają możliwość tego, żeby tego bakcyla żeglarskiego złapać. O co chodzi? Jak można się nauczyć tego żeglarstwa i ile czasu w ogóle potrzeba, żeby rozwinąć tą umiejętność?
2: Tak naprawdę wszystko zależy od percepcji tego, jak kto przyjmuje tą daną wiedzę tym naszym kursantom. Natomiast teraz jakby korzystając z tego dofinansowania dla aktywnych lokalnie, zapraszamy oczywiście seniorów, uczymy ich tych podstaw żeglarstwa. Po takich kursach już ktoś tam ewentualnie mógłby sam zrobić kilka zwrotów, także nie jest to nic trudnego. Przychodzi im to bardzo łatwo, naprawdę widać, że ekipa naprawdę rozumie, o co chodzi.
1: I hasłem takim chyba przyświecającym całej tej idei nauki, nie tylko właśnie przez dzieci, ale też przez nieco starsze osoby, jest to, że właśnie będąc giżycczaninem albo giżycczanką, warto posiadać takie umiejętności.
2: No zdecydowanie, no mieszkamy nad chyba najlepszym akwenem w Polsce, więc tutaj te umiejętności żeglarskie, no to jest coś, co nie wiem, no powinno się z mlekiem matki wyssać, że tak powiem.
1: No właśnie, różnie to bywa z tym mlekiem. I czasem jeszcze niektórzy nie umieją, natomiast tak, nauczyć się raz to jedno, natomiast pielęgnować pewnie te umiejętności to drugie.
2: No zdecydowanie, to chociaż czasami mówią, że jakby żeglarstwa nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze, natomiast no jednak przy pływaniu sportowym, regatowym, jednak te umiejętności trzeba szkolić cały czas, bo to są takie sytuacje, które wymagają od zawodnika bardzo szybko podejmowania pewnych decyzji, myślenia dużo naprzód, więc no to jest jednak, musi być ten trening.
1: Czyli z wiatrem to są takie trochę szachy też?
2: Oczywiście, tak jak najbardziej. To trzeba przewidywać, trzeba obserwować to jezioro, z której strony jest wiatr, gdzie on skręca, jak z której strony może powiać. Także to są takie niuanse.
1: Ale bywa nieprzewidywalny.
2: No,
1: bywa.
2: Oczywiście, no, byliśmy tego świadkami, nawet w tym sezonie mieliśmy dosyć duże podmuchy szkwału do 100 km na godzinę, także no, tutaj generalnie na jeziorze nie było nikogo i to bardzo dobrze. Oczywiście ten sławetny biały szkwał jednak gdzieś tam w tych ludziach obudził trochę takiego szacunku i pokory dla tych naszych jezior i tych warunków, które mogą wystąpić, także no, w tym sezonie obserwowaliśmy oczywiście te warunki, bo były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest to kwestia doświadczenia, no, które zdobywa się z wiekiem, pływając na tych jachtach, znając Locję, Mazur, Lobby i tak dalej, także zresztą dzisiaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, już nie tylko z chmur, z wiatru i tak dalej, ale mamy różnego rodzaju aplikacje, narzędzia, które pokazują nam, jak idą chmury, w którą stronę skręcają, kiedy może przyjść jakiś podmuch, jakiś wiatr, także no, mamy dużo narzędzi, które nam nam pomagają w tym momencie zaplanować sobie pewne jakieś żeglarstwo.
0: To też może trochę z takiego wynika historii, że wymarzyło nam się wymieszać te grupy.
3: No i dobrze, właśnie chyba o to chodzi też, żeby taka międzypokoleniowa energia powstawała.
4: Przede wszystkim to była ta myśl, żeby tutaj po prostu pokazać ludziom, jak my autentycznie żyjemy. Właściwie aktywnie lokalni to nie jest jakiś projekt oderwany od rzeczywistości, tylko to jest autentyko tak, jak się tu dzieje.
1: Weronika Pursewicz, koordynatorka projektu.
4: Babcia Basia przygotuje coś dobrego do zjedzenia. Jeden tata jest trenerem, drugi tata jest trenerem, bo tu oczywiście każdy ma swoje wielofunkcyjne role, tak. Przychodzą rodzice, żeby się uczyć i zobaczyć tą perspektywę dziecka, jak to jest. Płyń, płyń, nie bój się. Gorzej, jak muszą wejść wtedy na wodę, to też jest trochę inaczej. No i nasze też dzieciaki właśnie fajnie się angażują też nawet jako wolontariusze. To jest w ogóle piękna postawa i...
3: Czyli to dzieci stają się mentorami.
4: Tak, tak. Więc i z rówieśnikami tutaj właśnie też pracują, ale też i z grupą seniorów. Dorośli sobie fajnie radzą. Dorośli to też myślę, że najlepiej weszli w temat, bo to jest najbardziej zabiegana grupa społeczna. Dorośli nie mają takiego czasu na swoje przestrzenie. Dopiero jak wszystko inne mają ogarnięte, szkoły muzyczne, tańce, angielskie, piłki i właśnie wszystkie inne zajęcia dzieci, to dopiero dorośli mogą pomyśleć o swojej przestrzeni. I to jest najtrudniejsza grupa taka docelowa, do której, którą można raz, że zebrać. Dwa, tą obecność też jednak też no, wymusić, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby byli.
3: By egzekwować,
4: tak.
3: To jeszcze gorsze.
4: No, ale to jest tak.
3: Jaki dzisiaj jest plan na ten trening, bo pogoda sprzyja.
5: No cóż, zejdziemy na wodę, zobaczymy. Fajnie, że się rozwiało, bo wcześniej tego wiatru nie było. Słońce wyszło, także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
1: Trener giżyckiej grupy regatowej Jan Pursewicz.
5: To, co Piotrek wcześniej powiedział, dla nas pogoda nie straszna. Oczywiście no nie schodzimy, jak tam mocno leje, żeby tutaj nikogo nie przestraszyć, no ale wystarczy trochę wiatru, żebyśmy dobrze się bawili.
3: Przełamują lody niektórzy na tych łódkach? Jak to wygląda?
5: No... Generalnie
3: widać
5: tak.
3: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
5: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć, oczywiście można by było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie i staramy się tłumaczyć, w jaki sposób te treningi wyglądają dla tych dzieci, żeby rodzice też to zrozumieli.
3: To lepiej najpierw samemu przepracować ten temat.
5: No oczywiście, też trzeba troszeczkę na tej wodzie dostać, troszeczkę zmarznąć, trochę tego słońca więcej niż normalnie na ulicy otrzymamy, także no, wszystkiego trzeba spróbować.
3: Bo widać po nosie, kto żegluje.
5: Często tak.
3: A jest i babcia Basia.
6: Tak, czasem jeśli są regaty, tak, jeśli jesteśmy organizatorami, to karmimy wszystkich żeglarzy. Przy okazji, jak tam się jeszcze ktoś trafi, to też zapraszamy na zupę, czy na gofry, czy na inne jeszcze rzeczy.
3: Słyszałam, że makaron lubią żeglarze.
6: Tak. Także zawsze zupa jest z makaronem, żeby była taka treściwa. Troszkę mięska też. Także dbamy o żeglarzy. Podobno nigdzie tak nie ma, jak u nas, czyli jesteśmy gościnni.
3: Czy babcia Basia żegluje? Jaki jest związek pani nie, właśnie
6: babcia Basia to tylko siedzi, robi balast, tak, na łódkach. Tak. Niestety nie mam żadnych umiejętności, co nie oznacza, że nie lubię.
3: A od czego się zaczęła pani przygoda? Tutaj przyszedł...
6: Moje wnuki. Tutaj są moje wnuki. Jest Jerzy i Helena, którzy mają osiągnięcia już. To jest też powód, dla którego tutaj jestem. A poza tym lubię dzieci i mam wolny czas, bo jestem emerytką. Więc na coś go trzeba spożytkować, tak?
3: No to bardzo taki fajny cel też. No. Właśnie też człowiek tak chyba w otoczeniu młodszych osób
6: oczywiście.
3: Też czuje się...
6: Tak, młodnieje od razu.
3: No tak się mówi, ale coś
6: ale chyba oczywiście,
3: jest.
6: Tak. Poza tym jakieś zadania są, tak, do roboty, więc nie siedzę w domu, ja nie lubię telewizora, więc zawsze tutaj jakieś... A nawet jak nie ma, to jest taka fajna atmosfera rodzinna, no że się chce być w tej rodzinie po prostu. Myślę, że dzieci są zadowolone. Dbamy o nie, naprawdę.
3: Bo wykarmiony zawodnik to...
6: Oczywiście, właśnie. Schodzą z wody zmęczeni, bo przecież kilka godzin siedzą na tej wodzie, tak? Czasem jest flauta i trzeba długo czekać na wiatr, więc przychodzą zmęczeni. Tak porządnie to trzeba zjeść po prostu,
3: na
6: usiąść
3: brzegu.
6: Przy stole, Tak, zawsze panowie rozstawiają te stoły i zawsze mieliśmy kiedyś namiot i jak padało, czy jak było nadmierne słońce, to pod tym namiotem to się odbywało. No niestety nie mamy już namiotu, nie mamy dostępu do tego właściwie miejsca, tak? Także rozstawiamy tam, gdzie można i czasami jest stówka, czasami jest ponad 100 zawodników i zawsze dostaną jeść.
3: Co powiedziałeś? Weź jeszcze raz.
2: Joanna.
3: Aha, myślałam, że pogoda idealna. Joanna idealna.
0: I o wolnym tłumaczeniu.
7: Barbara. Tu jest 4-5, to jeszcze jedna osoba.
0: No to czekamy, aż Ewelina dotrze. Tak, to piąta Ewelina dotrze. Tak akurat sklarujecie i dobra. Będzie można działać.
1: To jak się zaczął ten projekt?
4: Zaczęliśmy inauguracyjną taką imprezą w pikniku. Był taki piknik Otwarte żagle. Niestety pogoda po prostu była tak żeglarska, że siedzieliśmy wszyscy tu w hangarze, ale poradziliśmy sobie. Pogoda nam, jak to mówimy, że żeglarzom pogoda nie przeszkadza, tylko po prostu trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie też dopisała frekwencja. Byli nawet goście z Chin i to z miejsca, to jacyś dyplomaci, którzy mieszkają w Warszawie i przyjechali akurat tu na weekend, ale z miejsca, gdzie nasi zawodnicy byli na wymianie erasmusowej, sportowej. Także to było też w ogóle fantastyczne. No i teraz mamy ten cykl takich szkoleń, że właśnie mieszamy te załogi dorosłych z młodzieżą, dzieci, seniorów. Old boye, old mami na optymistkach. A dlaczego ta optymistka nie płynie? No to jest piękna po prostu zmiana perspektywy. Zupełnie inaczej właśnie jak się patrzy na łódkę, a inaczej jak się zmieni perspektywę i z Niegocina się ogląda Giżycko. No i to jest ta właściwa perspektywa. No i też jesteśmy zobowiązani po prostu do tego, żeby jednak promować też właściwie zobowiązani. No to robimy z przyjemnością, żeby pokazywać też, jak my spędzamy czas i jak można fajnie spędzać czas w Giżycku czy na Mazurach, bo myślę, że takimi dobrymi praktykami powinniśmy się dzielić. Wydaje mi się, kurczę, taki trudny dzień, że nikt nie przyjdzie, a nagle się okazuje, że cała keja ludzi. Także to też jest, no to jest fajne.
3: Pojawiają się nowe twarze w ogóle niezwiązane z GGR-em?
4: No to sami uczestnicy, to raczej to tak bym patrzyła, a jednak to zaplecze całe ogarniają ludzie, którzy z Giżycką Grupą Regatową są związani. Czy to są zawodnikami, czy to są byłymi zawodnikami, albo są rodzicami zawodników, byłych zawodników, przyszłych zawodników, babcie, dziadkowie, no jest tutaj trochę ludzi, także to też jest takie piękne. Wspaniałe jest to, że przede wszystkim, że ludzie chcą razem być, bo to są te relacje, na wodzie nie uciekniesz. Wiele firm bardzo dobrze o tym wie, że budowanie relacji w zespole to na przykład doskonale takie warsztaty na przykład można zrobić właśnie na jachcie, bo mała przestrzeń, nie uciekniesz, szybkie podzielenie zadań, bardzo szybko się też klaruje nie ten, kto ma stanowisko z nadania, tylko ten, kto umie to zrobić, który wie.
3: Więc czyli predyspozycje do kierowania grupą.
4: Tak, na przykład. Albo w ogóle do robienia roboty, tak? No bo w zespole nie są potrzebni kierownicy. No są wszyscy potrzebni, każdy talent jest potrzebny.
3: Właśnie. Trzeba umieć też robić balast.
0: Dzień dobry.
3: I to jest Ewelina.
4: Tak, to jest Ewelina i proszę na listę obecności się wpisać.
3: Nie, to tak ma być, że jesteśmy jakby w takim pochyleniu, że tak powiem.
5: Tak, spokojnie wytłumaczę, że zobaczcie, jeżeli puszczę ten żagiel, to momentalnie łódka się prostuje, tak? Więc nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie tylko na żaglach, ale też czy motorowodniacy. No, mamy kilka przypadków ostatnio na Mazurach, gdzie różnego rodzaju wypadki były. Dla mało doświadczonych, czy żeglarzy, czy motorowodniaków, to polecam po prostu zdrowy rozsądek i zwracanie uwagi najbardziej na bezpieczeństwo.
8: Nie miałam wcześniej możliwości tak doszkolenia się na łódce regatowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chciałam wykorzystać to miejsce tutaj, gdzie mieszkam, czyli w krainie wielkich jezior, pięknych jezior.
1: Sami słyszycie, projekt Aktywni Lokalnie w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej zakończony sukcesem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: pamiętacie swoje lekcje historii. Ja pamiętam i momentami było trudno, bo tak naprawdę to, co przyjemne, niektórzy nauczyciele potrafili zamienić w koszmar. Na przykład była taka pani, która notorycznie nazywała mnie Aldoną. I teraz tak sobie myślę, z perspektywy tego czasu, który już upłynął, że ona tylko udawała, że nie pamięta mojego imienia. Więc tym razem nie Aldona, a przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
9: Wycieczka z przewodnikiem.
1: I dzisiaj zaglądam na lekcję historii, która z koszmarem zdecydowanie nie ma nic wspólnego. Bo w Twierdzy Bojen historia po prostu wychodzi z podręczników i przenosi się prosto na mury. Zajęcia takie są bezpłatne, bo dofinansowało je Ministerstwo Edukacji. Ale to nie wszystko, bo są na szczęście tacy ludzie jak Anna Mikuła z Twierdzy Bojen, którzy potrafią opracować całkiem smaczny lek na naukę dość skomplikowanej historii. Przez ostatni miesiąc tylko udało się przeszkolić około 400 uczniów i uwaga, przedszkolaków z historii naszej giżyckiej fortyfikacji, a sama autorka zajęć podczas tworzenia programu kierowała się jednym najważniejszym kryterium.
10: Nie w sposób nudny, tylko w sposób ciekawy, żebyśmy młodzież przyciągnęli. Mam grupę wiekową od czterolatków do licealistów. Grupa wiekowa jest cała młodzież wszystkich dzieci i to nie są zwykłe suche fakty historyczne, to jest oprowadzanie po twierdzy, zaglądamy, rozmawiamy, dzieci się pytają, ja odpowiadam. Faktów historycznych jest w sumie mało, dat, takie rzeczy to oni się na lekcji uczą, a tutaj dotykają. Plus do tego mamy jeszcze na koniec zabawę. Budują własną mapę, sprawdzamy ich na klockach, więc zabawa przy okazji.
1: Jak wytłumaczyć czterolatkowi, czym jest twierdza?
10: Bardzo prosto. Pierwszy pomysł mój był taki, że opowiedziałam im bajkę na temat króla, który wydał rozkaz na zbudowanie sobie placu zabaw w Giżycku i von Boje ten jego plan zrealizował. Więc prawie prawda.
1: Łapią, bardzo łapią. A widać, że właśnie taki sposób, że tak powiem brzydko, może sprzedawania historii trafia do serc młodych?
10: Zdecydowanie. I co jest moją dumą, nawet młodzież licealna przekazała nauczycielom z innej szkoły, żeby tutaj przyprowadzili swoją młodsze siostry, dlatego że takich lekcji historii w szkołach nie ma. Więc jest ten przekaz odbierany, odbiór

0: plany są ambitniejsze troszeczkę na przyszłość. Oczywiście teraz nie sprzedam żadnych szczegółów, ale kiedyś już myślę, że będzie inny troszeczkę w innym kontekście ten projekt nowy stworzony, ale również na pozytywnym przekazaniu historii młodzieży, takim przystępnym.
1: Co ich najbardziej zaciekawia, już tak uśredniając, czym są najbardziej zafascynowani, albo może coś ich zadziwia w tych murach naszej giżyckiej fortyfikacji?
0: Najbardziej zaciekawieni są miejscami, gdzie nie można wchodzić. A my oczywiście tam wchodzimy. Do tego, jeśli opowiadamy życie żołnierza, bardzo mnie to cieszy, że zadają bardzo dużo pytań takich prostych. Na przykład, co żołnierz jadł? Albo jakie miał luźne zajęcia? Więc my rozmawiamy bardziej o takim życiu codziennym niż takim typowo stricte, że no na przykład, że mieli musztrę, że musieli iść na wojnę. My o tym nie rozmawiamy. My rozmawiamy o tym życiu codziennym żołnierza, co ich bardzo mocno interesuje.
1: I co też jest ważne, bo tkwi u podstaw tego życia koszarowego.
0: Też. Dokładnie tak.
1: Ilu udało się od początku, od tej połowy września przeszkolić tych uczniów? Przeszkolić to może, tak słyszałam słowo musztra, tak od razu musztra. No ale tak, ilu poznało, że tak powiem, kulisy tej twierdzy?
0: Już około 400 osób, a projekt zakłada 540 osób. Osób, które już się zapisały na dodatkowe już takie poza projektem zajęcia, już mamy około 200, więc...
1: Super.
0: Jest,
1: bardzo
0: dzieje się.
1: Już mi się podoba.
2: Odnajduję się w tym. To jest moja właśnie perełka, moje dzieło, mój wymysł i spełniam się jako przewodnik, ale do dzieci. Dzieci są fajniejsze. Oni na wszystko robią.
0: Możemy zaczynać?
3: Tak, zapraszam tutaj wszystkich.
0: Dzień dobry, moi drodzy, mam na imię Ania i poprowadzę wam dzisiejsze zajęcia. Czy ktoś już był z was na terenie twierdzy Bojen?
4: Tak.
0: Byliście. A z na wycieczce, proszę.
4: Koncert.
0: A mam pytanie, czy wiecie, dlaczego Bojen nazywa się Bojen? Proszę.
4: Bo był taki generał chyba.
0: Był taki generał, który na polecenie króla ówczesnego Wilhelma Fryderyka IV dostał rozkaz stworzenia twierdzy na Prusach Wschodnich. A wiecie, dlaczego to jest w Giżycku, a nie na przykład w Węgorzewie?
4: Był tutaj lepszy teren może?
0: Dokładnie tak. Znajdujemy się na 2-kilometrowym przesmyku między jeziorem Kisajno a jeziorem Nigocin, gdzie w tamtym czasie miejsce było bardzo dobre, bo jak wszyscy wiemy, w tamtych czasach nie uciekano od wojny, tylko czekano na wroga. I dlatego pomysł powstania tutaj twierdzy został zrealizowany. Spójrzcie na tamtą stronę, tam mamy mapę. Jaki kształt ma twierdza?
5: Gwiazdki.
0: Gwiazdki. A jak myślicie dlaczego? Gwiazdka dlatego, że budowa twierdzy polegała na tym, żeby było bardzo ładnie praktycznie, była możliwość ostrzału z każdej strony i dzięki takiej budowie mamy ostrzał krzyżowy. Nie mamy pustych luk na terenie, które później na górze na wale zobaczymy. Moi drodzy, z tej strony macie koszarowiec miecz. Takich koszarowców na terenie twierdzy znajdowały się 3. Każdy ma 3 kondygnacje. Na samym dole jest piwnica, plus do tego reszta to są pokoje dla żołnierzy. Oficerowe wieże i rangi nie spali tutaj u nas. Tutaj żyli normalni żołnierze. Wszyscy oficerowie mieszkali w hotelu Zamek ówczesnym. Akurat w tym koszarowcu na dole były cele. Jednym z 3 akurat tutaj się znajdowały cele dla tych, co byli niefajni, niegrzeczni, niemili. Słuchajcie, następnym punktem na naszej wycieczce będzie kopuła obserwacyjna WT-90, do której za chwileczkę się udamy i tam wam o niej opowiem. Wbijamy się na te wysokie schody do góry.
6: Zmieniamy temat.
1: Ale nadal zostajemy w tym samym miejscu, bo za chwilę dowiecie się, w jakim tempie upłynęły gwardzistom ze 147 Pułku Piechoty ostatnie miesiące. Będziemy też szukać w murach obiektu duchów. Zostańcie z nami. Gwardia Twierdzy Bojen, Hugo Sikorski. Dzień dobry, cześć.
7: Witam, dzień dobry.
1: Co tam u was słychać? Jak po wakacjach? Mieliście intensywny sezon rekonstrukcyjny?
7: No tak, nawet dla nas wakacje się nie skończyły. Nawet po wakacjach gdzieś tam pojeździliśmy troszeczkę po Polsce. Także w tym roku jest naprawdę intensywnie.
1: Co takiego było? Gdzieście się zapuszczali w swoich mundurach i jakie mundury żeście wykorzystywali, bo wiemy, że 147 Pułk Piechoty to zaledwie część waszego wyposażenia jako grupy rekonstrukcyjnej.
7: Tak, no odtwarzamy też różne epoki. No tak, takich najciekawszych w tym roku wyjazdów to był w okolice Mławy. Mieliśmy braliśmy udział w 2 ciekawych inscenizacjach dotyczących września 1939 roku. Graliśmy tych złych żołnierzy niemieckich. To taki ostatnio nasz taki temat, który zaczynamy rozwijać, ale też żołnierzy Wojska Polskiego.
1: Jak było?
7: Bombowo.
1: Usłyszałam takie zdanie i w sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy, że wy jako 147 Pułk Piechoty, że tak powiem brzydko, odwalacie super robotę w kontekście operacji Bojen, bo nie tylko dlatego, że jesteście, bo kilkunastu żołnierzy, kilkunastu rekonstruktorów nie uzupełni jakby tego, co się dzieje. Natomiast

0: natomiast wy jeździcie, dlatego też do nas przyjeżdżają. Ile w tym prawdy?
1: Prawda leży zawsze po środku, można powiedzieć, ale tak, no to zawsze to działa w dwie strony, bo my jeździmy po Polsce, reklamujemy czy nasze miasto, przede wszystkim Twierdzę Bojen, rzucamy hasło, a jaka grupa? No Gwardia Twierdzę Bojen, a Twierdzę Bojen, Giżycko, to wiadomo, także więc już tak działamy na tym poletku marketingu, także a środowisko rekonstrukcyjne jest bardzo małe w Polsce, także każdy praktycznie każdego zna, więc...
0: Już was kojarzą dobrze, Giżycko.
1: Tak, tak, jak najbardziej, więc...
0: Coraz mocniejsze miejsce na tej mapie rekonstrukcyjnej kraju?
1: Czy może takie mocniejsze, ciężko mi powiedzieć, ale...
0: Jeszcze nie Grunwald.
1: Tak, no ale... nie, no Grunwald to już inna epoka, więc się w średniowieczem akurat...
0: No tak, ale wiesz, chodzi o jakby popularność już tutaj.
1: Ale nie? Myślę, że tak, że gdzieś tam już w Polsce wiadomo, że są chłopaki i dziewczyny z Giżycka i robią fajną robotę, i więc telefony dzwonią.
0: Telefony dzwonią. Gdzieś na jesień będziecie się zapuszczać?
1: Na razie czekamy, ale niedawno byli, no akurat mnie nie było, akurat część grupy była w Borowie, również grała tych złych żołnierzy niemieckich, także więc ostatnio coraz częściej tych Niemców właśnie grobimy na wrzesień 39 roku, ale to nie z sympatii do tamtej ideologii, nie, nie, broń Boże, ktoś musi grać tych złych niestety.
0: O właśnie, no dobra, to tak, przed nami listopad, to jest właśnie taki miesiąc, gdzie ci gwardziści, w ogóle ludzie związani z gwardią, ale nie tylko, mają dużo i refleksji i dużo tych takich działań, że tak powiem, patriotycznych.
1: Prawdopodobnie w listopadzie parę szkół odwiedzimy, ale to jeszcze zobaczymy, czekamy jeszcze na potwierdzenie tych informacji. No przede wszystkim 11 listopada, Święto Niepodległości. Prawdopodobnie jak co roku będziemy w Warszawie, także ten listopad pod takim hasłem patriotycznym myślę, że będzie dosyć intensywny. A, no i oczywiście też jak co roku bierzemy udział w Światełko dla Niepodległej, zorganizowanej przez grupę Wschód z Podlasia, gdzie przy okazji właśnie 11 listopada, troszkę wcześniej oczywiście będziemy zapalać znicze na grobach polskich bohaterów w Giżycku.
0: Słyszę, że panowie tutaj pracują intensywnie. Nie da się już ukryć, że twierdza zmienia się powoli, ale na lepsze. Jak sobie ten sezon jako przewodnicy, budowlańcy, nietoperze i tutaj okoliczne zwierzęta i kolejne jeszcze szumy, o, kot biegnie.
1: Tak.
0: Jak wy sobie tutaj radzicie? Jak wy ze sobą tutaj żyjecie, że te wszystkie interesy daje się pogodzić?
1: No żyjemy w symbiozie. Już jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Widać, maszyny pracują, słychać wszystko. Także jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, także czekamy na efekt końcowy. Będzie w ogóle nudno później, jak już to remonty zostaną skończone i tych budowlańców nie będzie. Będzie jakoś tak inaczej, dziwnie.
0: A słuchaj, zawiązują się przyjaźnie, no bo jednak wy razem pracujecie.
1: No tak, oczywiście, tu znamy część właśnie ekipy budowlanej, także więc gdzieś tam zawsze na przerwie sobie chwilę porozmawiamy, więc zawsze czasami podpytam, jak tam etap prac, więc idzie ku dobremu. Duża część osób z Giżycka, z okolic, także...
0: Tutaj, się znacie.
1: Tak. Nasi ludzie,
0: dobrze, czyli rozumieją ducha tego miejsca, prawda?
1: No tak, jak najbardziej.
0: A duch niewątpliwie jest i tutaj już im bliżej jesień, już mamy w zasadzie jesień, tym bardziej tego ducha czuć, nawet jak patrzę na te liście, które spadają.
1: Tak, duchy zwłaszcza są nocą podczas nocnych zwiedzań, także zdarzają się takie paranormalne różne eksperymenty, można powiedzieć, więc...
0: A weź poopowiadaj trochę.
1: No co opowiadać, no czuć jakąś taką obecność tutaj, jak są te nocne zwiedzania, więc jest takie wrażenie, że jakby ktoś tu z nami też był.
0: Ja wiesz, że też tak sobie stoję tutaj i tak właśnie czuję, że nie tylko my, ten kot, dzieciaki, które przed chwilą poszły zwiedzać i panowie budowlańcy jesteśmy tutaj. Myślę też, że jakaś siła, energia tutaj krąży.
1: Tak, no jak najbardziej, więc ten obiekt w historii, no odcisnął swoje piętno, po drodze były dwie wojny światowe, ta dobra i ta zła energia, jak najbardziej tutaj w twierdzy jest obecna, wiadomo, jeżeli człowiek jest sam w nocy w tym obiekcie, parę razy mi się zdarzyło, także...
0: Sam byłeś, że wiedziałeś, tak, że nie ma żadnego pana konserwatora, ani dudu.
1: Tak, więc parę razy miałem wrażenie, że jakbym czuł jakąś obecność, wzrok na sobie, jakby ktoś mnie obserwował, więc nie wiem, czy to wyobraźnia po prostu mi płatała figla. Ja sobie tłumaczę to tak, że ci żołnierze przez wiele lat tutaj służyli od XIX wieku. Oni ginęli w różnych przypadkach, w jakichś wypadkach z chorób, po drodze dwie wojny światowe. Także po śmierci nikt ich nie zwolnił ze służby wojskowej. Także jak przychodzi noc, oni cały czas pilnują tej twierdzy, patrolują tutaj, pełnią tą swoją służbę, bo są zobowiązani. Przysięga wojskowa ich zobowiązała, nawet po śmierci.
0: Ale wiesz, że ja słyszałam, ostatnio nawet taki wywiad oglądałam, że ludzie, którzy odeszli w nagłej jakiejś sytuacji, nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli, i dusza gdzieś tam krąży. Nie wiem, czy to się nadaje do audycji koniecznie akurat Meloradia, natomiast wydaje mi się, że to są takie tematy trochę metafizyczne, a może rzeczywiście jest to nauka, tylko jeszcze tego nie wiemy. No i myślę, że warto też o tym czasem pomyśleć, zwłaszcza, że wchodzimy zaraz w ten taki miesiąc, w którym będziemy myśleć o takich rzeczach, prawda?
1: Tak, no właśnie, przede wszystkim właśnie październik jest takim miesiącem, kiedy lubimy się bać i tak naprawdę ludzie lubią takie mroczne, straszne klimaty. Jeżeli w twierdzy Bojen straszy, to tym lepiej dla twierdzy, ponieważ przyprowadzi to więcej turystów ciekawych właśnie, mocniejszych wrażeń tak naprawdę.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, ale w ogóle tam, gdzie straszy, to już się robi taki duży przemysł. Jest tam po prostu jakaś armia cała youtuberów, którzy zajmują się takimi rzeczami.
1: A tak, tego jest akurat bardzo pełno. W Polsce też są ekipy, także może jak ktoś nas słucha, zapraszamy serdecznie do twierdzy.
0: Sprawdzić, jak najbardziej. Co tu w tych murach jest.
1: A na pewno coś jest, jestem przekonany o tym. Obiekt ma naprawdę duży potencjał, taki paranormalny powiedzmy, więc myślę, że nocą naprawdę mogą dziać się tu ciekawe rzeczy.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę, to był Hugo Sikorski. Oczywiście zapraszamy do twierdzy Bojen, najlepiej na zwiedzanie z Hugiem, bo właśnie, czy to się twoje imię się nie odmienia, nie? Powinnam powiedzieć na zwiedzanie z Hugo.
1: Z Hugiem, nawet nie wiem, tak, oczywiście jak najbardziej. Najbliższa okazja jest 6 listopada, tylko niestety ilość miejsc jest ograniczona, więc warto przyjechać piątek, 6 listopada o godzinie 21. Może jakieś duchy jeszcze zobaczymy.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Czy Giżycko jest w ogóle gotowe na kryzys? To pytanie jeszcze kilka lat temu mogło brzmieć jak na przykład scenariusz do jakiegoś filmu, który miałby się tutaj ewentualnie rozegrać. Dziś to pytanie, na które samorząd musi odpowiadać już konkretnie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: O tym się mówi.
0: Co wydarzy się, jeśli na przykład przez kilkadziesiąt godzin zabraknie prądu, jeśli przestanie działać łączność, albo jeśli trzeba będzie szybko ewakuować mieszkańców? Giżycko już rozpoczęło budowę systemu ochrony ludności. Są pieniądze, pojawił się sprzęt, były też szkolenia dla samych mieszkańców. Gdzie jesteśmy dzisiaj, ile zadań udało się wykonać i ile wciąż jeszcze stoi przed samorządem, gdzie są największe luki? O tym wasz i mój gość, dr Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w Giżyckim Ratuszu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o naszym wkładzie w bezpieczeństwo, o tym, jak Giżycki Ratusz chce się zatroszczyć o naszą świadomość, o to, żebyśmy jako mieszkańcy miasta, giżyczanie, giżyczanki potrafili reagować na sytuacje kryzysowe. I tutaj chcę podkreślić, że sytuacja kryzysowa przede wszystkim, żebyśmy tutaj nie straszyli, to nie tylko wojna, to są różnego rodzaju zdarzenia, prawda?
4: Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, że dzisiaj bezpieczeństwo jest uznane za obszar priorytetowy nie tylko w Polsce, ale międzynarodowo. I zadbajmy o siebie i o naszych członków rodzin sami, bo do tego jesteśmy też zobligowani. Zawsze liczą się pierwsze 72 godziny, kiedy musimy zadbać o siebie, czyli o jedzenie, o picie, o leki, o to, żebyśmy byli bezpieczni w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast po 72 godzinach tutaj państwo ma ten czas, żeby się przygotować na odpowiednią reakcję na dane zagrożenie, które w danym momencie występuje. Ważne jest to, że każdy samorząd musi się zorganizować na tak zwanym własnym podwórku i budować tę odporność dla naszych mieszkańców.
0: I temat kolejny to jest otwarty dyżur. Jak to wygląda? Na czym to polega? Co tam można, jakich informacji można zdobyć?
4: W ramach rozszerzenia promowania tego bezpieczeństwa lokalnego we współpracy ze Strażą Pożarną naszą oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego pomyśleliśmy o tym, żeby dla Państwa być od ręki, że tak powiem, i prowadzimy cykl otwartych dyżurów. Na czym to polega? Polega to na tym, że raz w miesiącu staramy się, żeby dla Państwa dużo wcześniej przekazać informacje o tym, w jakim dniu, o w jakiej godzinie i w jakim miejscu przyjmujemy Państwa do siebie, czyli możecie przyjść z różnymi do nas pytaniami. To mogą być też deweloperzy, to mogą być osoby prywatne, to mogą być po prostu seniorzy, to mogą być całe rodziny, które chcą cokolwiek się dowiedzieć o ochronie ludności i obronie cywilnej. Po to mamy te dyżury, żeby przyjść z nami porozmawiać w miłej, naprawdę atmosferze. My też się cały czas uczymy tego nowego obszaru, jakim jest ochrona ludności i obrona cywilna, ale też posiadamy już wiedzę, więc także serdecznie zapraszamy, żeby z nami przyjść i rozmawiać na tych dyżurach.
0: Kiedy jest najbliższy najbliższy dyżur?
4: Najbliższy dyżur będziemy teraz ustalać, bo dopiero mieliśmy pod koniec teraz miesiąca, ale to na pewno z wyprzedzeniem będziecie Państwo poinformowani na stronie gizycko.pl i na pewno poprzez nasze tutaj lokalne media. Mhm. Przed nami myślę, że jeszcze niespoczne jakieś szkolenia takie troszkę może w innej formule. Być może jeszcze Państwu coś zaproponujemy, ale tych zadań jest tak dużo z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej, że muszę bardzo dawkować, żeby po prostu starać się wykonać zadania podstawowe z ustawy i z rozporządzeń, ale cały czas mam na uwadze mieszkańców Giżycka, żeby w jakiejkolwiek formule jednak te szkolenia się jeszcze odbywały.
0: I jeszcze bardzo ważna sprawa, którą warto to zrobić już dziś, bo w czasie kryzysu może internetu nie być, ba, może nie być prądu, więc warto to sprawić. Jeżeli jest możliwość, to też warto wydrukować zakładka bezpieczeństwo na stronie gizycko.pl.
4: Tak, tutaj zachęcam i przypominam wielokrotnie już, że na naszej stronie gizycko.pl mamy taką zakładkę bezpieczeństwo. Jak Państwo wejdziecie w bezpieczeństwo, to przechodzicie do mojej zakładki ochrona ludności, obrona cywilna i tam są dedykowane dla Państwa wszystkie procedury, wytyczne, filmiki instruktażowe, wszystko to, co dotyczy ochrony ludności, obrony cywilnej. Zaglądajcie tam, Szanowni Państwo, bo ja to wiem, a to jest dla Państwa, więc jeżeli macie chwilę czasu, zróbcie taki mały tutaj dla siebie chociaż parę minut dla bezpieczeństwa i wejdźcie sobie w tę zakładkę, zobaczcie, co tam jest. Być może coś tam Państwu się spodoba, coś Państwo sobie utrwalicie, dowiecie się czegoś nowego, ale ta zakładka jest od samego początku istnienia tutaj ochrony ludności obrony cywilnej. Dlatego bardzo zachęcam do zaglądania do tej zakładki.
0: No i jesteśmy dosyć świeżo po tej konferencji powiatu na temat budowania odporności lokalnej. Jakie refleksje przychodzą po tej konferencji? Czego jeszcze nam brakuje? Nad czym jako społeczność lokalna, też samorządy powinniśmy popracować bardziej?
4: No tutaj ta rzeczywiście pierwsza edycja tej konferencji, podsumowując, uważam, że był bardzo dobrym kierunkiem, który należy kontynuować. No i tutaj pani profesor z Wojskowej Akademii Technicznej naprawdę w sposób rzetelny, jasny i taki przejrzysty pokazała, z czym w ogóle się dzisiaj mierzymy, co to jest ochrona ludności, obrona cywilna i kto ją wykonuje. I tutaj rzeczywiście samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ jest to bardzo duży obszar, zadań jest ponad 100, które spadły tak naprawdę na najniższy poziom administracyjny. Mówimy tutaj o gminie. Gmina ma bardzo dużo zadań do wykonania, więc w mojej opinii wszystkie samorządy w Polsce mierzą się z tym samym problemem. Braki kadrowe, przede wszystkim brak z prawdziwego zdarzenia wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, myślenia analitycznego, krytycznego, szybkiego, podejmowania decyzji. To jest po prostu, stoimy przed, mamy zadania, ale musimy jeszcze mieć kim te zadania realizować na rzecz bezpieczeństwa.
0: I na przykład w razie W to można powiedzieć, że pani jako tutaj reprezentantka ratusza jest sama i jedna?
4: Na ten moment tak, ale tutaj pani burmistrz dołoży wszelkich starań, żeby wzmocnić na pewno tutaj kadrę, ale tak jak mówię, to jest wszystko przed nami. Na razie na tyle, ile mi sił wystarcza, możliwości i wiedzy, staram się codziennie dawać z siebie nawet 300%. No tak po prostu funkcjonuje i bezpieczeństwo to jest mój konik i tyle, ile będę mogła, tyle będę z siebie dawać po to, żeby właśnie budować tutaj bezpieczeństwo w naszym mieście.
0: I powiedziała pani ponad około 100 zadań dla jednego, w zasadzie dla każdego samorządu. No taka gigantyczna ilość. Jak idzie realizacja tych zadań zatem?
4: Ogólnie w Polsce idzie bardzo różnie. Jeżeli chodzi o Giżycko, no sama, trudno jest samą siebie ocenić, aczkolwiek oceniają mnie inne osoby. To bardzo istotne dla mnie w życiu zawodowym też i to są przede wszystkim Urząd Wojewódzki, któremu muszę wykonywać sprawozdania, to jest starostwo. To jest też stały kontakt czy z MSWiA, czy z Komendą Główną Straży Pożarnej, czy w Warszawie, czy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. No to muszę powiedzieć, że no, cały czas jakby same pozytywne opinie w stosunku do tego, że się bardzo mocno angażuję, że szybko zadaję działania są realizowane, że mam zawsze bardzo dużo pytań jako osoba z samorządu, z czym się rzadko spotykają, więc no tak jak mówię, w związku z tym, że to jest mój konik, ja będę pytać, ja będę wchodzić oknem, jak mnie drzwiami wyrzucą, więc zrobię wszystko, żeby to było po prostu na wysokim poziomie, bo też taki poziom jest dla mnie przypisany i taki też reprezentuję.
0: Tutaj mówimy tak, o obrona cywilna, no to komuś się kojarzy, no przede wszystkim pewnie jakieś gromadzenie, jakichś zapasów na ten czas przetrwania. Czy to tylko to? Czy co tam jeszcze się kryje za tymi zadaniami?
4: No na pewno obrona cywilna, to już mówimy, to jest taki ochrona ludności, obrona cywilna, to są dwa działy, ale ze sobą połączone. Ochrona ludności to jest na czas pokoju, czyli wszystkie kryzysy, które dzisiaj możemy spotkać, czy też to są naturalne, budowlane, katastrofy, pandemie, zagrożenia różnego typu, to są w czasie pokoju, ale obrona cywilna to już jest w czasie wojny, tak, czy czas stanu wojny, więc musimy to sobie rozgraniczyć, że dzisiaj jesteśmy w tym pierwszym członie i tutaj musimy się bardzo dobrze przygotować. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko woda i jedzenie, ale to są też obiekty zbiorowej ochrony, o których się teraz cały czas mówi i kładzie nacisk. Budujemy jako samorządy, planujemy przede wszystkim, bo ta ustawa nakłada planowanie obiektów zbiorowej ochrony, czyli ukrycia, czyli schrony, czyli miejsce doraźnego schronienia, jak również punkty schronienia, więc to jest cały mechanizm tego systemu. Ja tu potrzebuję ludzi, ja tu potrzebuję podmioty pozarządowe, ja potrzebuję zasoby, które muszę kupić na rzecz miasta, ja potrzebuję procedury, wytyczne, to jest wszystko jeden wielki organizm ze sobą połączony i daleka przed nami droga, żeby to jakkolwiek z tego wyjść ręką obronną i powiedzieć, no jesteśmy już na dobrej drodze. No my raczkujemy jako Polska w dalszym ciągu i na razie zdania nie zmienię, dopóki to rzeczywiście nie ruszymy z tym, bo ciągle jesteśmy na samym początku.
0: Ale można już powiedzieć, że ubiegły, ale na pewno już ten rok, to jesteśmy już parę kroków bliżej do tego, żeby sytuacja, jeśli nie w 100%, że tak powiem, przygotowania, to była satysfakcjonująca do tego czasu kryzysu?
4: I tak, i nie. Dlatego, że tak jak mówię, jeżeli jest ponad 100 zadań, mniejszych, większych, to mając też ograniczenia tak w samorządach, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że no jesteśmy, że jakkolwiek w 100% jesteśmy na coś przygotowani, bo nie jesteśmy. Ale na pewno wykonujemy zadania, które jakbyśmy się cofnęli 2 lata wstecz, przed jeszcze ustawą i tymi rozporządzeniami, nie pozwoliłyby nam na w taki sposób zorganizowanie wszelkich działań, jak mamy na dzisiaj. Czyli ja już dzisiaj dysponuję pewnymi narzędziami, pewnymi zasobami, pewnymi podmiotami ochrony ludności, której nadaliśmy tutaj zadania do wykonania. Już mam pewne sznurki do pociągania. Ale to jest jeszcze ich mało, natomiast jest to początek, z którego się bardzo cieszę i tak każdego dnia dokładam sobie kolejny sznureczek i kolejny, aż będzie po prostu jedna wielka sieć połączona ze sobą.
0: I tutaj jeszcze za pani plecami jest mapa giżycka, różnymi kolorami naniesione są różnego rodzaju punkty. Co to oznacza? Co to są za miejsca?
4: To są miejsca, które ta mapa pokazuje plan rozmieszczenia nowych syren. Mówimy cały czas SOJA, system ostrzegania i alarmowania, który jest priorytetem, aczkolwiek tu w tym obszarze wszystkiego, o co by się pani mnie nie zapytała, jest na dzisiaj priorytetem, bo tego po prostu nie ma. Ale to jest plan, gdzie zaplanowałam nowe syreny, ponieważ do tej pory mieliśmy bardzo mało punktów, część syren niestety nie funkcjonowała tak jak powinna, więc już kończymy właśnie jeden z takich bardziej poważnych zadań. To jest właśnie system ostrzegania i alarmowania w naszym mieście. Jeszcze się odbywają ostatnie działania związane z mocowaniem tych syren. Za chwilę będę miała weryfikację poprzez aplikację i będzie też sprawdzalność tych syren, więc na pewno też u Państwa w naszych mediach pojawi się informacja, że będą próby testowe w mieście Giżycku, co oznacza, że jedno z tych większych zadań będzie poddawane próbie, czy wszystko zostało zgodnie z założeniem i z zaplanowaniem wykonane przez firmę, która wygrała właśnie przed. przetarg.
0: Dużo będzie tych syren, jak one w ogóle będą zlokalizowane, na jakiej podstawie się w ogóle tego typu urządzenia lokalizują?
4: Takie urządzenia lokalizuje się na podstawie głośności i nośności sygnału, więc musiałam poprzez aplikację zaprojektować, zaprogramować tak, żeby mi się kręgi nośności i głośności połączyły, żeby one po prostu na siebie naszły, więc mam, wydaje mi się, że bardzo dobrze zaplanowane Giżycko. Tych punktów będzie między 8 a 9. Zobaczymy jeszcze, gdzie ta słyszalność nie będzie taka dobra i będę miała, mam jeszcze jedną syrenę, żeby ją ewentualnie gdzieś tam dołożyć. Także Państwo, nasi mieszkańcy mogą tutaj odetchnąć, że te syreny, które do dzisiaj nie były słyszalne, powinny być w tym nowym systemie już dla Państwa, którzy mieszkają tak bardziej na obrębie tak naszego miasta, powinny być już bardziej słyszalne. Więc ta mapa przedstawia punkty, w których po prostu będą nasze syreny.
0: To tam pewnie osiedle Kajki, Wilanów, tuż tak sobie myślę dalej, ale pewnie centrum, Królowej Jadwigi, Wodociągowa.
4: No tak starałam się rozmieścić, żeby te kręgi były nałożone. Oczywiście część będzie w miejscach, które już były syreny, a część zupełnie nowe, gdzie widziałam zupełnie puste miejsca, gdzie w ogóle nie mieliśmy do tej pory, więc w tych miejscach też będzie. Taka mapa też powstanie, ale ja muszę mieć najpierw już to sprawdzone, przetestowane i Państwo też się dowiecie na pewno, gdzie te syreny są.
0: To była dr Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w giżyckim ratuszu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Co zrobić, żeby w razie kryzysu powiat, gminy, służby i mieszkańcy potrafili działać razem? O tym jakiś czas temu rozmawiali uczestnicy konferencji o bezpieczeństwie, którą udało się zorganizować w Giżycku. Do miasta przyjechali m.in. merowie Dubna i Krzemieńca. Tym razem ukraińscy samorządowcy opowiadali o tym, jak radzą sobie z kryzysem podczas wojny. Przy czym kryzys to nie tylko wojna, pamiętajcie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
5: To warto wiedzieć.
4: W tym wydaniu podsumujemy konferencję o bezpieczeństwie, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli samorządów i służb. Było oczywiście o kryzysowych magazynach i systemach alarmowania, ale bezpieczeństwo przecież zaczyna się dużo wcześniej, przede wszystkim w naszych domach. Władze powiatu chcą teraz zachęcać mieszkańców do tego, żeby przygotowywali się na różne sytuacje, od wichury i awarii prądu po bardzo poważny kryzys militarny. Jak mieszkańcy mogą zwiększyć swoją odporność i dlaczego każdy z nas powinien mieć plan na kryzysową sytuację? O tym wasz i mój gość Monika Łępicka-Gi, sekretarz powiatu giżyckiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
4: Świeżo po konferencji związanej z bezpieczeństwem, tutaj tematem tejże konferencji, tego spotkania była rola samorządów w budowaniu odporności lokalnej wobec kryzysów i zagrożeń. Temat brzmiący bardzo obszernie, natomiast jeżeli przyjrzymy mu się bliżej, to nie aż tak bardzo znowuż skomplikowany, bo pewnie oparty na jakichś zasadach, które można, a w zasadzie już powinniśmy wdrażać od jakiegoś czasu. Pani sekretarz, proszę powiedzieć coś więcej o tej konferencji, na czym głównie skupili się prelegenci i goście.
6: Konferencja dotyczyła przede wszystkim roli samorządów, czyli nas, samorządu powiatowego i samorządów gminnych, i to byli główni odbiorcy tej konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o treści, które były zaprezentowane, to było podłoże takie czysto naukowe, przedstawione przez panią profesor Aleksandrę Skrabacz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ale główną częścią, najważniejszą, najbardziej wzbudzającą zainteresowanie naszych uczestników było wystąpienie naszych partnerów z Ukrainy, miasta Dubno oraz miasta Krzemieniec. Merowie tych miast bezpośrednio podzielili się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania ich wspólnot lokalnych w zagrożeniu wojną.
4: Co mówią teoretycy, czyli pani z Wojskowej Akademii Nauk, na czym najbardziej powinniśmy się skupić jako mieszkańcy, ale też państwo jako samorządy?
6: No, podstawowe przesłanie pani profesor jest takie, że musimy sami w swoich domach zorganizować swoje działania w zakresie kryzysu. Niezależnie od tego, czy będą to działania wojenne, czy też kryzys w postaci nawałnicy, nie wiem, zalania, powinniśmy mieć u siebie w domu scenariusz naszego reagowania na tego typu zagrożenia. I to jest podstawowa rzecz. Więc plecak ewakuacyjny tak, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy byli zabezpieczeni na dzień, dwa, nawet trzy, w sytuacji, kiedy nie będzie energii, nie będzie prądu, w sytuacji, kiedy nie będzie wody, żebyśmy pomyśleli o tym, jak wtedy będzie funkcjonowała nasza rodzina i nasz dom. Żebyśmy byli na tego typu sytuacje przygotowani.
4: Ja się tak zastanawiam, czy to jest tak, że przeglądam takie treści, czy po prostu algorytmy mi tego typu treści podrzucają, natomiast widzę chociażby w internecie coraz więcej takich poradników prowadzonych chociażby przez jednostkę GROM, która takimi rzeczami między innymi się zajmuje. I to są bardzo praktyczne, ale często bardzo proste porady.
6: Sporo jest tych treści, natomiast rzeczywiście najbardziej takie wartościowe są treści publikowane przez rządowe nasze instytucje. I tam mam bardzo dobre i trafne informacje pomocne. Ile wody potrzebujemy. Nie musimy tego liczyć, nie musimy się zastanawiać, natomiast są gotowe algorytmy, żeby zabezpieczyć i być spokojnym w przypadku, kiedy właśnie zabraknie prądu albo wody.
4: I teraz co mówią praktycy, bo z jednej strony jest to już 100% doświadczenia, a z drugiej strony jednak no, wojna, tragiczna sprawa, ale wydaje mi się, że jest to też rzecz taka dosyć ciekawa, na co najbardziej powinniśmy kłaść nacisk, kiedy już takie zagrożenie jest bezpośrednio powiedzmy w tej czerwonej strefie.
6: No więc wystąpienia naszych partnerów z Ukrainy były bardzo interesujące i nie ukrywam, że bardzo wiele szczegółów, rozwiązań, też podpowiedzi, co się sprawdza, co nie, usłyszeliśmy już przy ich wystąpieniu na tej konferencji. No ale główne przesłanie to jest takie, żebyśmy się przygotowali. Niezależnie od tego, w jakim zakresie i jaki poziom będzie tego kryzysu, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o przygotowaniu właśnie, o tych zapasach, o tym, co zrobimy, kiedy to zagrożenie wystąpi, gdzie się schronimy w swoim domu, czy też będziemy wyjeżdżali, bo będziemy się ewakuować. Żebyśmy dzisiaj te decyzje podjęli i przygotowali się na te zagrożenia, które miejmy nadzieję nie przyjdą, ale niestety coraz bardziej wydają się na potencjalnie możliwe do zaistnienia.
4: Czy merowie pomówili, że coś ich zaskoczyło, albo że na coś ludzie po prostu nie byli przygotowani na jakiś wariant, jakieś, nie wiem, jakieś przedmioty, których rzeczywiście zabrakło.
6: Tak, nie ukrywam, że wspomnieli o tym, że w 2000 roku spotykali się tak, jak my dzisiaj się spotykamy i są przekonani o tym, że my dzisiaj też, mimo tego, że ich słuchamy, to pewnie ciągle nie dopuszczamy możliwości, że ten kryzys, jakiekolwiek doświadczenie nas spotka, że i owszem, się przygotujemy przecież, ale tak naprawdę to niemożliwe, żeby te najgorsze scenariusze mogły się zrealizować i przed tym nas przestrzegali, żebyśmy nie bagatelizowali zagrożenia, byli na nie przygotowani, natomiast mile się rozczarowali, że to nie zaistnieje. Rozwiązań całe mnóstwo. Przede wszystkim zabezpieczenie w zakresie energii i ogrzewania. Zima na Ukrainie przy bardzo ograniczonym dostępie do prądu i do gazu, który głównie jest źródłem ogrzewania dla mieszkańców, to bardzo duży problem w tej chwili w Ukrainie. I tutaj te rozwiązania, zabezpieczenie w magazyny energii, fotowoltaika, czyli wszelkie możliwe sposoby jak gdyby zabezpieczenia energii we własnym zakresie, to jest podstawa. Powerbanki i też powerbanki ładowane na energię słoneczną, kiedy nie ma dostawy prądu w gniazdku. Te panele bardzo pomagają i pomagają utrzymać te podstawowe potrzeby w domu.
4: Na antenie Meloradia gość Monika Łępicka-Gii, sekretarz powiatu giżyckiego i tak najściślej rzecz ujmując, rozmawiamy o kryzysach w różnych wariantach. Takimi tymi rzeczami, że tak powiem, mocno doraźnymi, nie wiem, właśnie woda, żywność i tak dalej, z tym mniejszy kłopot, bardziej tutaj są problemy związane z energią.
6: Niestety to działa tak jak u nas, jeżeli nie ma energii, nie pracują pompy, nie dostarczają do mieszkań wody. Więc zabezpieczenie, jeżeli chodzi o rolę właśnie samorządów, to jest tak jak my w domach mamy zabezpieczyć energię w postaci właśnie powerbanków, agregatów, to też jest duże zadanie dla samorządów, żeby zabezpieczyć tą infrastrukturę krytyczną w postaci właśnie stacji uzdatniania wody, pomp, które pompują wodę do naszych mieszkań, ale też odbioru nieczystości, no i zabezpieczenie po prostu całej naszej infrastruktury krytycznej, która odpowiada za zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla mieszkańców.
4: Wiem też, że był przedstawiciel wojewody, który mówił o wsparciu, które jeszcze czeka samorządy. Jakiego rodzaju wsparcie? Czy tutaj mówimy bardziej o finansach, czy jakimś takim know-how, które tutaj przyjdzie?
6: Już korzystamy od 2 lat ze wsparcia w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Natomiast już jest nowy 5-letni program, który będzie bardziej długofalowo realizował zadania z zakresu ochrony ludności. wolności. No i na ten moment mamy główne zadanie, to jest przygotowanie wszelkich miejsc schronienia dla mieszkańców. To będzie główny priorytet. Natomiast przez ostatnie 2 lata chociażby powiat giżycki kupił magazyn, w którym mamy wszelką infrastrukturę dotyczącą działania w kryzysie. No i przede wszystkim ten magazyn wyposażyliśmy. Wyposażyliśmy w łóżka, w śpiwory, ale też jak gdyby właśnie w agregaty, koparko ładowarkę. W związku z tym jak gdyby tak, mamy naprawdę w tej chwili dobrze przygotowany magazyn na wypadek jakiejkolwiek kryzysu. Mamy beczkowozy, mamy też stację uzdatniania wody, czyli możemy pobrać wodę z jeziora, ją uzdatnić, żeby była możliwa do spożycia przez mieszkańców.
0: Mhm. O, to bardzo właśnie ciekawa informacja. Nigdy o tym nie słyszałam, ale też się przecież nie zastanawiamy. Mieszkamy w krainie wielkich jezior mazurskich, tutaj wody paradoksalnie nie brakuje, no ale tej do picia zdatnej, no nie będziemy pili wody z jeziora, ale jest już jakby technika i jest dostępna w zakresie powiatu giżyckiego, że taką wodę będzie można uzdatnić.
6: To ważne, ale to też podkreślali nasi rozmówcy i nasi prelegenci z Ukrainy, że jesteśmy przygotowani na kryzysy takie lokalne, że na przykład nie ma wody w jednej miejscowości. Natomiast w przypadku działań wojennych, niestety, ale to mamy do czynienia z kryzysem na dużo większym obszarze. No i tak naprawdę na to nie da się przygotować i też nie ma co myśleć w ten sposób, że każdy samorząd musi być przygotowany na wszystko, że niezbędna jest współpraca, żeby sprzęt i całe wyposażenie niezbędne do reagowania na sytuacje kryzysowe, żeby był rozmieszczony w różnych samorządach i żebyśmy nawzajem się wspierali. Że to jest rozwiązanie, ta współpraca samorządów, że gdyby nie każdy sam, nie każdy we własnym zakresie, uzbrojony po zęby, mówiąc kolokwialnie, tylko że musi być to współpraca. I do takich też wniosków doszliśmy na tej konferencji, że na poziomie powiatu wszystkie nasze gminy będziemy, jeśli chodzi o zabezpieczenie, będziemy to koordynowali, uzupełniali u siebie nawzajem, tak żeby nie było tak, że wszyscy mają agregaty, ale nie mają na przykład powerbanków. Więc to też jest wniosek z tej konferencji, że musimy tutaj współdziałać i koordynować jak gdyby też nawet to, te zakupy, które w tej chwili wykonujemy, które będą nam potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Mhm.
0: Czyli ta wymiana informacji.
6: Dokładnie
0: to samo,
6: tak.
0: Co się dzieje.
6: Stworzenie jednolitej bazy, co posiadamy, w której gminie, która straż pożarna, gdyby co u siebie posiada i sprawdzenie, czego nam jeszcze brakuje, co jest do rozlakowania. No i przede wszystkim jak gdyby też myślimy cały czas o tym, żeby sprzęt, który zakupujemy, nie stał. Natomiast żeby był podwójnie wykorzystywany w trakcie kryzysu, ale żeby po prostu na co dzień również był cały czas eksploatowany, żeby to nie było tak, że gdyby będzie stał i się kurzył, a kiedy przyjdzie sytuacja i trzeba będzie go wykorzystać, to się okaże, że coś nie działa, bo nie sprawdziliśmy.
0: Czyli tutaj bardzo ważne, że mówimy o tym wspieraniu siebie, wymianie informacji w skali mikro, że ludzie między sobą, sąsiad z sąsiadem, rozmawiają na te tematy, jeżeli w razie W tak zwanego współpracują, to tutaj w skali makro, gminy, powiat też na tej samej zasadzie ma to działać.
6: Dokładnie tak. Zachęcamy też do tego i to podkreśliła pani profesor w swojej prezentacji, żeby w niedużych nawet miejscowościach ustalić, gdzie jest bezpieczne miejsce, u którego sąsiada, w której piwnicy. Jeżeli ktoś takiej piwnicy nie ma, to jak gdyby tak, to żeby wiedział, że właśnie u sąsiada ma takie miejsce. Żeby też było wiadomo, że jak gdyby tak, zapasy wody są tutaj, tu i tu, bo nie każdy, prawda, może. Są osoby starsze, które po prostu sobie z tym nie poradzą, więc trzeba byłoby im pomóc. W związku z tym dokładnie tak, jak to pani ujęła. Na poziomie samorządu współpraca, ale pomiędzy mieszkańcami, sąsiadami też powinna być o tym rozmowa. I to nie jest straszenie. To tak naprawdę jest przygotowanie nawet na to, że właśnie przyjdzie większy wiatr i zerwie nam linie energetyczne i nie będziemy mieli przez jakiś czas prądu. W związku z tym nie wtedy będziemy szukali pomocy, do kogo zadzwonić, kogo sprowadzić, tylko będziemy na to przygotowani. O to właśnie chodzi.
0: Też jedna bardzo ważna rzecz, o której też wspominaliśmy, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, to też jedna z tych inwestycji, która wzmacnia tą odporność, powiedzmy, lokalną powiatu giżyckiego.
6: Tak, zdecydowanie. zdecydowanie nowo budowana siedziba naszej powiatowej straży pożarnej to przede wszystkim właśnie odpowiedź na to, żebyśmy byli bardziej bezpieczni. W tej chwili lokalizacja straży nie jest najszczęśliwsza, jazdy są utrudnione, ale przede wszystkim miejsce. Straż ze swoim całym sprzętem, obsadą, no niestety już w tym pomieszczeniach, którymi teraz dysponuję, już się tam nie mieści. Jest to bardzo utrudnione, warunki pracy i działania są utrudnione, w związku z tym właśnie decyzja o budowie nowej siedziby, no i siedziby z miejscem schronienia już z prawdziwego zdarzenia. No w dzisiejszych czasach budynek użyteczności publicznej musi uwzględniać w projektach miejsce też schronienia dla osób, które w nim pracują i ewentualnie okolicznych mieszkańców, którzy w tym momencie, kiedy byłby alarm, jak gdyby mogliby się też schronić.
4: To była Monika Łępicka-Gij, sekretarz powiatu giżyckiego. A w tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Jest taka żywia, tajemnicza postać, która daje życie, daje siłę i ma czuwać nad Mazurami. I właśnie wokół niej zbudowany jest pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni spektakl Giżyckiego Teatru Dorosłych Luna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Co słychać w Giżu?
4: Ale żywia to nie tylko historia jednej postaci. To kolejna okazja do tego, żeby wrócić do świata mazurskich legend Jadwigi Tresemberg. Opowieści, w których jest trochę legend, trochę dawnych wierzeń, sporo tajemnicy i takiego świata, który dzisiaj znamy już przede wszystkim z opowieści naszych dziadków czy książek. Tym razem te historie wychodzą jednak z książki i trafiają prosto na scenę. I co ciekawe, na scenie pojawiają się dorośli mieszkańcy Giżycka, dla których teatr przecież nie jest codziennym zajęciem. No właśnie, czy w giżyczanach może drzemać prawdziwa aktorska smykałka? Czy wystarczy trochę odwagi, żeby wyjść na scenę, wcielić się w postać i naprawdę przekonać do swojej historii? A sama żywia? Tu to robi się naprawdę ciekawie. Jest tajemnica, jest też coś magicznego. A między wierszami pojawiają się nawet słowiańskie karty Tarota. Wszystko to ma stworzyć historię, która trochę przenosi nas w przeszłość, a trochę jednak pozwala spojrzeć na Mazury z dzisiejszej perspektywy. Czy uda się połączyć mazurskie opowieści, teatr, magię i współczesnych giżyczan? I co z tego połączenia powstało? Więcej na ten temat wie Grażyna Darska z Giżyckiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Reżyserka spektaklu i instruktorka teatralna, która już teraz może powiedzieć, że ma za sobą rok dosyć intensywnej współpracy właśnie z tą grupą dorosłych. Pani Grażyno, proszę trochę uchylić rąbka tajemnicy, no bo to jednak, jeśli chodzi o współpracę z dorosłymi, tą teatralną, to można powiedzieć, że debiut.
7: Jest to ogromne dla mnie przedsięwzięcie, ponieważ pierwszy raz miałam do czynienia z pracą z dorosłymi w teatrze. No już od roku nad tym spektaklem pracujemy. Najpierw były warsztaty teatralne dla tego zespołu, a potem przeszliśmy w realizację spektaklu. No rzeczywiście dla mnie, jako dla instruktora teatralnego, tak jak mówiłam, to było ogromne wyzwanie. Niemniej już finiszujemy i wydaje mi się, że pokażemy no, teatr prawdziwego zdarzenia. A wszystko się w ogóle zaczęło od tego, że gdzieś tam mówiłam, że może stworzę zespół teatralny z dorosłymi. Wiele osób mówiło, ciężko, nie wiem, czy dasz radę, czy utrzymasz i tak dalej, czy w ogóle będą chętni.
4: No właśnie, bo tutaj warto się zatrzymać. Też tak. Ostatnio słyszałam takie słowa, że, powiem brzydko, że ludzie w wieku produkcyjnym, ani seniorzy, ani dzieciaki, młodzież, to jest ta najbardziej zapracowana grupa i że w pierwszej kolejności stawiamy, że nie wiem, angielski, nie wiem, jakieś zajęcia dodatkowe, swoje te życie prywatne i zainteresowania dzieci, a później dopiero jesteśmy my. I to z tego pewnie to też wynika, że najbardziej zapracowana grupa.
7: Zgadza się, bo w zespole jest tylko jedna seniorka, jedna emerytka. Myślałam, że więcej emerytów przyjdzie, bo właśnie oni mają wolny czas i zdziwiło mnie bardzo, bo muszę powiedzieć, że ja dokładnie nie wiem, ile kto ma lat, muszę powiedzieć, tak mniej więcej, ale to są osoby, które mają około 30, około 40, 50. pięciu, to jest właśnie między 30 a 50.
0: Czyli aktywne życie zawodowe.
7: Aktywne życie zawodowe i ja jestem pełna podziwu, ponieważ to są osoby, które właśnie no, nie tylko pracują na etatach, ale też prowadzą własne biznesy. No naprawdę, szapoba, niemniej znaleźli ten czas i odnaleźli się w tej formie, bo wiele osób przyszło tak naprawdę z ciekawości, nie wiedziało do końca, co ja im zaproponuję. No ja mam swoją metodę pracy. Niektórzy pewnie spodziewali się, że będziemy inaczej pracować, czyli oni przychodzą, nie wiem, ćwiczenia dykcyjne, może i oddechowe, no bo to jest standard, a potem ja rozdam rolę, prawda? Niestety tak nie było. Tak nie było. Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, ale ja od razu wiedziałam, że ja wpuszczę ich tak zwany proces twórczy. Oczywiście wiedziałam, jaki spektakl chcę zrobić, dlatego że, muszę o tym powiedzieć, po pierwsze, ten teatr powstał tylko dlatego, że Ela Tomaszewska do mnie zadzwoniła i spytała, czy to prawda, że ja mam zamiar stworzyć teatr dorosłych. I ja powiedziałam, no tak, to mnie zmobilizowało, żeby dać ogłoszenie. Bo pomyślałam sobie, oho, jedna osoba się odzywa i ona mówi jeszcze, że będzie sporo zainteresowanych, że ktoś jeszcze z nią na to spotkanie przyjdzie. I prawie jednocześnie przyszedł do mnie Darek Matyjas, prezes Galerii Schron, i przyszedł do mnie z książką Mazurskie opowieści Jadwigi Tresenberg. I on mówi tak, może ja bym zrobiła jakiś spektakl w oparciu o którąś z tych mazurskich legend, a że ja kilka już tych legend znałam, więc mówię, że bardzo dobry pomysł, że tam jest tyle ciekawych tematów, które można wyciągnąć i uwspółcześnić, że one są właściwie nadal takie ponadczasowe.
0: Jakże bliskie, bo to jednak mazurskie legendy.
7: Ale i mazurskie, tak, to też się zgadza. Ale oczywiście powiedziałam do niego w ten sposób, że no jest tylko jeden warunek, że ty też zagrasz w tym spektaklu. On powiedział bardzo chętnie, jak trzeba i tak dalej, ale no dobra, to powiem, kiedy spotkanie organizacyjne, i tak to ruszyło. Także ja wiedziałam, że to będzie spektakl w oparciu o legendy i szukałam legend, a najbardziej w głowie mi została legenda pod tytułem Anna Zielarka i ja już czułam, że ja chcę zrobić spektakl o kobietach i że to nie będzie tylko jedna opowieść, tylko muszę znaleźć jakieś opowieści, które rzeczywiście traktują o kobietach. I znalazłam jeszcze dwie takie opowieści i z tego zbudowałam, już wiedziałam, w jakim obszarze będę się poruszać. No i powiedziałam im właśnie, że robimy spektakl o kobiecie. Ale z szacunkiem do Jadwigi Tresenberg, czyli nie przenoszę tego we współczesność, tylko zostawiamy te klimaty mazurskie i historia dzieje się, opowieść będzie się działa w tych czasach jeszcze przedwojennych, prawda? Tutaj, gdzie tych Mazurów było sporo. No i tak to nam, że tak powiem, bardzo się spodobało grupie i dlatego, tak jak mówię, będzie można zobaczyć, jak wygląda nasza scenografia. Oczywiście ona jest taka niezbyt rozbudowana, ale właśnie scenografia, rekwizyty. Jesteśmy w tamtych czasach, ale mówimy o czasie obecnym. I bardzo nie chciałabym, to też zależy od widza, jak sobie zinterpretuje tę opowieść, ale nie chciałabym, żeby tak właśnie literalnie ten spektakl traktować, dosłownie, żeby znaleźć to drugie dno w tym wszystkim. Dlatego wprowadziłam, to też wyszło w trakcie prób, bo rozmawialiśmy sobie o Mazurach i w pewnym momencie w co oni wierzyli kiedyś. Oczywiście tutaj w opowieściach, no to wiadomo, że tutaj już to są chrześcijanie, ale większość, tak ja odbieram, że to są ewangelicy, ale nas interesowało też, co było przed.
0: No i czyli pogańskie wierzenia.
7: Tak, oczywiście.
0: Z perspektywy pogańskie.
7: Tak, i słowiańskie. Właśnie okazało się, że Mazurzy to Słowianie. O tych Mazurach, którzy przybyli z Mazowsza tutaj. I zafascynowałam się tą słowiańszczyzną, ja osobiście. I tak mnie to tchnęło, że zaczęłam sporo książek czytać o wierzeniach Słowian i nawet sobie kupiłam takie karty słowiańskie i kiedyś przyniosłam dla zabawy, dla rozruszenia grupy. To takie one wyglądają a la tarot. I tak rozłożyłam te karty, każdy kartę jakąś wyciągnął. I naprawdę, to jest normalnie coś niesamowitego, bo wiedziałam, że chcę wprowadzić też taki świat wyimaginowany, nierealistyczny w jednej osobie, ale to tak za mną chodziło, nie wiedziałam co i jak, ale wiedziałam, że to ma być magiczna postać. No i zresztą mam magiczną taką postać w grupie i wiedziałam, że to będzie ona, wiedziałam, że to będzie Jaki. Jaki wyciągnęła kartę, wyciągnęła boginię żywie. I ja jej przeczytałam o tej bogini, no i mówię, słuchajcie, mam żyć, to będzie żywia. Dająca życie, kontakt z naturą, bo bardzo to eksponujemy w spektaklu. Właśnie poruszamy ten problem ingerencji człowieka w naturę, ale też oczywiście relacje międzyludzkie tam też się pojawiają. Jest i miłość, i gniew, i złość, i zawiść, i właśnie ta ingerencja człowieka w naturę, ale mamy tę żywię i ona tam pojawia się i czuwa nad tą opowieścią, nad tymi ludźmi, którzy tam po prostu żyją. Oczywiście my to sobie tłumaczymy, że żywia jest po prostu w głowach tych ludzi. Nie zdradzę dokładnie jej roli, bo jestem ciekawa, jak publiczność to odbierze, właśnie to pojawienie się tej postaci w tym świecie takim realistycznym, powiedzmy. Myślę, że będzie ciekawie.
4: Ilu aktorów udało się już tą produkcję zaprząc?
7: Naprawdę dużo. Ja bym musiała teraz na prędce policzyć.
4: Dobra, to nazwiskami, bo jak ja widziałam nazwiska, to naprawdę kojarzę sporą, znakomitą część aktorów, którzy wystąpią.
7: Oczywiście, tak. Jaki Wnorowska, Ela Tomaszewska, Ala Imiela, Beata Kreapolis, to jest jej pseudonim, Lidia Czerwińska, Monika Rychlińska, Basia Sakowska, Kamila Rapnik-Nerkowska, Asia Więcławska, Bogusława Ilwicka-Waraksa, jej córka Anielka oraz Dariusz Matyjas i Michał Niklas, a także Kotka Nini. Tak, nie mogę o niej zapomnieć, to też będzie taki, Kotka będzie miała swój epizod. Anielka też tam oczywiście króciutki epizod, bo potrzebowałam dziecka do tego spektaklu, ale to nie jest spektakl dla dzieci, dla takich małych. Także zapraszam oczywiście trochę osoby starsze. No i muszę o tym powiedzieć, bo głosu użyczyła i potrzebowałam pięknego głosu z OFU i dostałam w prezencie głos Moniki Wierzbickiej.
4: Także nie ma nic wspanialszego, jeśli mówimy o mazurskich klimatach, prawda?
7: Nie ma, naprawdę. I też zaproszałam ją na premierę i mam nadzieję, że będzie, ale po prostu jak ja robię próbę i włączam głos Moniki i jak ona czyta ten fragment, mówi ten jeden fragment, potrzebowałam właśnie takiego... jest magicznie. Zresztą nie będę opowiadała, jak ta scena jest zbudowana. Powiem tak, bardzo zapraszam, dlatego że to jest coś niesamowitego, żeby właśnie w XXI wieku namówić osoby dorosłe, właśnie tak jak Olu mówiłaś, w wieku produktywnym, żeby jeszcze przychodziły raz w tygodniu na te 2-3 godziny i spełniały się w teatrze. Ale mnie się wydaje, że to nie są przypadkowe osoby, że one po prostu czuły i jak zobaczyły to ogłoszenie i pomyślały sobie, że to jest coś dla mnie. I tak jak obserwuję te osoby, jak grają, to wiesz, no nie każdy musi zostać aktorem, żeby mieć talent aktorski. I to w nich drzemało chyba od zawsze i tutaj mają taką okazję, ażeby przełożyć to na pasję, realizować tę swoją pasję, oprócz tego swojego właśnie życia domowego, zawodowego. Przecież to są obowiązki ogromne. Niektóre dziewczyny to mają duże rodziny, nawet po troje dzieci, małych dzieci, a mimo to przychodzą. Więc jestem naprawdę pełna podziwu. I teraz przed nami premiera.
4: Zapraszam, na którą serdecznie oczywiście zapraszamy 15 października. No i warto jeszcze powiedzieć, że wydarzenie jest biletowane w formie cegiełki.
7: Tak.
4: 10 zł zapewne na
7: minimum,
4: potrzeby.
7: Minimum 10 zł i zbieramy. To jest akcja charytatywna pod patronatem pani burmistrz oczywiście. I zbieramy pieniążki na kinie Płatosz.
4: tutaj można przychodzić do Giżyckiego Centrum Kultury, kupować cegiełki?
7: Tak, tak. Oczywiście cegiełki są już w sprzedaży, także gorąco zapraszam, ale będzie też można kupić cegiełkę przed samym wejściem. Będzie dziewczynka stała z puszką, także trochę też angażuję moją młodzież, będzie mi tutaj organizacyjnie pomagać.
4: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszamy 15 października. Jaki to jest dzień tygodnia?
7: To jest czwartek.
4: To jest czwartek, godzina 18:30. Spektakl Żywia w wykonaniu Teatru Luna.
7: Luna, tak, Luna. Oczywiście. Gorąco zapraszam, tak, oczywiście. Teatr pod Księżycem, jak niektórzy mówią.
4: To była pani Grażyna Darska, Giżyckie Centrum Kultury. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
4: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Co powinno znaleźć się w twoim plecaku na wypadek kryzysowej sytuacji? Gdzie w Giżycku szukać schronienia i którędy ewakuować się z miasta? To nie są już tylko teoretyczne pytania. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
5: To warto wiedzieć.
4: Odpowiedzi na te pytania poznali mieszkańcy miasta podczas szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej.
8: Żeby być przygotowanym, to trzeba te czynności zrobić, delikatnie mówiąc, już dzisiaj.
9: Tak trochę postraszyli wojna i te niebezpieczeństwo, no ale człowiek już jest taki bardziej jakby przygotowany, chociaż plecak w szafie mam.
4: A zapasy jakieś takie domowe?
9: To mąż, ryże, płatki jakieś tam takie.
4: Zawsze ten dodatkowy produkt z zakupu, prawda?
9: Takie, tak.
4: A siostra też się przygotowuje?
9: Ona też, tylko jeszcze plecaka nie ma.
10: Większość rzeczy, które mogą się znaleźć w tym plecaku i które pozwolą przetrwać, czyli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby bytowe, mamy w domu. Tylko należy je po prostu w odpowiedni sposób spakować, przygotować. Bardzo ważny aspekt, ta pierwsza pomoc, udzielenie sobie pomocy, ale i też innym osobom poszkodowanym.
11: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
4: Była teoria, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy i bezpiecznej ewakuacji. W szkoleniu uczestniczyło około 150 osób, wśród nich młodzież, nauczyciele i pracownicy lokalnych instytucji, ale o szczegółach w materiale.
12: Podpułkownik Maciej Kwiatkowski.
4: I dzisiaj w Giżycku szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
12: Tak, z zakresu bezpieczeństwa, głównie chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną z tych tematów. Przedstawiamy warunki zachowań się na różne zagrożenia, sposoby działania, omawiamy budowle ochronne, indywidualne środki ochrony, tak żeby mieszkańcy czuli się bardzo bezpiecznie tu na tym terenie.
4: Podstawowa rzecz, o której nie usłyszy ten, którego nie ma, rzecz jasna, a którą warto by było przekazać.
12: Najważniejsze to jest generalnie poznać zasady działania. Miasto musi się uzbroić w pewne systemy alarmowe, żeby były słyszalne, ale tak naprawdę również ważne są aplikacje, które funkcjonują dzisiaj w naszym państwie i które są przygotowane jako nowe aplikacje, gdzie ma być sygnał alarmowy, a również zalecenie, żebyśmy wiedzieli, co to jest za zagrożenie i adekwatnie do tego potrafili się zachować.
4: No i taka szybka porada właśnie gra na skojarzenia, to już ja wyniosłam zupę, oczywiście metodą lewej półkuli, jak to się mówi. O co chodzi w tej zupie, bo nie mówimy o rosole.
12: Należy zachować przede wszystkim spokój i rozwagę generalnie i nie działać chaotycznie, czyli być przygotowanym, ale żeby być przygotowanym, to trzeba te czynności zrobić, delikatnie mówiąc, już dzisiaj. Czyli dzisiaj uzbrajamy się w pewną zakres wiedzy, która jest o tyle istotna, że takie zagrożenia mogą wystąpić na terenie kraju. Ja mówię, zagrożenia głównie hybrydowe,

0: gotówki, skorzystaj z porad Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Miasto robi wszystko, żeby w ramach programu ochrony ludności przygotować system, czyli robią zakupy. Zakupują różne elementy, agregaty, filtry, uzdatniacze wody i to, co ma służyć mieszkańcom, tak?
1: No ale najważniejsze jest to, że te pierwsze 72 godziny, jak to się mówi, kluczowe i my mamy się przygotować na własną rękę, że tak powiem, tak, my i nasza rodzina.
0: Tak, zdecydowanie tak. Poradnik bezpieczeństwa mówi, że przez pierwsze 72 godziny należy to do obywateli, czyli powinien się wyposażyć w tak zwany element plecaka, gdzie należy go spakować, mieć to wszystko pod ręką, że jeżeli jest zagrożenie, zabrać ten plecak i poruszać się w kierunku tak zwanego miejsca bezpiecznego do czasu oczywiście odwołania. Ale bardzo też charakterystyczną kwestią jest przygotowane dzisiaj elementy ewakuacyjne. Czyli jeżeli będziemy mieli zagrożenie, czyli miasto musi przygotować pewne elementy na terenie miasta, tak zwane punkty ewakuacyjne, przygotować zespoły, które poprowadzą tę ewakuację. Tak samo i przy przyjęciu innych mieszkańców na teren Giżycka trzeba przygotować taką bazę. Głównie jest to baza wykorzystywana szkół, czyli elementów takich, gdzie mamy dach, gdzie możemy podłączyć agregat, gdzie mamy zasilanie, ugotować obiad, przygotować spanie. To jest podstawa.
1: Ale właśnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo panowie przekazują wiedzę, ale też chodzi o to trochę, takie mam przynajmniej wrażenie, żeby nie podchodzić do tych informacji bezrefleksyjnie, czyli że każde z zagrożeń musimy traktować trochę z innego klucza, prawda? I o tym też dzisiaj jest rozmowa.
0: Generalnie główne zagrożenia to są to, co mówimy, jeśli chodzi o te sprawy związane z zagrożeniami powietrznymi. I na to dzisiaj budujemy i przygotowujemy się, ale oczywiście są inne kwestie, które trzeba poruszyć, czyli możliwość wystąpienia różnego rodzaju skażeń, sytuacji związanych przykładowo zatruciem ujęć wody, czyli z zakresem epidemii, czy funkcjonowanie tutaj szpitali, tych wszystkich elementów medycznych. Takie zdarzenia dzisiaj omawiamy, jak przygotować, jak się wyposażyć, żeby mieszkańcy na przykład przygotowali sobie filtry do wody, przygotowali sobie zapasowe źródła światła, zabezpieczyli sobie lekarstwa w jakimś zakresie, zabezpieczyli sobie
1: podstawy. To tylko pytanie właśnie, mamy wojnę za granicą, no. Bardzo, w bardzo bliskim sąsiedztwie. Jakie są te doświadczenia Ukraińców? Jaką oni lekcję na dziś wyciągnęli z tej obrony cywilnej? No, czego tam najbardziej
0: doświadczenia brakuje? Są bardzo istotne. To generalnie systemy mają przygotowane, systemy alarmowe, no i systemy, jeśli chodzi o o zestrzeliwanie tych wszystkich elementów bojowych, które lecą na terenie Ukrainy. Mówimy tutaj w większości o tych dronach, którzy rzeczywiście Ukraińcy, można powiedzieć, dość dobrze reagują na dzień dzisiejszy. No i cała infrastrukturę mają przygotowaną. Wiedzą, jak się zachować, czują te tematy, no bo ta wojna już tam trwa już kilka lat.
1: Będzie taka pełnoskalowa H5 zaraz będzie.
0: Tak, to jest Ukraina jest, przygotowała sobie system i obronę, no i system również przygotowania ludzi, tak? I to rzeczywiście widać. My możemy
1: Oni braki wyłapali? Czego na przykład brakowało społeczeństwu? Do czego nie było przygotowane?
0: Nie mogę powiedzieć, że wszystkiego tak naprawdę, bo to nikt nie jest przygotowany tak bezpośrednio na konflikt zbrojny.
1: No właśnie, bo to też podstawowa zasada, że też na 100% chyba się nie da przygotować.
0: Znaczy da się przygotować, bo budujemy planistycznie, budujemy procedury, brakuje może elementów takich ćwiczenia, treningowo, bo to wymaga czasu, tak? Bo zasoby są kupowane, zasoby są przygotowywane i teraz jeżeli to wszystko zgramy i planistyka będzie zrobiona, no to kwestia jest przeszkolenia jeszcze, żeby to praktycznie zobaczyć, jak to rzeczywiście ta reakcja jest, wyćwiczenia tego. No i to jest też istotna kwestia, żeby ćwiczyć praktycznie, trenować.
1: No właśnie, czyli to nie jest tak naprawdę, jak to niektórzy mówią, rocket science, to przygotowanie do kryzysu.
0: Do kryzysu trzeba się przygotowywać, niektóre państwa przygotowują się od bardzo, bardzo dawna, no my system budujemy, to nie znaczy, że jesteśmy gdzieś tam w tyle, bo ta rzeczywiście ewaluacja jest i to jest wyczuwalne, że ten system jest przygotowywany, czyli uzbrajamy się i wiedzowo, i sprzętowo, żeby na te kryzysy mieć duży wpływ, żeby było bezpiecznie.
1: I gadać w rodzinach ze sobą o tym, co
0: jak najbardziej poradnik mówi, żeby zrobić sobie taki część rodzinnego spotkania, wyjaśnić sobie, co robi mama, co robi tata, czy to dziecko rzeczywiście ma mieć ten adres jakiegoś spotkania, telefon, czy również senior.
1: Pan w swojej rodzinie rozmawia z bliskimi na takie tematy?
0: Ja już mam wszystko omówione, wszystko jest przygotowane. Mhm. To nie znaczy, że to też nie ewaluuje, bo też

0: się delikatnie trzeba to aktualizować, no ale mamy ten system jak już opracowany, czyli ten plan, taki kryzys mamy zrobiony. I plesaki ewakuacyjne również są przygotowane. Dzisiaj używamy je turystycznie, co nie oznacza, że jeżeli będzie zagrożenia, to nie skorzystamy po prostu z tych elementów i nie wykorzystamy tego w czasie zagrożenia.
1: Paweł Malinowski, były funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, ponad 32 lata służby, a teraz zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem. No, dzisiaj jeszcze będziemy omawiać bardzo szczegółowo takie indywidualne przygotowanie do różnego rodzaju zagrożeń, czyli tak zwany plecak ratunkowy. On jest oczywiście nazywany również plecakiem ewakuacyjnym. Pokażę, jak można w prosty sposób sobie taki plecak przygotować na własne indywidualne potrzeby, co on powinien zawierać, więc za chwileczkę tutaj to będziemy prezentowali.
2: To tylko się zapytam, czy potrzeba jakichś specjalnych zakupów, czy my już w większości raczej to wszystko mamy w domu?
1: Większość rzeczy, które mogą się znaleźć w tym plecaku i które nam pozwolą przetrwać, czyli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby bytowe, mamy w domu. Tylko należy je po prostu w odpowiedni sposób spakować, przygotować. No, pewne aspekty takie, można powiedzieć, bardziej komunikacyjne, łącznościowe, może trzeba będzie dodatkowo sobie zakupić, no bo musimy mieć też jak gdyby alternatywne sposoby komunikowania się, łączności z innymi, którzy będą gdzieś tam w oddali, bo telefonia komórkowa po prostu może nam nie działać i nie funkcjonować, więc tutaj takie aspekty będą też wskazywane. No oczywiście, szanowni państwo, taka żywność długoterminowa, no to też na co dzień w domu raczej nie przechowujemy, nie mamy, ale można ją naprawdę za nieduże środki finansowe zakupić i ona będzie nam na kilka lat nam zabezpieczała. Oczywiście możemy kupić sobie konserwę, jakieś suchary i je wymieniać, rotować na przykład co 3 miesiące, co pół roku.
2: Ja też słyszałam o takich patentach.
1: Ale nie, no bo to też jest, też jest naturalne, tak? Bo to nie jest tak, że to, co tam włożymy, ono musi tam być na stałe i tak dalej, tak? Tym możemy rotować i to możemy używać, zużywać.
2: Czyli już mamy to podwójne zastosowanie,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak,
2: które już się pojawiało w tych obszarach bezpieczeństwa.
1: No tak,
2: jest
1: tak, tak.
2: Bardzo
1: tak,
2: modne.
1: Tak. Jak najbardziej. No oczywiście wiadomo, że jakieś takie aspekty własnej ochrony, jakiejś higieny trzeba zabezpieczyć. No i bardzo ważny aspekt dla mnie przynajmniej ta pierwsza pomoc, czyli udzielenie sobie pomocy, ale i też innym osobom poszkodowanym, czyli jakaś rozbudowana forma apteczki z jakimiś aspektami dodatkowymi zabezpieczenia właśnie tego medycznego, chociażby na wypadek ewentualnych obrażeń kończyn, krwotoków masywnych, opaska zaciskowa.
3: Pochylamy taką osobę trochę do przodu, uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy. Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękoczyn Heimlicha.
4: Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie, gdy będzie pomocy potrzebował.
3: I teraz mocno musimy nacisnąć. Ktoś chce spróbować?
2: Tak? Ma pan jakieś obawy, patrząc na tych, którzy się edukują? Widzi pan jakieś braki w naszej społeczności, ale ogólnie pewnie też w społeczeństwie, bo pewnie ludzie się zmieniają, ale problemy są te same.
1: Jeden podstawowy jak gdyby element taki, który mnie zaskakuje, to bardzo mała liczba osób na takich szkoleniach powszechnych, ogólnych. Takiego ogłoszenia na stronach internetowych przez jakieś komunikatory w mieście i tak dalej. Dzisiaj tutaj trzeba pochwalić organizatorów, jest bardzo dużo osób. Cieszy się, że jest bardzo dużo młodzieży, która też będzie wchodziła w ten aspekt bezpieczeństwa dorosłości. Dlatego tutaj jest bardzo fajnie. Ale są nieraz takie szkolenia, na których jest kilka osób i tak naprawdę osób starszych, a nie osób młodych, które mają przed sobą całe życie i powinny się jednak zabezpieczać.
2: I też dużo... właśnie mają całe życie, ale nie mają tego bagażu, tak, doświadczeń. Tak. I właśnie też mam takie wrażenie, że starsi wiedzą jednak trochę więcej, bo przeżyli chociażby komunę.
1: O tak, tak. Na pewno wiedzą więcej, wiedzą jak się też przygotować do takiego jakiegoś braku pewnych aspektów. Nie są uzależnieni, no może to źle brzmi, ale no, nie są tak zależni, może nie uzależnieni, nie są tak zależni od tych nowoczesnych środków komunikacji, przekazu, telefonii, internetu i tak dalej. Potrafią czytać jeszcze mapy, potrafią się
2: poruszać. Potrafią zrobić słoiki.
1: Tak, potrafią zrobić
2: słoiki. Tego jest dużo.
1: Oczywiście wiele takich aspektów, takiego przygotowania w domu rzeczywiście jest. ale też tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że jednak w przestrzeni takiej publicznej, w mediach społecznościowych, ogólnopolskich mediach i tak dalej, bardzo dużo się mówi o tych aspektach alarmowania, przygotowania i tak dalej, a często jest tak, że ci ludzie no po prostu nie pamiętają albo do końca nie wiedzą, jakie te alarmy mamy, jak należy później dalej postępować po usłyszeniu tej syreny, bo ta syrena nas tylko ostrzega i mówi o jakimś tam zagrożeniu, a później musimy dopiero jak gdyby dotrzeć do informacji, sprawdzić tą informację, czy to przez alerty RCB, RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania, czy przez inne komunikatory na stronach internetowych, w mediach, radio, telewizja tych ogólnopolskich albo regionalnych, tak?
2: Bardzo panu dziękuję. A szkolenie swoją wiedzą i umiejętnościami wsparli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Puk, puk. Są tu jacyś fani ptasich piórek? Jeśli tak, to mam dla Was kilka naprawdę ciekawych newsów z Mazur i nie będą to tylko zwykłe takie ptasie plotki. Zaczniemy od bocianów, które jak zwykle pod koniec sierpnia ruszyły w swoją wielką podróż na południe. Ale nie wszystkie, bo zostało jeszcze kilku wyjątkowych buntowników, którzy najwyraźniej ani myślą o dalekich wojażach. Za to o dalekich podróżach całkiem poważnie myśli Wasz i mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
5: Palcem po mapie.
2: W planach są dzioborożce, całe bogactwo Bali, a w nieco dalszej przyszłości pingwiny. Będzie też o publikacji z tych niezwykłych wypraw, książce, która najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie miała szansę pojawić się i na Waszych półkach. Zamieniam się w słuch, bo na antenie Wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No już bocianów to my dawno nie widzimy na naszym nieboskłonie, ale może wyfrunęły wcześniej, a może później. Co mówią obserwatorzy w regionie?
6: Dopiero bociany znikają te ostatnie w okolicach 23-25 sierpnia. I to faktycznie
2: i
6: zawsze jest tak samo.
2: Tak,
6: że
2: było,
6: te,
2: tak?
6: Tak, bo te z późniejszych lęgów młode, wtedy ptaki odlatują jako ostatnie i teraz było podobnie, choć rozmawiałem z kolegą, który pracuje w Zakładzie Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.
2: Tam ten bumelant Wojtek z tego.
6: Oczywiście co... Wojtek i ma dwóch kolegów tym razem jeszcze. O. Też młodzików, które ptaki, które wykluły się w tym roku. Ten kolega mówił, że ptaki są sprawne, ptaki są w dobrej kondycji, ale jakoś, nie wiem, z tym bumelantem zostały, czy on je namówił, czy po prostu... W każdym razie ma na razie towarzystwo. Jest więcej niż pewne, że Wojtek nie odleci, bo nigdy tego nie robił, ale czy te dwa pozostałe ptaki, które mu towarzyszą... Wezmą z niego przykład, czy jeszcze coś im... po prostu ich tchnie, żeby ruszyć w trasę, to tutaj jeszcze nie wiadomo. W każdym razie, ale być może, że kierują się przykładem tego takiego wygodnickiego bociana, który zawsze tam na tych wysypisku znajdzie sobie jakieś tam resztki, że może one też zobaczą, że nie warto lecieć i zostały. W ogóle bociany odlatują i to jest taki fenomen, że w przypadku na przykład gęsi czy żurawi, ptaki odlatują z dorosłymi. A to jest inaczej. Dorosłe ptaki lecą same, a potem młode lecą same. Czyli jak pierwszy raz one wiedzą, jak, w którym kierunku się kierować, no to tu jest, właśnie ten fenomen, ten instynkt, którego do końca jeszcze tak nie poznano i nie wiadomo, jak to się dzieje.
2: No właśnie, bo one bez rodziców. To jest też tak, właśnie, tak. Ja się też nad tym zastanawiałam, bo jakiś czas temu czytałam książkę synowi, właśnie było o bocianach i tam właśnie od jajka do tego odlotu i też byłam zdziwiona, że jak myślałam, że z rodzicami jakoś, nie wiem czemu, nie zarejestrowałam.
6: Tak, tak. Gęsi na przykład właśnie, gęsi, żurawie, łabędzie, one długo razem z tymi młodymi są i lecą na zimowiska też razem w towarzystwie młode i dorosłe, a w przypadku bocianów to jest właśnie inaczej. Tam w ogóle ptaki migrują osobno, tam samce osobno, samice osobno. Jak wiadomo, tam jest przywiązane bardziej u bocianów nie do pary, tylko do gniazda, czyli ptaki wracają później po tych wakacjach swoich w kolejnym sezonie do gniazda i tam się spotykają, dlatego tak się zawsze klekoczą tymi dziobami, tak się cieszą, że się w końcu tam poznają, że się spotykają po takiej dłuższej rozłące. Może to jest jakiś sposób, żeby te związki były trwałe, że nie siedzą sobie razem, tylko rozstają się na pewien czas, potem się spotykają i to jest fajne.
2: Jak te pingwiny, to też ostatnio czytałam, że one tak jakby na zmianę się zajmują jajkiem i idą gdzieś do brzegu, coś tam złowią, a ten drugi ma trzymać jajko na stopach, żeby jajko nie zmarzło. Chyba tak.
6: Tak, dokładnie. I to się rozstają, to wtedy te zmiany są długo, tam po miesiącu trwają, żeby jeden drugiego zastąpił. Potem jeszcze jest długi pochód do miejsca, gdzie, bo wiadomo, że potem jak one zniosą, zamarza coraz większa tam przestrzeń, że muszą tam naprawdę...
2: Ale i tysiące, jak one się znajdują, prawda?
6: Tak, tak. One się potrafią w takim stadzie tysięcy ptaków się znaleźć i spotkać i poznać, chociaż na moje oko wyglądają tak samo, podobnie, a nawet tak samo, a jednak one dostrzegają jakoś tam różnicę między sobą. Tak, jednak ten oko ptasie jest trochę inne niż te ludzkie zdolności poznawcze też widać są na jakimś wyższym poziomie.
2: Chciałby pan takie właśnie bardziej zobaczyć, takie mocno już, bo pingwiny to jest już taka mocna egzotyka, to tylko Antarktyda, czy gdzieś bliżej będzie można by było je zaobserwować? Czy takie niektórzy wyjeżdżają na takie obserwacje?
6: No chyba najłatwiej by było, no bo tam to już są bardzo kosztowne, te Antarktyda i tak dalej, to oczywiście tam większość, tam żyje większość pingwinów. Z takich bardziej dostępnych to są południowa część Republiki Południowej Afryki, to tam są te pingwiny przylądkowe. Tam, no tam jest taka najłatwiejsza możliwość, bo właśnie TRPA jest takim kierunkiem, który jest no jeszcze taki w miarę
2: bezpieczny
6: i też finansowo jeszcze nie
2: jest
6: tak
2: przystępne
6: w miarę takie rzeczy, bo tam to już są te ekspedycje, to już tam naprawdę bardzo drogie.
2: Tam trzeba być w jakiejś w Polskiej Akademii Nauk na przykład, to też znam taką historię giżyszczanina, który gdzieś tam pojechał i no ale tam po prostu pracował, prawda?
6: No i też są oczywiście też komercyjne wycieczki, tylko no są bardzo kosztowne.
2: Drogi gips, jak to
6: tak,
2: się
6: tak,
2: mówi.
6: Tak, bardzo.
2: Ale warto zobaczyć.
6: No oczywiście, może, bo to wszystko się zmienia. Jeszcze, nie wiem, 20 lat temu w ogóle nie pomyślałem.
2: A widział pan kiedyś pingwiny tak w naturalnym środowisku? Zdarzyło
6: nie,
2: się?
6: Nie,
2: jeszcze.
6: Jeszcze nie, właśnie, ale plany są.
2: Ustala się kierunek.
6: Plany są, tak, że to jest, myślę, w takim planie gdzieś w ciągu najbliższych 2 lat, to tak jest, sobie to założyłem, że właśnie ten kierunek jeszcze jest do zrobienia i jest on w miarę taki łatwy nawet, żeby to osiągnąć. Bo najbliższy plan jest Indonezja. To już jest zaklepany na zimę.
2: Na zimę. A co to można zobaczyć? Taki na najbardziej top jeden, na co by pan tam chciał zobaczyć?
6: No, tam jest endemit, czyli to te ptaki, które są takie najbardziej przez tych miłośników ptaków poszukujących różnych fajnych, ciekawych gatunków, to endemity w danym miejscu są najbardziej takimi, które wzbudzają największe emocje, najbardziej poszukiwanymi gatunkami, bo to endemit to znaczy, że ptak występujący jedynie w danym miejscu. Ja będę akurat na wyspie Bali, bo wiadomo, Indonezja ma mnóstwo wysp i tam jest właśnie szpak balijski. Jedynie występuje tylko i wyłącznie na wyspie Bali. Także to jest bardzo ciekawe. W odróżnieniu do naszych ciemnych, czarnych, można powiedzieć, szpaków, szpak balijski jest całkowicie biały, jeszcze ma taką fikuśną fryzurkę z piór na głowie.
2: Kolorowe pióra?
6: Nie, jest całkowicie biały. Także tutaj jest taki zupełnie kontrastowy do tej zieleni tamtego miejsca. Się bardzo pięknie wyróżnia, ale oczywiście jest mnóstwo kolorowych ptaków, są nektarniki, są pitty, takie małe, bardzo kolorowe ptaszki, które chodzą.
2: Jeśli pan o kitcie opowiada.
6: Kitta to z kolei była w Sri Lance. Właśnie Indonezja słynie z wielu, wielu kolorowych ptaków. Są dzioborożce, czyli te wielkie ptaki z takimi dziobami.
2: A to już pan widział też gdzieś.
6: Widziałem toko, ale samych dzioborożców nie. Toko są też z rodziny dzioborożców, ale same dzioborożce są jeszcze większe i pokaźniejsze i ich i są bardziej widowiskowe. Także liczę, że to się znajdzie. Oczywiście dużo różnych gatunków zimorodków. U nas jest tylko jeden w Indonezii, jest tam chyba ich 5 czy 6 bardzo kolorowych. Także to też
2: liczę. To jest taki kolejny punkt na mapie, że warto tam po prostu pojechać.
6: Tak, na pewno. Polecić. Oczywiście wszystkie wyspy Indonezji są bardzo ciekawe, ale trzeba coś wybrać, bo chyba, że ktoś ma do dyspozycji większą ilość czasu, trzeba poświęcić, to wtedy pewnie, że jest możliwość, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę tam każda...
2: To Jakarta chyba, tak?
6: Tak, tak. A tam każda wyspa, to tam są inne gatunki ptaków, także tam naprawdę...
2: Mocno rozproszone jest w ogóle to państwo.
6: Tak, także fajnie pewnie będzie, ale może po kolei, gdzieś tam jeszcze trochę czasu może jest, także gdzieś kolejnym razem.
2: Pan to tak egzystencjalnie powiedział, dobra, to zmierzamy do końca naszej rozmowy.
6: Tak jest. Na koniec jeszcze tylko może tak powiem taką informację, taką ciekawostkę, że jestem w trakcie pisania książki.
2: O kurczę.
6: I to nawet dwóch książek, bo o tej jednej cały czas mówimy, że to ta monografia, czyli Ptaki lęgowe w Armii Mazur, które jestem współautorem. Na razie piszemy tam z kolegami i koleżankami z regionu, która to będzie pozycja taka mocno naukowa, ale już jestem w trakcie pisania takiej książki bardziej popularno-naukowej, czy takiej bardziej dla wszystkich. Oczywiście takie zawsze to jest taka naiwność autora, że myśli, że to będzie książka dla wszystkich, ale ja liczę, dlatego tak się przygotowuję, że tam będą zarówno informacje o gatunkach, informacje o miejscach, które można, gdzie można fajne, co fajnego zobaczyć u nas na Mazurach.
2: Będą anegdoty pana?
6: No oczywiście będą anegdoty, będą przygody, będą historie, będzie opowieść o różnych właśnie moich znajomych ornitologach, ornitolożkach, będą też oczywiście też informacje, gdzie, co, ile można spotkać takich właśnie publikacji, które gdzieś są dostępne o ptakach z naszego regionu.
2: Tytuł już znany, czy...?
6: Na razie jeszcze jest w trakcie negocjacji, bo ja mam zawsze jakieś tam takie pomysły, żeby to było jak najdziwniejszy, a mój wydawca mówi, że jednak lepiej, żeby to było bardziej takie Ptaki Mazur i coś takiego, bo wiadomo, że mówił, że może będą chcieli z tego skorzystać może turyści, czy osoby, które gdzieś...
2: Właśnie z jajem!
6: Chyba będzie tak, że to będzie, będą miały tytuł z podtytułem i że dojdziemy do takiego porozumienia, żeby i tak. No i też właśnie chcemy, żeby to było takie zróżnicowane i żeby to było zarówno dla mieszkańców, dla ludzi, którzy się i bardziej interesują, bardziej są zaawansowani i mniej, i dla tych, którzy są tu na miejscu i dla tych, którzy na przykład chcą przyjechać i dowiedzieć się, gdzie warto
2: będą przyjechać. Zdjęcia, będą fotografie pana?
6: Tak, będzie ilustrowana i tak się przymierzamy z promocją, z premierą na czerwiec przyszłego roku, a tak celujemy w konferencję przyszłoroczną.
2: To by
6: było wtedy bardzo jakby pasujące.
2: To jest tempo,
6: bo ja tak naprawdę mam już dużo w przygotowaniu. 5 rozdziałów już jest napisanych, będzie ich 55. 55 gatunków ptaków, każdy opowieść to inny gatunek. Starałem się dobrać te gatunki, które oczywiście nie wszystkie, bo nie jest to w stanie, ta książka musiała być tam bardzo, bardzo obszerna. Tutaj będzie 55 gatunków ptaków, takich kluczowych albo takich, które są charakterystyczne dla naszych właśnie Mazur. To jest też ważne, bo tak naprawdę od 1957 roku nie było książki o ptakach naszego regionu, o ptakach Mazur.
2: Będzie pan opowiadał tę historię, jak pan został w krzakach zaatakowany gdzieś tam w okolicach Wydmin przez jakiegoś ptaka, który, nie wiem, albo chciał pana zaatakować, albo jakieś gody wyczuł. Coś tam było, prawda?
6: Tak, było. Będą wszystkie moje, gdzie się przewróciłem, gdzie nie zrobiłem, gdzie kto mnie nabrał, gdzie tam interakcje z ludźmi podczas fotografowania, podczas moich gdzieś tam wycieczek, wypraw. Będą też historie, scenki z wycieczek, które prowadziłem i z dziećmi, z dorosłymi. Także tam różne będą anegdoty, historie, ale oczywiście wszystkie autentyczne, takie, co się rzeczywiście mi przytrafiły. No i myślę, że uda się to zrealizować i tak na ten czerwiec myślę, że gdzieś zdążymy. Tak jak mówiłem, od 1957 roku nie było książki o ptakach naszego regionu. Ostatnim był Puchalski, który napisał książkę o wyspie 57 rok, a jeszcze wcześniej był niemiecki ornitolog Tischler, który napisał właśnie książkę o ptakach Mazur, Prus wschodnich i tak dalej, to jeszcze wiadomo, wtedy były inne czasy. No to myślę, troszkę czasu minęło.
2: Nie, to jest już, mówię, to jest pana misja po prostu.
6: Tak, żeby jednak tą lukę uzupełnić. Fajnie. Tak żartuję, ale myślę, że dużo osób prosiło, żeby gdzieś to, żeby może właśnie coś takiego zebrać, ilość tych historii, informacji, żeby coś takiego gdzieś to się ukazało, a z drugiej strony dla mnie też to będzie możliwość, żeby to wszystko gdzieś gromadzę już w tym swoich
2: szufladach
6: i swoich komputerach, żeby to gdzieś w końcu wyszło i może komuś się przyda.
2: A jak dojdzie pan do takiego etapu, że uzna pan, że jest tego za dużo, to jakby może być kontynuacja, prawda?
6: Tak, może potem być drugi tom, drugi jak, tom. Jak także... będzie powodzenie, to drugi tom, a jak nie, to koniec.
2: Koniec biznesu, na pingwiny tak. Będziemy jechać.
6: Tak, wtedy będę już tylko wyjeżdżał, już nic nie będę pisał.
2: Nie, myślę, że to jest doskonały pomysł. Dużo ludzi o pana Krzysztofa pyta, przepraszam, że w trzeciej osobie, dużo ludzi o pana pyta i o tę audycję i myślę, że dobry czas, fajnie. Fajnie, to będziemy pewnie jeszcze śledzić, jak przebiegają prace, ale na pewno pracowite miesiące też przed panem.
6: Tak, ale to się dobrze składa, bo to właśnie taki okres jesienno-zimowy, jednak na ptaki skraca się taki
2: okno.
6: Okno, skraca się okno w ciągu dnia.
2: Tyle tematem publikacji, no mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o niej i już niedługo będzie więcej informacji. Na razie 3 października, wielkie zaproszenie, piknik ornitologiczny. Jak nie będzie pogody, to się nie martwcie, bo może pogoda będzie 4, ale to trzeba śledzić.
6: Tak, dokładnie.
2: To był pan Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
12: Wycieczka z przewodnikiem.
13: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda, a archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie. Bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
14: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I od tych najstarszych z epoki kamienia, po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowite.
13: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda?
14: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorze, czy poziom jeziora się podniósł, i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to wszystko się pięknie zachowuje. Sam osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9 tysięcy lat. I tam były zachowane zęby, jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwią z ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
13: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
14: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym, to, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwa to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
13: było zimniej.
14: Było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
13: że... Co to takiego bierwiona?
14: Fragment drewna.
13: Okay.
14: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
13: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
14: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 milimetry. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
13: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
14: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemię, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
13: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
14: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. Oni szli z południa. I ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat. Już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. I kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe.
13: Na antenie dr Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, archeolog, który opublikował szereg prac dotyczących właśnie stanowisk na Mazurach, zwłaszcza we wschodniej części, czyli okolice Ełku, Kalinowa, Wydmin i Gołdapi, a jego prace koncentrują się na pradziejach, osadnictwie i ochronie dziedzictwa archeologicznego, o czym też jeszcze będzie za chwilę. No to już skoro o tych pradziejach, to może jeszcze powiedzmy, jakie motywacje mieli ludzie, żeby w ogóle się tutaj pojawić.
14: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów. Najprostsza. Jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech Moraw i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzezne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ, w okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepsze.
13: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
14: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemie lud, który zaczął, przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. I to jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
13: A to są tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
14: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
13: Tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
14: Tak. To, tych kilka takich cech było i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach, wcześniej nie występujące.
13: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik. Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli. Czy to już jest jakaś enigma?
14: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład z wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
13: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
14: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
13: To teraz teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
14: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego urzędu. Każdemu, kto jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet. Każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swego Facebooka, więc można nawet tam sygnał.
13: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i
14: dokładnie,
13: w czasie rzeczywistym.
14: Dokładnie, dokładnie, i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
13: Czyli technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
14: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą, ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to jest, są naprawdę diametralne różnice. Możliwości stały się niezwykle dużo większe i także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
15: Dla nas, dzisiejszych mieszkańców Mazur, najważniejsza informacja jest taka, że jeszcze przed pojawieniem się tutaj krzyżaków, tak naprawdę na wiele stuleci przed ich podbojem, były ślady dobrze rozwiniętego osadnictwa. Ostatecznie pozostało mnóstwo maleńkich zagadek. Może właśnie teraz masz jedną z nich pod stopami. Waszym i moim gościem był archeolog dr Jerzy Brzozowski. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
15: Dziś nasz radiowy mikrofon i nasze kroki prowadzą do Wilka z Sigiżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
12: Wycieczka z przewodnikiem.
15: Giżycko i Wilkasy to dwa miejsca nad jeziorem Niegocin, gdzie trudno tak naprawdę oddzielić sport od wypoczynku. Z jednej strony żagle, plaże i wakacyjny klimat, z drugiej historia, która przez lata pisała się na boiskach, wodzie i treningowych trasach. Odwiedzimy AZS Wilkasy, miejsce, które ma bogatą sportową tradycję. Będzie o legendarnych zgrupowaniach, znanych sportowcach i ciekawostkach, które od lat kryją Wilkasy. Ale to nie wszystko. Zajrzymy też do Giżycka, gdzie mieszkańcy i turyści mogą odkrywać miasto z przewodnikiem. Sprawdzimy, skąd się wziął pomysł, kto najchętniej korzysta i dlaczego takie inicjatywy to coś więcej niż tylko atrakcja dla odwiedzających. Bo okazuje się, że te małe wycieczki po mieście pomagają nie tylko lokalnej turystyce i przedsiębiorcom, ale też budują więź mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Więcej na ten temat wasz i mój gość Marek Szlachta, LOT Mazury i dyrektor AZS Wilkasy. Zacznijmy od AZS Wilkasy. Czego wiele osób nie wie o tym miejscu?
16: Wiele osób o tym nie wie, natomiast my się tym szczycimy, że te nasze obiekty wcale nie są na złym poziomie. A ja zawsze się cieszę, jak przyjeżdżają grupy na przykład sportów walki, które mają możliwość nie tylko skorzystać z typowego treningu na macie, ale na przykład wykorzystują schody w pobliskim u naszych sąsiadów ośrodku do treningu siłowego, no bo jak biegną tam 10-12 razy, to już mają dość całego dnia treningu.
13: Jak w Rockim taka scena jest.
16: Tak, dokładnie, ale to dokładnie nie wierzę się.
13: Też pan słyszy tą muzykę?
16: Tak, ja słyszę to akurat, serdecznie pozdrawiam z zawodników sekcji judo AZS-u AWF-u Katowice, bo to oni co roku przyjeżdżają i co roku zaliczają te schody, a mają bardzo przesympatycznego trenera, który właśnie ich zmusza, ale też muszę przyznać, że daje dobry przykład i też z nimi biega po tych schodach, ale po 7 czy 8 razach on odpuszcza, a zawodnicy muszą te 12 razy wbiec, no więc jest to bardzo fajny trening i wbrew pozorom wydawałoby się, że Mazury to płaski teren, to jeziora, a tu wbrew pozorom są i górki, Ja z sentymentem wspominam, jak tutaj na terenie ośrodka były rozgrywane wyścigi Milko Mazury MTB. Parę osób pamięta i okazywało się, że ta trasa, która była poprowadzana tutaj w lesie na terenie Wilka, zdawała zawodnikom naprawdę mocno w kość, no bo nie spodziewali się, byli przygotowani na warunki, że będzie płasko i spokojnie, a tu się okazuje, że jednak jakieś górki są i można naprawdę znaleźć coś dla siebie.
13: No właśnie, w ogóle ta górka, o której pan wspomniał, której judocy, na której biegali, to ona to też jest miejsce, prawda, ze wspaniałą historią u sąsiada.
16: U sąsiedzi my tu dobrze żyjemy, tak? W dobrych relacjach, natomiast no, wiele osób z historii nie wie, że w tym miejscu, gdzie są te schody, była kiedyś skocznia narciarska. Oczywiście to nie była skocznia rozmiaru Wielkiej Kroki w Zakopanem, ale można było te 20 czy 30 metrów skoczyć, wylądować na zamarzniętym jeziorze. Teraz by było ciężko, natomiast gdzieś tego, czego nam brakuje dla stabilizacji, to opady śniegu, bo gdyby były opady śniegu, to widzimy potencjał też taki, żeby tu było narciarstwo biegowe i o tym wiele osób mówi. Są małe próby, z tego co pamiętam, jest wypożyczalnia nart biegowych w Upałtach, w jednej z restauracji. No i jak jest śnieg, jest tego śniegu więcej, to widzę, że ludzie biegają. Natomiast jeszcze w terenie, no póki co się to nie udaje, no bo to jest jednak większy problem. No i trochę mamy za mało stabilne właśnie te warunki śniegowe. Jeżeli byłyby zimy, tak się powtarzały, może jest to kolejne miejsce, żeby się rozwijać właśnie w kierunku, nie wiem, narciarstwa biegowego.
13: No właśnie, ożywić ten sezon poza sezonem, prawda?
16: No my tu próbujemy od wielu lat to zrobić, natomiast na razie opiera się to o sporty halowe. Ja z sentymentem patrzę czasami na sąsiadów, gdzie udaje im się ściągnąć grupy piłkarskie głównie, no ale do tego jest potrzebna infrastruktura w postaci zadaszonego boiska, no na przykład typu Orlik. Na razie mamy takie boisko zadaszone tylko właśnie tu u sąsiadów w Wilkasach. Natomiast to jest na pewno potencjał, że tych grup piłkarskich jest dużo i one chcą przyjeżdżać tutaj na Mazury, nawet takie krótkie zgrupowania czy krótkie turnieje. No i to jest gdzieś też jakiś potencjał właśnie tego ożywienia sezonu przed sezonem, tak? Zimowa część jest tutaj trudna, ponieważ ciężko znaleźć nam tu atrakcję, która by przyciągała, natomiast ja zawsze zachęcam gości, którzy do nas przyjeżdżają i narzekają trochę, że w sezonie jest głośno, gwarno, ja zachęcam, przyjedźcie w zimie. Wtedy jest cisza, jest spokój, można skorzystać z bogatej bazy rehabilitacyjnej, którą mamy na terenie ośrodka, o której nawet czasami ja jestem zaskoczony, że nawet lokalsi nie wiedzą, że można tutaj skorzystać z rehabilitacji.
13: No właśnie, bo to już ile lat już ośrodek odchudza mieszkańców Giżycka i nie tylko. I powiatu i w ogóle gminy też poszczególne.
16: To jest. Zaczynaliśmy w 2020 roku. Mamy aktywnych mieszkańców, którzy by z roku na rok chcieli korzystać z tego programu, a my jednak staramy się dotrzeć do tych nowych osób, które by chciały skorzystać z tych zabiegów, skorzystać z ruchu na siłowni, z zajęć aqua fitness i tak dalej, więc jak ktoś, że tak powiem, będzie nas słuchał, no to i będzie się chciał zapisać, to trzeba już mieć to w głowie, że trzeba będzie wypatrywać informacji, bo nie ukrywam, że tu dobra współpraca czy z powiatem, czy z urzędem miasta, czy z urzędem gminy, czyli z naszymi lokalnymi samorządami powoduje to, że my co roku tą akcję możemy zorganizować i ludzie mogą naprawdę skorzystać z profesjonalnej, fachowej pomocy, która jest wielu osobom potrzebna.
12: Wycieczka z przewodnikiem.
13: No właśnie, jeszcze na chwilę lot Mazury, bo jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, a tak naprawdę to był cel naszego spotkania, czyli te wycieczki z przewodnikiem po Giżycku. Panie Marku, jak to wygląda? Jak się tam zakręcić? Gdzie stanąć, żeby przyszedł człowiek, co się zna na rzeczy i po mieście oprowadził, pokazał to i owo?
16: Ja myślę, że to zostawiliśmy sobie specjalnie na koniec. Mówimy tutaj o akcji Historia Giżycka z Lot Mazury, czyli bezpłatnych wycieczek. Zawsze zbiórka przy moście obrotowym po stronie zamku. Jest to impreza, a właściwie wydarzenie skierowane zarówno do turystów, ale jak także do mieszkańców, bo często pojawiają się osoby, które kiedyś mieszkały w Giżycku, wracają tutaj z sentymentem, no i chcą sobie przypomnieć tą historię. Udajemy się na trasę w mieście, poznajemy uroki miasta o godzinie 15. 15 udajemy się na zwiedzanie twierdzy Bojen. Zawsze prowadzi grupę przewodnik PTTK, sprawdzeni przewodnicy, którzy z dużą pasją opowiadają o historii miasta i o tym, jakie ciekawe zakamarki można znaleźć na terenie twierdzy. Tutaj wiemy, już mamy takie informacje od naszych przewodników, że często ludzie spoza Giżycka przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział w tej akcji. No i już kombinują tak, co mnie bardzo cieszy, że o godzinie 11 idą na jedną wycieczkę, kończy się ona po około 2 godzinach. O godzinie 13 udają się gdzieś do lokalnej restauracji na obiad i później o 15 uczestniczą w drugiej wycieczce. Więc jakby też korzyść dużą z tych wycieczek mają lokalni przedsiębiorcy. Natomiast warto podkreślić to i jasno powiedzieć. Wycieczki i usługa przewodnicka jest za darmo, natomiast wstęp do obiektów jest płatny. Trzeba po prostu opłacić bilet. Jest to bilet zazwyczaj ulgowy, więc ciężko dostępny, jeżeli ktoś prywatnie, indywidualnie by poszedł, powiedzmy, na twierdzę Bojen, to takiego biletu ulgowego nie nabędzie. Natomiast ważna informacja, nie trzeba się zapisywać, trzeba po prostu przyjść i nie jest to oferta oczywiście skierowana do grup większych, tylko raczej do gości indywidualnych, których mamy w lokalnych obiektach turystycznych, zarówno tych zrzeszonych w naszej lokalnej organizacji turystycznej, jak i też tych, którzy po prostu przychodzą, chcą skorzystać, bo jest to zadanie otwarte, współfinansowane ze środków miasta Giżycko, więc jest to według mnie jedna z fajniejszych inicjatyw. Zaczęliśmy tak nieśmiało od sylwestrowego zwiedzania, później było noworoczne, później wielkanocne, no i później doszliśmy do tego, że spróbujmy i w majówkę, i w weekend Boże Ciało, i właśnie regularnie w okresie wakacyjnym.
13: Ale jakie tam rekordy w ogóle padały, prawda?
16: No powiedzmy tak, rekordy, my nie idziemy na rekordy, ale ponad 1000 osób poznało historię miasta Giżycko, tak? Akurat my jesteśmy na terenie gminy w Wilkasach, ale myślę, że dla nas istotne
13: to się
16: jest...
13: łączy, to wszystko jest...
16: Tak, no trzeba pamiętać, że tak. Gmina okala w 100% całe miasto, więc trzeba jasno sobie powiedzieć, to nie jest oferta tylko dla mieszkańców i turystów będących w mieście, ale też osoby, które są na terenie gminy, mogą skorzystać z tych uroków. Ja wiem, że mamy takich gości, którzy specjalnie od nas z Wilkas wsiadają, uwaga, w bezpłatną komunikację miejsko-gminną, która funkcjonuje. Jest autobus akurat idealnie dostosowany do godzin wycieczek, jadą na zwiedzanie i wracają tutaj i dalsze swoje, że tak powiem, plan pobytu realizują. I myślę, że warto tutaj zachęcić właśnie osoby, zarówno z miasta, jak i właśnie przebywające na terenie gminy, powiatu, czy szerzej nawet gminach ościennych, żeby przyjechać, zobaczyć. Bo wiadomo, że czasami może i będą to 2-3 osoby na takiej wycieczce, w takich mniej popularnych terminach, czy ja bym to powiedział w gorszej pogodzie. A były takie wycieczki, że było po 50-60 osób i to, powiem szczerze, było trudne do opanowania przez przewodników. Dlatego wprowadziliśmy takie bezpłatne wejścióweczki, w której podstawie wykupuje się ten bilet ulgowy, żeby było jasne i klarowne, kto wybrał się z naszą grupą.
13: Przypominam, że na antenie Marek Szlachta, AZS Wilkasy i Lot Mazury jednocześnie i rozmawiamy o wycieczkach z przewodnikiem, o odchudzaniu mieszkańców Giżycka, o tych wszystkich aktywnościach, które oferują same w sobie Wilkasy, bo nie trzeba tylko do AZS-u, można też korzystać ze ścieżek rowerowych, kije do Nordic Walking i tutaj pobliski las. To są te rzeczy, o których żeśmy jeszcze nie wspomnieli, ale warto też z tego skorzystać. Natomiast na chwilę jeszcze przenieśmy się do Giżycka i pogadajmy o tej akcji Lot Wycieczki z Przewodnikiem. I tutaj sporo do powiedzenia ma Witosław Wyrobek, przewodnik PTTK.
17: Często to są mieszkańcy, którzy no, ze względu na swoje, można powiedzieć, życiowe zawirowania wyemigrowali z Giżycka i po kilkunastu latach przyjechali do Giżycka, czy odwiedzić rodzinę, czy na jakieś wczasy, no i chcieli się dowiedzieć czegoś, co było wcześniej, co się zmieniło. Pojawiają się też, można powiedzieć, nowi nasi mieszkańcy, czyli ci, którzy przenieśli się tutaj do Giżycka czy okolic. No i oczywiście też turyści. Turyści, okazało się też, że to nie tylko ci, którzy są w samym Giżycku, czy w okolicach Giżycka, do których ta akcja była głównie skierowana, ale też turyści, którzy przyjechali na Warmię i Mazury. Mieliśmy grupki, które przyjeżdżały po porannym autobusem do Giżycka, no z Olsztyna nawet, aby cały dzień zwiedzać Giżycko, zjeść tutaj sobie posiłek i wieczornym autobusem wrócić do miasta wojewódzkiego. Także w pewnym momencie na trasie z przewodnikiem było blisko 70 osób. Naprawdę dużo.
13: No to ja zachęcam do tego, żeby właśnie do ostatniej kropelki korzystać z tej oferty, bo rzeczywiście to mamy, więc zamiast narzekać, czy coś się opłaca, czy coś się kalkuluje, czy się nie kalkuluje, żeby to wspierać z samorządowej kasy, może warto sprawdzić, skorzystać, bo to jest oferta tak naprawdę dla każdego z nas, a ci przewodnicy, sama tego doświadczyłam niejednokrotnie.
16: To jest sposób na liźnięcie tej historii troszeczkę, bo to jest krótka wycieczka trwająca około 90 do 120 minut, więc tu można tylko wycinek zobaczyć, tylko te najważniejsze obiekty, natomiast my zachęcamy, ja zawsze to podkreślam, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z pełnej wycieczki, która trwa 3-4 godziny, z licencjonowanym przewodnikiem, którzy są dostępni czy na twierdzy Bojen, czy telefonicznie, jeżeli chodzi o zwiedzanie miasta, więc to nie jest tak, że my komuś zabieramy w cudzysłowie pracę, bo też takie komentarze gdzieś się pojawiają, absolutnie nie, my chcemy pokazać tylko część, zachęcić. A jeżeli ktoś chce poznać głębiej historię twierdzy Bojen, to warto wybrać się na pełną trasę, która trwa około 4 godzin i wtedy w rzeczywistości poznać całościową historię, usłyszeć o niej.
13: To był dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
16: Dziękuję.
13: A na koniec i ja zapraszam was na krótką wycieczkę z przewodnikiem. Powiedzmy, że ja nim jestem. Gdzie jedziemy? Ano na wieżę ciśnień w Giżycku. Troszkę inaczej się widzi Giżycko z góry?
18: No, na jeziorze bardzo pięknie, są wysepki.
13: Pięknie, niech pani zobaczy, bo z góry można zobaczyć o wiele, wiele więcej. Goście patrzą, zgadują co gdzie jest, a potem tylko się pytają jak tam dojść.
19: To chyba jakaś stara Magielnica.
20: Wieża jest elementem standardowego pakietu spacerowego po Giżycku.
21: Wszystko warto tutaj zobaczyć, lepsze niż morze.
13: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
13: Dni są coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, więc to zdecydowanie dobry moment, żeby znaleźć trochę czasu dla siebie. W związku z tym Giżyckie Centrum Kultury przygotowało na tę jesień sporo propozycji dla mieszkańców i to w różnym wieku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
12: Co słychać w Giżu?
13: Giżyckie Centrum Kultury przygotowało sporo pilotażowych zajęć i nowych propozycji, żeby sprawdzić, co rzeczywiście spotka się z zainteresowaniem i czego mieszkańcy tak naprawdę oczekują od lokalnych kultury, bo w końcu oferta Domu Kultury nie powinna być tworzona z zabiórka. Więcej na ten temat wasz i mój gość Żaneta Sarnecka-Roch, GCK. Dzień dobry, cześć.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: No właśnie, już tyle powiedziałam, no to jaki jest plan na tę kulturalną jesień w Giżycku?
22: Tak, jeśli chodzi o jesień u nas w GCK-u, to już tak tradycyjnie rozpoczynamy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ końcówka września, początek października, już nasi giżyczanie są przyzwyczajeni, że u nas rusza petarda właśnie zajęciowa dla osób zainteresowanych zajęciami wokalnymi, dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Serdecznie zapraszamy. I dodatkowo ruszają zajęcia hip-hopowe dla wszystkich grup wiekowych, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do grup, serdecznie zapraszamy. No i od października oczywiście ruszamy z, tak jak już wspomniałam, z zajęciami. Oprócz tańca, hip-hop, śpiewu będą zajęcia teatralne, będą zajęcia z tańca współczesnego i tu od 17.30 grupy młodsze od 9 roku życia zapraszamy na taniec. Zajęcia również dla dorosłych, ladies 40+, gdzie będzie to połączenie gimnastyki i tańca, również w poniedziałki. Od godziny 19 będziemy tańczyć do 20.
13: Jak z zainteresowaniem na te 40 gorące?
22: Tak, gorące 40 to jest bardzo oblegany kierunek, więc naprawdę zapraszamy, żeby być od samego początku na tych zajęciach, bo nasza instruktorka pani Grażyna daje ostry wycisk, są siódme poty, ale wszystko w takim fajnym anturażu tańca, więc to jest taka, myślę, świetna zabawa, a nie tylko rozruszanie się, więc połączenie i przyjemnego, i pożytecznego. Co więcej, na pewno będziemy będziemy mieć kontynuację zajęć muzykowanie na dywanie i tutaj maluszki od 5 do 18 miesiąca życia zostają w czwartki. Są to godziny przedpołudniowe, 10.30 pierwsza grupa, 12.30 druga. Ruszamy z pilotażem muzykowania dla nieco starszych tylko, bo od 18 miesiąca życia do 3 lat. Druga grupa to będą zajęcia też popołudniowe, ponieważ już w tym wieku dzieci chodzą czy do żłobka, czy do przedszkola, więc tutaj będziemy spotykać się w poniedziałki o 16.30 z tą starszą, w cudzysłowie, grupą. Cóż więcej, oczywiście plastyka będzie dalej u nas z Romą Janiszewską we wtorki i środy, grupy od bodajże 5 roku życia albo 6, ale też dla osób dorosłych, dla amatorów oraz dla bardziej profesjonalnych twórców, więc właśnie te środy mocno plastycznie. Dodatkowo ruszają w sumie 2 zajęcia taneczne również dla dorosłych, bo taniec latino oraz taniec towarzyski w środę i w czwartki wieczorami od godziny 19. I cóż jeszcze? No na pewno ten śpiew i śpiew dla dorosłych również będzie prowadzony, więc ja polecam najlepiej śledzić śpiew dla młodzieży.

0: Ale jak najbardziej również zapraszamy osoby dorosłe, z tym, że ja tutaj polecam śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową, bo już teraz powoli pojawiają się te informacje, jak tylko my dostajemy je od instruktorów, więc mamy jeszcze takie działania układania tych puzelków, żeby wszystko się zgrywało.
1: To mi się wydaje, że trochę inaczej wygląda ta siatka zajęć w tym roku w Giżyckim Centrum Kultury. Czy chodzi tutaj o jakieś takie inne, trochę nowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców w kontekście tego, co chcieliby czerpać tutaj lokalnie z Giżyckiego Centrum Kultury?
0: Tak, otwieramy się na mieszkańców. Mieliśmy tutaj informację, że troszeczkę jest za mało dla tych i najmłodszych, i dla dorosłych, więc taka propozycja została stworzona i zobaczymy, jak ten pilotaż w cudzysłowie będzie, jak się spotka z odbiorem mieszkańców, bo i śpiew, i taniec, więc i teatr przecież od zeszłego roku, warto to podkreślić, mamy również teatr dla dorosłych, Teatr Luna. Niedługo będą mieć swoją premierę spektaklu Żywia 15 października. O tym na pewno opowie więcej instruktorka pani Grażyna Darska. Dodatkowo weekendami, i dlatego też tutaj podkreślam, warto nas śledzić. W soboty, w niedzielę spotykają się nasi modelarze giżyccy, więc tutaj też warto śledzić komunikaty, bo to nie w każdy weekend, ale jeszcze jeśli ktoś lubi planszówki, to zapraszamy w czwartki na spotkania planszówkowe, ponieważ mieliśmy je w środę w wakacje, teraz przenosimy je na czwartek, ale też popołudniami będzie można w Giżycku troszeczkę pograć w różnego typu gry, więc też zapraszamy miłośników planszówek po prostu.
1: To są spotkania takie otwarte, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i też nie ma kwalifikacji wiekowej.
0: Zgadza się. Planszówki to jest otwarte i mogą przychodzić i rodziny z dziećmi, i dorośli, którzy po prostu lubią tak spędzać czas.
1: Jak to ktoś mądrze wymyślił, od zera do stu.
0: O, tak, zgadza się. No i co dalej? Czekamy na przyjazd artystek z Francji, Cécile i Sophie, które reprezentują Théâtre de Manchy. Przepraszam, jeśli kaleczę francuski, ale no niestety nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to dokładnie dobrze wypowiedzieć, żeby...
1: W każdym razie zbliża się Beaujolais Nouveau.
0: Zgadza się i również będzie u nas, więc koncert z tego.
1: Kaleczenia.
0: Tak, ale to w listopadzie właśnie. A przed listopadem Żywia 15 października. 17 natomiast będziemy mieć koncert w ramach naszego cyklu Ocalić od zapomnienia i tutaj będziemy wspominać muzycznie Krzysztofa Klęczona. Będą również artyści z Czerwonych Gitar, którzy oryginalnie grali z Klęczonem, więc to też jest bardzo ciekawa alternatywa dla osób ceniących sobie dobrą muzykę. A 22 października będziemy tutaj gościć Teatr Bro z Gdyni, który przyjedzie do nas z spektaklem Instytut Pana B. Jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ artyści grający, aktorzy grający są to osoby z niepełnosprawnościami różnymi i projekt jest w ramach naszego działania Kultura, która słucha, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i chcemy pokazywać różne typy inkluzywne, gdzie właśnie aktorzy przełamują nie tylko tutaj tremę i pokazują swój artyzm, ale również to są osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. 22 Instytut Pana B, a tydzień później, 29, sama bardzo jestem ciekawa tego, jak to wyjdzie, ponieważ będziemy mieć koncert w dwóch językach polskich, muzyka Ciało Rytm Olsztyńskiego Teatru Głuchych, więc na scenie będą zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche. Co warto podkreślić, bo to będzie również język foniczny, ten, który słyszymy, ponieważ ostatnio, jak był u nas Teatr Głuchych, to mieliśmy takie komunikaty, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, czy to będzie tylko w polskim języku migowym, czy też słyszący, czy właśnie w tym języku fonicznym, więc uspokajam, to będą dwa języki, bo to język foniczny, tym, którym my się posługujemy, oraz polski język migowy, a po koncercie zapraszamy na spotkanie właśnie, które będzie tłumaczone na polski język migowy i będzie można wypytać artystów, jak to jest, że osoba, która nie słyszy, jednak daje koncert na scenie, więc jak głusi dzieci czują muzykę. Więc to jest, myślę, tak, bardzo ciekawe pod kątem chociażby takiego meta patrzenia na kulturę, na sztukę. I to też jest również działanie w ramach tego projektu Kultura, która słucha z ministerstwa. Będziemy mieć jeszcze inne w listopadzie działania z tego i w grudniu, więc myślę, że to

0: bardzo ciekawe i warto na tym być. Tym bardziej, że na te dwa spektakle 22 i 29 października wstęp jest wolny. Więc serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: Marta Dąbrowska z Regionalnego Parku Zrynu opowiadała o występach właśnie niepełnosprawnych aktorów. I mówiła, że naprawdę publiczność była zaskoczona przede wszystkim dystansem, drugim w jaki sposób oni tę sztukę w ogóle tworzą, a po trzecie, że odważnie do tego podchodzą i że to są takie spektakle nadoczekiwanie dobrze odbierane przez publiczność.
0: Również tutaj na to liczymy, że publiczność otworzy się na ten rodzaj sztuki. Z mojej perspektywy, patrząc na to, co oferują dane teatry inkluzywne, to właśnie jest tak, jak mówisz, że troszeczkę inne spojrzenie z większym dystansem na to, co również może się wiązać z tym, że na co dzień pokonują wiele trudności, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie z innego punktu. Więc tutaj też myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że w Rynie również są prezentowane takie teatry.
1: No i właśnie to też jest fajne, bo to świadczy o tym, że jako tutaj te małe społeczności zaczynamy się otwierać na te tematy nieco trudniejsze do przetworzenia, tak, jako widz.
0: Tak, właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, tak jak mówisz, jesteśmy mniejszym miastem na uboczu i w ogóle Polska B, wiadomo, ale pokazujemy, że wcale tą Polską B nie jesteśmy i gdzieś przodujemy, bo szukając między innymi tłumacza polskiego języka migowego na spotkanie i opowiadając o tym projekcie, to ludzie z innych, większych ośrodków są zaskoczeni, że gdzieś w Małym Giżycku w ogóle coś takiego będzie miało miejsce, więc super.
1: I jeszcze wróćmy do klasyków polskiej literatury, a teraz klasyków polskiego kina. Pytałam cię, czy oglądałaś Lalkę?
0: Jak najbardziej zapraszamy na Lalkę. Będziemy ją grać chyba aż do 16 października, więc mamy nadzieję, że tutaj Giżyczanie zdążą obejrzeć ją u nas w kinie. Jeśli chodzi o lektury, to za chwileczkę wchodzi również Folwark Zwierzęcy Orwella w ramach animacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany również lekturą, to zapraszamy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak można bardzo trudny temat jednak przełożyć na taką lekką animację. Ale też jestem ciekawa tego, bo zwiastun nie oddaje jednak w 100% tego, co jest w kinie, więc to są takie mocne pozycje. Na pewno będziemy grać, tylko nie jestem pewna, czy w październiku...
1: Podobno Marek Konrad po 20 latach nieobecności na dużym ekranie wraca. Znaczy nie podobno, tylko na pewno.
0: O, no to jest, chociażby to jest
1: dla
0: coś... Tak, dla kogo warto pójść do kina. Tylko jeszcze układamy klocuszki, oczywiście terminowo. Prezentację kolejnego filmu w ramach projektu Portret Mistrza, przegląd filmów Andrzeja Wajdy. I w październiku planujemy projekcję filmu Popiół i Diament. Będzie też okazja obejrzenia na dużym, srebrnym ekranie takiej klasyki kinowej.
1: To na razie chodzi tylko o filmy Andrzeja Wajdy, czy będą też inne produkcje, takie, że tak powiem, klasyczne?
0: W tym projekcie akurat to mamy na tapecie Wajdę, ze względu na to, że 2026 został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy i tutaj go celebrujemy w ten sposób, ale w przyszłym roku, jeśli zainteresowanie będzie takie jak dotychczas tymi filmami, to kto wie, może odrestaurujemy, my nie odrestaurujemy, ale może pokażemy zremasterowany.
1: Tak, tak. Tak, wracacie do korzeni.
0: Zgadza się, może pokażemy filmy zremasteryzowane, w zależności jakie będzie zainteresowanie też tutaj naszych widzów.
1: No to wspaniały pomysł, a powiedz, bo ty jako filolog też jak patrzysz na fajnie pójść na tą lekturę do kina i później przeczytać, czy najpierw przeczytać, a później zobaczyć, jaka twoim zdaniem powinna być kolejność, bo myślimy też o tej wspaniałej młodzieży, która najprawdopodobniej co kilka lat pojawia się ta Lalka na maturze, więc...
0: Ja zawsze wolałam najpierw przeczytać, a później obejrzeć, bo gdzieś jednak to wyobrażenie z książki konfrontowałam z filmem. Odwrotnie jakoś nie czułam później tych postaci w książce, bo gdzieś już miałam narzuconą tą ramę, że to dana osoba wygląda tak i tak, zachowuje się w ten i ten sposób.
1: Powoli będziemy też kończyć, natomiast pewnie warto też zapewnić, że listopad w Giżyckim Centrum Kultury to też będzie taki czas zadumy, oczekiwania.
0: Tak, tak, no nie chcę zdradzać szczegółów. Na pewno będą uroczystości patriotyczne. W kinie będziemy puszczać film o Jacku Kuroniu. Tak jak mówisz, u nas troszeczkę refleksyjnie, wolnie, ale tak czy siak nie zwalniamy tempa. Będzie kolejny teatr inkluzywny. W listopadzie będziemy gościć Częstochowę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Żaneta Sarnecka, Roch Giżyckie, Centrum Kultury. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki serdecznie.
1: Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Giżycko widziane z jeziora Niegocin wygląda zupełnie inaczej. Miasto zostaje za Rufą, przed Dziobem otwiera się błękit, a wiatr wypełnia żagle. Słońce odbija się od tafli wody tak mocno, że trudno nie pomyśleć. Właśnie po to są Mazury. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Mokry temat.
1: O tym wszystkim wiedzą dobrze ludzie związani na przykład z giżycką grupą regatową, ale wiedzą też, że dla wielu z nas, giżycczanek, giżycczan, no po prostu mieszkańców Mazur, żeglarstwo jest czymś oczywistym, ale tylko pozornie. Bo w naszym mieście chociażby jest pewien paradoks. Mieszkamy nad jednym z najbardziej znanych żeglarskich jezior, ale nie każdy mieszkaniec miał okazję wejść na pokład i przekonać się, czym naprawdę jest to żeglarstwo. To nie tylko sport, bo to i przygoda, i odpowiedzialność, i nauka współpracy. Po prostu nie da się zostać obojętnym obserwatorem. Nawet jeśli nie potrafisz niczego, szybko przekonujesz się, że i ty jesteś potrzebny. Dziś razem z Wami na antenie będę próbowała przyjrzeć się programowi Aktywni Lokalnie. Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. I właśnie o to chodzi, żeby do tej żeglarskiej rodziny można było dołączyć, choćby na kilka rejsów, zobaczyć jak to jest być częścią załogi i poczuć, że Niegocin może być nie tylko widokiem z brzegu.
3: Warunki dla nas są najmniej istotne, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast wiatr to jest to, czego potrzebujemy.
1: Trener giżyckiej grupy regatowej Piotr Kowal. Nie tylko dzieciaki, ale starsi, a i nawet seniorzy mają możliwość tego, żeby tego bakcyla żeglarskiego złapać. O co chodzi? Jak można się nauczyć tego żeglarstwa i ile czasu w ogóle potrzeba, żeby rozwinąć tą umiejętność?
3: Tak naprawdę wszystko zależy od percepcji tego, jak kto przyjmuje tą daną wiedzę tym naszym kursantom. Natomiast teraz jakby korzystając z tego dofinansowania dla aktywnych lokalnie, zapraszamy oczywiście seniorów, uczymy ich tych podstaw żeglarstwa. Po takich kursach już ktoś tam ewentualnie mógłby sam zrobić kilka zwrotów, także nie jest to nic trudnego. Przychodzi im to bardzo łatwo, naprawdę widać, że ekipa naprawdę rozumie, o co chodzi.
1: Mhm. I hasłem takim chyba przyświecającym całej tej idei nauki, nie tylko właśnie przez dzieci, ale też przez nieco starsze osoby, jest to, że właśnie będąc giżyczaninem albo giżyczanką, warto posiadać takie umiejętności.
3: No zdecydowanie, no mieszkamy nad chyba najlepszym akwenem w Polsce, więc tutaj te umiejętności żeglarskie, no to jest coś, co nie wiem, no powinno się z mlekiem matki wyssać, że tak powiem.
1: No właśnie, różnie to bywa z tym mlekiem. I czasem jeszcze niektórzy nie umieją, natomiast tak, nauczyć się raz to jedno, natomiast pielęgnować pewnie te umiejętności to drugie.
3: No zdecydowanie, to chociaż czasami mówią, że jakby żeglarstwa nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze, natomiast no jednak przy pływaniu sportowym, regatowym, jednak te umiejętności trzeba szkolić cały czas, bo to są takie sytuacje, które wymagają od zawodnika bardzo szybko podejmowania pewnych decyzji, myślenia dużo naprzód, więc no to jest jednak, musi być ten trening.
1: Czyli z wiatrem to są takie trochę szachy też?
3: Tak. Oczywiście, powiedzieć? Jak najbardziej. To trzeba przewidywać, trzeba obserwować to jezioro, z której strony jest wiatr, gdzie on skręca, jak z której strony może powiać. Także to są takie niuanse.
1: Mhm. Ale bywa nieprzewidywalny.
3: No, oczywiście, no, byliśmy tego świadkami, nawet w tym sezonie mieliśmy dosyć duże podmuchy szkwału do 100 km na godzinę, także no, tutaj generalnie na jeziorze nie było nikogo i to bardzo dobrze. Oczywiście ten sławetny biały szkwał jednak gdzieś tam w tych ludziach obudził trochę takiego szacunku i pokory dla tych naszych jezior i tych warunków, które mogą wystąpić, także no tym sezonie obserwowaliśmy oczywiście te warunki, bo były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest to kwestia doświadczenia, no, które zdobywa się z wiekiem, pływając na tych jachtach, znając locje, Mazur, Lobby i tak dalej. Także zresztą dzisiaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, już nie tylko z chmur, z wiatru i tak dalej, ale mamy różnego rodzaju aplikacje, narzędzia, które pokazują nam, jak idą chmury, w którą stronę skręcają, kiedy może przyjść jakiś podmuch, jakiś wiatr. Także no, mamy dużo narzędzi, które nam pomagają w tym momencie zaplanować sobie pewne jakieś żeglarstwo.
4: To jest też może trochę z takiego wynika historii, że marzyło nam się wymieszać te grupy.
5: No i dobrze, właśnie chyba o to chodzi też, żeby taka międzypokoleniowa energia powstawała.
6: Przede wszystkim to była ta myśl, żeby tutaj po prostu pokazać ludziom, jak my autentycznie żyjemy. Właściwie aktywnie lokalnie to nie jest jakiś projekt oderwany od rzeczywistości, tylko to jest autentyko tak, jak się tu dzieje.
7: Weronika Pursewicz, koordynatorka projektu.
6: Babcia Basia przygotuje coś dobrego do zjedzenia. Jeden tata jest trenerem, drugi tata jest trenerem, bo tu oczywiście każdy ma swoje wielofunkcyjne role. Tak, przychodzą rodzice, żeby się uczyć i zobaczyć tą perspektywę dziecka. Jak to jest, płyń, nie bój się. Gorzej jak muszą wejść wtedy na wodę, to też jest trochę inaczej. No i nasze też dzieciaki właśnie fajnie się angażują też nawet jako wolontariusze. To jest w ogóle piękna postawa i
5: czyli to bardzo... dzieci stają się mentorami.
6: Tak, tak. Więc i z rówieśnikami tutaj właśnie też pracują, ale też i z grupą seniorów. Dorośli sobie fajnie radzą. Dorośli to też myślę, że najlepiej weszli w temat, bo to jest najbardziej zabiegana grupa społeczna. Dorośli nie mają takiego czasu na swoje przestrzenie. Dopiero jak wszystko inne mają ogarnięte, szkoły muzyczne, tańce, angielskie, piłki i właśnie wszystkie inne zajęcia dzieci, to dopiero dorośli mogą pomyśleć o swojej przestrzeni. I to jest najtrudniejsza grupa, taka docelowa, do której, którą można raz, że zebrać, dwa, tą obecność też jednak też no, wymusić, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby byli.
5: Wyegzekwować,
6: tak.
5: Jeszcze gorsze.
6: No, ale to jest tak.
5: Jaki dzisiaj jest plan na ten trening, bo pogoda sprzyja.
8: No cóż, zejdziemy na wodę, zobaczymy. Fajnie, że się rozwiało, bo wcześniej tego wiatru nie było, słońce wyszło, także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
7: Trener Giżyckiej Grupy Regatowej Jan Fursewicz.
8: Nie, to co Piotrek wcześniej powiedział, dla nas pogoda nie straszna. Oczywiście no, nie schodzimy jak tam mocno leje, żeby tutaj nikogo nie przestraszyć, no ale wystarczy trochę wiatru, żebyśmy dobrze się bawili.
5: Przełamują lody niektórzy na tych łódkach? Jak to wygląda?
8: No... Generalnie
5: widać
8: tak.
5: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
8: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć. Oczywiście można by było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie i staramy się tłumaczyć, w jaki sposób te treningi wyglądają dla tych dzieci, żeby rodzice też to zrozumieli.
5: To lepiej najpierw samemu przepracować ten temat.
8: No oczywiście, no też trzeba troszeczkę na tej wodzie dostać, troszeczkę zmarznąć, trochę tego słońca więcej niż normalnie na ulicy otrzymamy, także no wszystkiego trzeba spróbować.
5: Widać po nosie, kto żegluje.
8: Często tak.
5: A jest i babcia Basia.
9: Tak, czasem jeśli są regaty, tak, jeśli jesteśmy organizatorami, to karmimy wszystkich żeglarzy. Przy okazji, jak tam się jeszcze ktoś trafi, to też zapraszamy na zupę, czy na gofry, czy na inne jeszcze rzeczy.
5: Słyszałam, że makaron lubią żeglarze.
9: Tak. Także zawsze zupa jest z makaronem, żeby była taka treściwa. Troszkę mięska też. Także dbamy o żeglarzy. Podobno nigdzie tak nie ma, jak u nas, czyli jesteśmy gościnni.
5: Czy babcia Basia żegluje? Jaki jest związek pani nie, właśnie
9: babcia Basia to tylko siedzi, robi balast, tak, na łódkach. Tak. Niestety nie mam żadnych umiejętności, co nie oznacza, że nie lubię.
5: A od czego się zaczęła pani przygoda? Tutaj przyszedł
9: moje wnuki. Tutaj są moje wnuki. Jest Jerzy i Helena, którzy mają osiągnięcia już. To jest też powód, dla którego tutaj jestem. A poza tym lubię dzieci i mam wolny czas, bo jestem emerytką. Więc na coś go trzeba spożytkować,
5: no
9: tak?
5: To bardzo taki fajny cel też. No. Właśnie też człowiek tak chyba w otoczeniu młodszych osób
9: oczywiście.
5: Też czuje się
9: Tak, młodnieje od razu.
5: No tak się mówi, ale coś
9: ale chyba oczywiście,
5: jest.
9: Tak. Poza tym jakieś zadania są, tak, do roboty, więc nie siedzę w domu, ja nie lubię telewizora, więc zawsze tutaj jakieś, a nawet jak nie ma, to jest taka fajna atmosfera rodzinna, no że się chce być w tej rodzinie po prostu. Myślę, że dzieci są zadowolone. Dbamy o nie, naprawdę.
5: Bo wykarmiony zawodnik to...
9: Oczywiście, właśnie. Schodzą z wody zmęczeni, bo przecież kilka godzin siedzą tak, na tej wodzie, pewnie. Tak? Czasem jest flauta i trzeba długo czekać na wiatr, więc przychodzą zmęczeni. Tak porządnie to trzeba zjeść po prostu, usiąść przy stole, tak? Zawsze panowie rozstawiają te stoły i zawsze mieliśmy kiedyś namiot i jak padało, czy jak było nadmierne słońce, to pod tym namiotem to się odbywało. No niestety nie mamy już namiotu, nie mamy... dostępu do tego właściwie miejsca, tak? Także rozstawiamy tam, gdzie można i czasami jest stówka, czasami jest ponad 100 zawodników i zawsze dostaną jeść.
5: Co powiedziałeś? Weź jeszcze raz.
10: Joanna.
5: Aha, myślałam, że pogoda idealna. Joanna idealna.
4: Ja w wolnym tłumaczeniu.
11: Barbara. No to jest 4-5, to jeszcze jedna osoba.
4: No to czekamy, aż Ewelina dotrze. Tak, po piąta Ewelina dotrze. Tak akurat sklarujecie i dobra. Będzie można działać.
7: To jak się zaczął ten projekt?
6: Zaczęliśmy inauguracyjną taką imprezą w pikniku. Był taki piknik Otwarte żagle. Niestety pogoda po prostu była tak żeglarska, że siedzieliśmy wszyscy tu w hangarze, ale poradziliśmy sobie. Pogoda nam, jak to mówimy, że żeglarzom pogoda nie przeszkadza, tylko po prostu trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie też dopisała frekwencja. Byli nawet goście z Chin i to z miejsca, to jacyś dyplomaci, którzy mieszkają w Warszawie i przyjechali akurat tu na weekend, ale z miejsca, gdzie nasi zawodnicy byli na wymianie erasmusowej, sportowej. Także to było też w ogóle fantastyczne. No i teraz mamy ten cykl takich szkoleń, że właśnie mieszamy te załogi dorosłych z młodzieżą, dzieci, seniorów. Old boje, old mami na optymistkach. A dlaczego ta optymistka nie płynie? No to jest piękna po prostu zmiana perspektywy. Zupełnie inaczej właśnie jak się patrzy na łódkę, a inaczej jak się zmieni perspektywę i z Niegocina się ogląda Giżycko. No i to jest ta właściwa perspektywa. No i też jesteśmy zobowiązani po prostu do tego, żeby jednak promować też właściwie zobowiązani. No to robimy z przyjemnością, żeby pokazywać też jak my spędzamy czas i jak można fajnie spędzać czas w Giżycku czy na Mazurach, bo myślę, że takimi dobrymi praktykami powinniśmy się dzielić. Wydaje mi się, kurczę, taki trudny dzień, że nikt nie przyjdzie, a nagle się okazuje, że cała keja ludzi. Mhm. Także to też jest, no to jest fajne.
5: Pojawiają się nowe twarze w ogóle niezwiązane z GGR-em?
6: No to sami uczestnicy, to raczej to tak bym patrzyła, a jednak to zaplecze całe ogarniają ludzie, którzy z Giżycką Grupą Regatową są związani. Czy to są zawodnikami, czy to są byłymi zawodnikami, albo są rodzicami zawodników, byłych zawodników, przyszłych zawodników, babcie, dziadkowie, no jest tutaj trochę ludzi, także to też jest takie piękne. Wspaniałe jest to, że przede wszystkim, że ludzie chcą razem być, bo to są te relacje, na wodzie nie uciekniesz. Wiele firm bardzo dobrze o tym wie, że budowanie relacji w zespole to na przykład doskonale takie warsztaty na przykład można zrobić właśnie na jachcie, bo mała przestrzeń, nie uciekniesz, szybkie podzielenie zadań, bardzo szybko się też klaruje nie ten, kto ma stanowisko z nadania, tylko ten, kto umie to zrobić, który wie.
5: Więc czyli predyspozycje kierowania grupy.
6: Tak, na przykład. Albo w ogóle do robienia roboty, tak? No bo w zespole nie są potrzebni kierownicy. No są wszyscy potrzebni. Każdy talent jest potrzebny.
5: Właśnie. Trzeba umieć też robić balast. Dzień dobry. I to jest Ewelina.
6: Tak, to jest Ewelina i proszę na listę obecności się wpisać.

0: tam są.
1: Nie, to tak ma być, że jesteśmy jakby w takim pochyleniu, że tak powiem.
2: Tak, spokojnie wytłumaczę, że zobaczcie, jeżeli puszczę ten żagiel, to momentalnie łódka się prostuje, tak? Więc nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie tylko na żaglach, ale też czy motorowodniacy. No, mamy kilka przypadków ostatnio na Mazurach, gdzie różnego rodzaju wypadki były. Dla mało doświadczonych, czy żeglarzy, czy motorowodniaków, to polecam po prostu zdrowy rozsądek i zwracanie uwagi najbardziej na bezpieczeństwo.
3: Nie miałam wcześniej możliwości tak doszkolenia się na łódce regatowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chciałam wykorzystać to miejsce tutaj, gdzie mieszkam, czyli w krainie wielkich jezior, pięknych jezior.
4: Sami słyszycie, projekt Aktywni Lokalnie w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej zakończony sukcesem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?
5: To jest tydzień.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Pamiętacie swoje lekcje historii? Ja pamiętam i momentami było trudno, bo tak naprawdę to, co przyjemne, niektórzy nauczyciele potrafili zamienić w koszmar. Na przykład była taka pani, która notorycznie nazywała mnie Aldoną. I teraz tak sobie myślę, z perspektywy tego czasu, który już upłynął, że ona tylko udawała, że nie pamięta mojego imienia. Więc tym razem nie Aldona, a przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
8: I dzisiaj zaglądam na lekcję historii, która z koszmarem zdecydowanie nie ma nic wspólnego. Bo w Twierdzy Bojen historia po prostu wychodzi z podręczników i przenosi się prosto na mury. Zajęcia takie są bezpłatne, bo dofinansowało je Ministerstwo Edukacji. Ale to nie wszystko, bo są na szczęście tacy ludzie jak Anna Mikuła z Twierdzy Bojen, którzy potrafią opracować całkiem smaczny lek na naukę dość skomplikowanej historii. Przez ostatni miesiąc tylko udało się przeszkolić około 400 uczniów i uwaga, przedszkola z historii naszej giżyckiej fortyfikacji, a sama autorka zajęć podczas tworzenia programu kierowała się jednym najważniejszym kryterium.
9: Nie w sposób nudny, tylko w sposób ciekawy, żebyśmy młodzież przyciągnęli. Mam grupę wiekową od 4-latków do licealistów. Grupa wiekowa jest cała młodzież wszystkich dzieci i to nie są zwykłe suche fakty historyczne, to jest oprowadzanie po twierdzy, zaglądamy, rozmawiamy, dzieci się pytają, ja odpowiadam. Faktów historycznych jest w sumie mało, dat, takie rzeczy to oni się na lekcji uczą, a tutaj dotykają. Plus do tego mamy jeszcze na koniec zabawę. Budują własną mapę, sprawdzamy ich na klockach, więc zabawa przy okazji.
8: Jak wytłumaczyć 4-latkowi, czym jest twierdza?
9: Bardzo prosto. Pierwszy pomysł mój był taki, że opowiedziałam im bajkę na temat króla, który wydał rozkaz na zbudowanie sobie placu zabaw w Giżycku i von Bojen ten jego plan zrealizował. Więc prawie prawda.
8: Łapią. A widać, że właśnie taki sposób, że tak powiem brzydko, może sprzedawania historii trafia do serc młodych?
9: Zdecydowanie. I co jest moją dumą, nawet młodzież licealna przekazała nauczycielom z innej szkoły, żeby tutaj przyprowadzili swoją młodsze siostry, dlatego że takich lekcji historii w szkołach nie ma. Więc jest ten przekaz odbierany, odbiór do dobry jest.
10: Czyli szkóla śnieżna ruszyła.
9: Dokładnie tak. Już oprócz zajęć projektowych, już mamy zapisy na zajęcia po projekcie.
10: Ile trwa już ten projekt?
9: Od połowy września. Mhm. Pierwsze zajęcia miałam bodajże 17 września i tak praktycznie codziennie szkoły do nas przychodzą.
10: Czyli tak naprawdę będzie kontynuacja, bo nie da się wszystkiego pewnie opowiedzieć, co można by było takim młodym ludziom.
9: Nie, tu już plany są ambitniejsze troszeczkę na przyszłość. Oczywiście teraz nie sprzedam żadnych szczegółów, ale kiedyś już myślę, że będzie inny troszeczkę w innym kontekście ten projekt nowy stworzony, ale również na pozytywnym przekazaniu historii młodzieży, takim przystępnym.
10: Co ich najbardziej zaciekawia, już tak uśredniając, czym są najbardziej zafascynowani, albo może coś ich zadziwia w tych murach naszej giżyckiej fortyfikacji?
9: Najbardziej zaciekawieni są miejscami, gdzie nie można wchodzić. A my oczywiście tam wchodzimy. Do tego, jeśli opowiadamy życie żołnierza, bardzo mnie to cieszy, że zadają bardzo dużo pytań takich prostych. Na przykład, co żołnierz jadł? Albo jakie miał luźne zajęcia? Więc my rozmawiamy bardziej o takim życiu codziennym niż takim typowo stricte, że no na przykład, że mieli musztrę, że musieli iść na wojnę. My o tym nie rozmawiamy. My rozmawiamy o tym życiu codziennym żołnierza, co ich bardzo mocno interesuje.
10: I co też jest ważne, bo tkwi u podstaw tego życia koszarowego.
9: Też. Dokładnie tak.
10: Ilu udało się od początku, od tej połowy września przeszkolić tych uczniów? Przeszkolić to może, tak słyszałam sobą ustę, tak od razu musztra. No ale tak, ilu poznało, że tak powiem, kulisy tej twierdzy?
9: Już około 400 osób, a projekt zakłada 540 osób. Osób, które już się zapisały na dodatkowe już takie poza projektem zajęcia, już mamy około 200, więc...
10: Super.
9: Fajnie. Jest,
10: bardzo
9: dzieje
10: fajnie.
9: Się.
10: Już mi się podoba.
11: Odnajduję się w tym. To jest moja właśnie perełka, moje dzieło, mój wymysł i spełniam się jako przewodnik, ale do dzieci. Dzieci są fajniejsze. Oni na wszystko robią.
9: Możemy zaczynać?
12: Tak, zapraszam tutaj wszystkich.
9: Dzień dobry, moi drodzy, mam na imię Ania i poprowadzę wam dzisiejsze zajęcia. Czy ktoś już był z was na terenie twierdzy Bojen?
13: Nie, tak.
9: Byliście. A z ja na wycieczce, proszę.
13: Koncert.
9: A mam pytanie, czy wiecie, dlaczego Bojen nazywa się Bojen? Proszę.
13: Bo był taki generał chyba.
9: Był taki generał, który na polecenie króla ówczesnego Wilhelma Fryderyka IV dostał rozkaz stworzenia twierdzy na Prusach Wschodnich. A wiecie, dlaczego to jest w Giżycku, a nie na przykład w Węgorzewie?
13: Był tutaj lepszy teren, może?
9: Dokładnie tak. Znajdujemy się na 2-kilometrowym przesmyku między jeziorem Kisajno a jeziorem Nigocin, gdzie w tamtym czasie miejsce było bardzo dobre, bo jak wszyscy wiemy, w tamtych czasach nie uciekano od wojny, tylko czekano na wroga. I dlatego pomysł powstania tutaj twierdzy został zrealizowany. Spójrzcie na tamtą stronę, tam mamy mapę. Jaki kształt ma twierdza?
14: Gwiazdki.
9: Gwiazdki. A jak myślicie dlaczego? Gwiazdka dlatego, że budowa twierdzy polegała na tym, żeby było bardzo ładnie praktycznie, była możliwość ostrzału z każdej strony i dzięki takiej budowie mamy ostrzał krzyżowy. Nie mamy pustych luk na terenie, które później na górze na wale zobaczymy. Moi drodzy, z tej strony macie koszarowiec miecz. Takich koszarowców na terenie twierdzy znajdowały się 3. Każdy ma 3 kondygnacje. Na samym dole jest piwnica, plus do tego reszta to są pokoje dla żołnierzy. Oficerowe wieże i rangi nie spali tutaj u nas. Tutaj żyli normalni żołnierze. Wszyscy oficerowie mieszkali w hotelu Zamek ówczesnym. Akurat w tym koszarowcu na dole były cele. Jednym z 3 akurat tutaj się znajdowały cele dla tych, co byli niefajni, niegrzeczni, niemili. Słuchajcie, następnym punktem na naszej wycieczce będzie kopuła obserwacyjna WT-90, do której za chwileczkę się udamy i tam wam o niej opowiem. Wbijamy się na te wysokie schody do góry.
2: Zmieniamy temat.
8: Ale nadal zostajemy w tym samym miejscu, bo za chwilę dowiecie się, w jakim tempie upłynęły gwardzistom ze 147 Pułku Piechoty ostatnie miesiące. Będziemy też szukać w murach obiektu duchów. Zostańcie z nami.
10: Gwardia Twierdzy Bojen, Hugo Sikorski. Dzień dobry, cześć.
15: Witam, dzień dobry.
10: Co tam u was słychać? Jak po wakacjach? Mieliście intensywny sezon rekonstrukcyjny?
15: No tak, nawet dla nas wakacje się nie skończyły. Nawet po wakacjach gdzieś tam pojeździliśmy troszeczkę po Polsce. Także w tym roku jest naprawdę intensywnie.
10: Co takiego było? Gdzieście się zapuszczali w swoich mundurach i jakie mundury żeście wykorzystywali, bo wiemy, że 147 Pułk Piechoty to zaledwie część waszego wyposażenia jako grupy rekonstrukcyjnej.
15: Tak, no odtwarzamy też różne epoki. No tak, takich najciekawszych w tym roku wyjazdów to był w okolice Mławy. Mieliśmy dwie, tam braliśmy udział w 2 ciekawych inscenizacjach dotyczących września 39 roku. Graliśmy tych złych żołnierzy niemieckich. To taki ostatnio nasz taki temat, który zaczynamy rozwijać. zabijać, ale też żołnierzy Wojska Polskiego.
10: Jak było?
15: Bombowo.
10: Usłyszałam takie zdanie i w sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy, że wy jako 147 Pułk Piechoty, że tak powiem brzydko, odwalacie super robotę w kontekście operacji Bojen, bo nie tylko dlatego, że jesteście, bo kilkunastu żołnierzy, kilkunastu rekonstruktorów nie uzupełni jakby tego, co się dzieje. Natomiast wy jeździcie, dlatego też do nas przyjeżdżają. Ile w tym prawdy?
15: Prawda leży zawsze pośrodku, można powiedzieć, ale tak, no to zawsze to działa w dwie strony, bo my jeździmy po Polsce, reklamujemy czy nasze miasto, przede wszystkim Twierdzę Bojen, rzucamy hasło, a jaka grupa? No Gwardia Twierdzę Bojen, a Twierdza Bojen, Giżycko, to wiadomo, także więc już tak działamy na tym poletku marketingu. Także a środowisko rekonstrukcyjne jest bardzo małe w Polsce, także każdy praktycznie każdego zna, więc...
10: Już was kojarzą dobrze, Giżycko.
15: Tak, tak, jak najbardziej, więc...
10: Coraz mocniejsze miejsce na tej mapie rekonstrukcyjnej kraju?
15: Czy może takie mocniejsze, ciężko mi powiedzieć, ale...
10: Jeszcze nie Grunwald.
15: Tak, no nie, no Grunwald to już inna epoka, więc się średniowiecze my akurat...
10: No tak, ale wiesz, chodzi o jakby popularność już tutaj.
15: Ale nie? Myślę, że tak, że gdzieś tam już w Polsce wiadomo, że są chłopaki i dziewczyny z Giżycka i robią fajną robotę, i więc telefony dzwonią. Mhm.
10: Telefony dzwonią. Gdzieś na jesień będziecie się zapuszczać?
15: Na razie czekamy, ale niedawno byli, no akurat mnie nie było, akurat część grupy była w Borowie, również grała tych złych żołnierzy niemieckich, także więc ostatnio coraz częściej tych Niemców właśnie grobimy na wrzesień 39 roku, ale to nie z sympatii do tamtej ideologii, nie, nie, broń Boże, ktoś musi grać tych złych niestety.
10: O właśnie, no dobra, to tak, przed nami listopad, to jest właśnie taki miesiąc, gdzie ci gwardziści, w ogóle ludzie związani z gwardią, ale nie tylko, mają dużo i refleksji i dużo tych takich działań, że tak powiem, patriotycznych.
15: Prawdopodobnie w listopadzie parę szkół odwiedzimy, ale to jeszcze zobaczymy, czekamy jeszcze na potwierdzenie tych informacji. No przede wszystkim 11 listopada, Święto Niepodległości. Prawdopodobnie jak co roku będziemy w Warszawie, także ten listopad pod takim hasłem patriotycznym myślę, że będzie dosyć intensywny. A, no i oczywiście też jak co roku bierzemy udział w Światełko dla Niepodległej, zorganizowanej przez grupę Wschód z Podlasia, gdzie przy okazji właśnie 11 listopada, troszkę wcześniej oczywiście będziemy zapalać znicze na grobach polskich bohaterów w Giżycku.
10: No, słyszę, że panowie tutaj pracują intensywnie. Nie da się już ukryć, że twierdza zmienia się powoli, powoli, ale na lepsze. Jak sobie ten sezon jako przewodnicy, budowlańcy, nietoperze i tutaj okoliczne zwierzęta i kolejne jeszcze szumy, o, kot biegnie.
15: Tak.
10: Jak wy sobie tutaj radzicie? Jak wy ze sobą tutaj żyjecie, że te wszystkie interesy daje się pogodzić?
15: No żyjemy w symbiozie. Już jesteśmy przyzwyczajeni do tych, o, widać, maszyny pracują, słychać wszystko. Także jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, także czekamy na efekt końcowy. Będzie w ogóle nudno później, jak już to remonty zostaną skończone i tych budowlańców nie będzie. Będzie jakoś tak inaczej, dziwnie.
10: A słuchaj, zawiązują się przyjaźnie, no bo jednak wy razem pracujecie.
15: No tak, oczywiście, tu znamy część właśnie ekipy budowlanej, także więc gdzieś tam zawsze na przerwie sobie chwilę porozmawiamy, więc zawsze czasami podpytam, jak tam etap prac, więc idzie ku dobremu. Duża część osób z Giżycka, z okolic, także tutaj,
10: się
15: więc
10: znacie.
15: Tak. Nasi ludzie.
10: Nasi ludzie, dobrze, czyli rozumieją ducha tego miejsca, prawda?
15: No tak, jak najbardziej.
10: A duch niewątpliwie jest i tutaj już im bliżej jesień, już mamy w zasadzie jesień, tym bardziej tego ducha czuć, nawet jak patrzę na te liście, które spadają.
15: Tak, duchy zwłaszcza są nocą, podczas nocnych zwiedzań, także zdarzają się takie paranormalne różne eksperymenty, można powiedzieć, więc...
10: A weź poopowiadaj trochę.
15: No co opowiadać, no czuć jakąś taką obecność tutaj, jak są te nocne zwiedzania, więc jest takie wrażenie, że jakby ktoś tu z nami też był.
10: Ja wiesz, że też tak sobie stoję tutaj i tak właśnie czuję, że nie tylko my, ten kot, dzieciaki, które przed chwilą poszły zwiedzać i panowie budowlańcy jesteśmy tutaj. Myślę też, że jakaś siła, energia tutaj krąży.
15: Tak, no jak najbardziej, więc ten obiekt w historii, no odcisnął swoje piętno, po drodze były dwie wojny światowe, ta dobra i ta zła energia, jak najbardziej tutaj w twierdzy jest obecna. Wiadomo, jeżeli człowiek jest sam w nocy w tym obiekcie, parę razy mi się zdarzyło, także...
10: Sam byłeś, że widziałeś, tak, że nie ma żadnego pana konserwatora, ani dudu.
15: Tak, więc parę razy miałem wrażenie, że jakbym czuł jakąś obecność, wzrok na sobie, jakby ktoś mnie obserwował, więc nie wiem, czy to wyobraźnia po prostu mi łatała figla. Mhm. Ja sobie tłumaczę to tak, że ci żołnierze przez tych wiele lat tutaj służyli od XIX wieku. Oni ginęli w różnych przypadkach, w jakichś wypadkach z chorób, po drodze dwie wojny światowe. Także po śmierci nikt ich nie zwolnił ze służby wojskowej. Także jak przychodzi noc, oni cały czas pilnują tej twierdzy, patrolują tutaj, pełnią tą swoją służbę, bo są zobowiązani. Przysięga wojskowa ich zobowiązała, nawet po śmierci.
8: Ale wiesz, że ja słyszałam ostatnio nawet taki wywiad oglądałam, że ludzie, którzy odeszli w nagłej jakiejś sytuacji, nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli i dusza gdzieś tam krąży. Nie wiem, czy to się nadaje do audycji koniecznie akurat Meloradia, natomiast wydaje mi się, że to są takie tematy trochę metafizyczne. A może rzeczywiście jest to nauka, tylko jeszcze tego nie wiemy. No i myślę, że warto też o tym czasem pomyśleć, zwłaszcza, że wchodzimy zaraz w ten taki miesiąc, w którym będziemy myśleć o takich rzeczach, prawda?
15: Tak, no właśnie, przede wszystkim właśnie październik jest takim miesiącem, kiedy lubimy się bać i tak naprawdę ludzie lubią takie mroczne, straszne klimaty. Jeżeli w twierdzy Bojen straszy, to tym lepiej dla twierdzy, ponieważ przyprowadzi to więcej turystów ciekawych właśnie, mocniejszych wrażeń tak naprawdę.
8: Nie wiem, czy słyszałeś, ale w ogóle tam, gdzie straszy, to już się robi taki duży przemysł. Jest tam po prostu jakaś armia cała youtuberów, którzy zajmują się takimi rzeczami.
15: A tak, tego jest akurat bardzo pełno. W Polsce też są ekipy, także może jak ktoś nas słucha, zapraszamy serdecznie do twierdzy.
8: Sprawdzić,
15: co najbardziej.
8: Tu w tych murach jest.
15: A na pewno coś jest, jestem przekonany o tym. Obiekt ma naprawdę duży potencjał, taki paranormalny powiedzmy, więc myślę, że nocą naprawdę mogą dziać się tu ciekawe rzeczy.
8: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był Hugo Sikorski. Oczywiście zapraszamy do twierdzy Bojen. Najlepiej na zwiedzanie z Hugiem, bo właśnie, czy to się twoje imię się nie odmienia, nie? Powinna powiedzieć na zwiedzanie z Hugo.
15: Z Hugiem. Nie wiem, tak, oczywiście, jak najbardziej. Najbliższa okazja jest 6 listopada, tylko niestety ilość miejsc jest ograniczona, więc warto przyjechać piątek, 6 listopada o godzinie 21. Może jakieś duchy jeszcze zobaczymy.
8: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Czy Giżycko jest w ogóle gotowe na kryzys? To pytanie jeszcze kilka lat temu mogło brzmieć jak na przykład scenariusz do jakiegoś filmu, który miałby się tutaj ewentualnie rozegrać. Dziś to pytanie, na które samorząd musi odpowiadać już konkretnie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
14: O tym się mówi.
8: Co wydarzy się, jeśli na przykład przez kilkadziesiąt godzin zabraknie prądu, jeśli przestanie działać łączność, albo jeśli trzeba będzie szybko ewakuować mieszkańców? Giżycko już rozpoczęło budowę systemu ochrony ludności. Są pieniądze, pojawił się sprzęt, były też szkolenia dla samych mieszkańców. Gdzie jesteśmy dzisiaj, ile zadań udało się wykonać i ile wciąż jeszcze stoi przed samorządem, gdzie są największe luki? O tym wasz i mój gość, dr Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w Giżyckim Ratuszu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
8: Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o naszym wkładzie w bezpieczeństwo, o tym, jak Giżycki Ratusz chce się zatroszczyć o naszą świadomość, o to, żebyśmy jako mieszkańcy miasta, giżyczanie, giżyczanki, potrafili reagować na sytuacje kryzysowe. I tutaj chcę podkreślić, że sytuacja kryzysowa, przede wszystkim, żebyśmy tutaj nie straszyli, to nie tylko wojna, to są różnego rodzaju zdarzenia, prawda?
16: Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, że dzisiaj bezpieczeństwo jest uznane za obszar priorytetowy nie tylko w Polsce, ale międzynarodowo. I zadbajmy o siebie i o naszych członków rodzin sami, bo do tego jesteśmy też zobligowani. Zawsze liczą się pierwsze 72 godziny, kiedy musimy zadbać o siebie, czyli o jedzenie, o picie, o leki, o to, żebyśmy byli bezpieczni w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast po 72 godzinach tutaj Państwo ma ten czas, żeby się przygotować na odpowiednią reakcję na dane zagrożenie, które w danym momencie występuje. Ważne jest to, że każdy samorząd musi się zorganizować na tak zwanym własnym podwórku i budować tę odporność dla naszych mieszkańców.
8: I temat kolejny to jest otwarty dyżur. Jak to wygląda? Na czym to polega? Co tam można, jakich informacji można zdobyć?
16: W ramach rozszerzenia promowania tego bezpieczeństwa lokalnego we współpracy ze Strażą Pożarną naszą oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego pomyśleliśmy o tym, żeby dla Państwa być od ręki, że tak powiem, i prowadzimy cykl otwartych dyżurów. Na czym to polega? Polega to na tym, że raz w miesiącu staramy się, żeby dla Państwa dużo wcześniej przekazać informacje o tym, w jakim dniu, o w jakiej godzinie i w jakim miejscu przyjmujemy Państwa do siebie, czyli możecie przyjść z różnymi do nas pytaniami. To mogą być też deweloperzy, to mogą być osoby prywatne, to mogą być po prostu seniorzy, to mogą być całe rodziny, które chcą cokolwiek się dowiedzieć o ochronie ludności i obronie cywilnej. Po to mamy te dyżury, żeby przyjść z nami porozmawiać w miłej, naprawdę atmosferze. My też się cały czas uczymy tego nowego obszaru, jakim jest ochrona ludności i obrona cywilna, ale też posiadamy już wiedzę, więc także serdecznie zapraszamy, żeby z nami przyjść i rozmawiać na tych dyżurach.
10: Kiedy jest najbliższy dyżur?
16: Najbliższy dyżur będziemy teraz ustalać, bo dopiero mieliśmy pod koniec teraz miesiąca, ale to na pewno z wyprzedzeniem będziecie Państwo poinformowani na stronie gizycko.pl i na pewno poprzez nasze tutaj lokalne media. Przed nami myślę, że jeszcze nie spocznę jakieś szkolenia takie troszkę może w innej formule. Być może jeszcze Państwu coś zaproponujemy, ale tych zadań jest tak dużo z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej, że muszę bardzo dawkować, żeby po prostu starać się wykonać zadania podstawowe z ustawy i z rozporządzeń, ale cały czas mam na uwadze mieszkańców Giżycka, żeby w jakiejkolwiek formule jednak te szkolenia się jeszcze odbywały.
10: I jeszcze bardzo ważna sprawa, którą warto to zrobić już dziś, bo w czasie kryzysu może internetu nie być, ba, może nie być prądu, więc warto to sprawić. Jeżeli jest możliwość, to też warto wydrukować zakładka bezpieczeństwo na stronie gizycko.pl.
16: Tak, tutaj zachęcam i przypominam wielokrotnie już, że na naszej stronie gizycko.pl mamy taką zakładkę bezpieczeństwo. Jak Państwo wejdziecie w bezpieczeństwo, to przechodzicie do mojej zakładki ochrona ludności i obrona cywilna i tam są dedykowane dla Państwa wszystkie procedury, wytyczne, filmiki instruktażowe, wszystko to, co dotyczy ochrony ludności i obrony cywilnej. Zaglądajcie tam, Szanowni Państwo, bo ja to wiem, a to jest dla Państwa, więc jeżeli macie chwilę czasu, zróbcie taki mały tutaj dla siebie chociaż parę minut dla bezpieczeństwa i wejdźcie sobie w tę zakładkę, zobaczcie, co tam jest. Być może coś tam Państwu się spodoba, coś Państwo sobie utrwalicie, dowiecie się czegoś nowego, ale ta zakładka jest od samego początku istnienia tutaj ochrony ludności i obrony cywilnej. Dlatego bardzo zachęcam do zaglądania do tej zakładki.
10: No i jesteśmy dosyć świeżo po tej konferencji powiatu na temat budowania odporności lokalnej. Jakie refleksje przychodzą po tej konferencji? Czego jeszcze nam brakuje? Nad czym jako społeczność lokalna, też samorządy powinniśmy popracować bardziej?
16: No tutaj ta rzeczywiście pierwsza edycja tej konferencji, podsumowując, uważam, że był bardzo dobrym kierunkiem, który należy kontynuować. No i tutaj pani profesor z Wojskowej Akademii Technicznej naprawdę w sposób rzetelny, jasny i taki przejrzysty pokazała, z czym w ogóle się dzisiaj mierzymy, co to jest ochrona ludności i obrona cywilna i kto ją wykonuje. I tutaj rzeczywiście samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ jest to bardzo duży obszar, zadań jest ponad 100, które spadły tak naprawdę na najniższy poziom administracyjny. Mówimy tutaj o gminie. Gmina ma bardzo dużo zadań do wykonania, więc w mojej opinii wszystkie samorządy w Polsce mierzą się z tym samym problemem. Braki kadrowe przede wszystkim, brak prawdziwego zdarzenia wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, myślenia analitycznego, krytycznego, szybkiego, podejmowania decyzji. To jest po prostu, stoimy przed, mamy zadania, ale musimy jeszcze mieć kim te zadania realizować na rzecz bezpieczeństwa.
10: I na przykład w razie W to można powiedzieć, że pani jako tutaj reprezentantka ratusza jest sama i jedna?
16: Na ten moment tak, ale tutaj pani burmistrz dołoży wszelkich starań, żeby wzmocnić na pewno tutaj kadrę, ale tak jak mówię, to jest wszystko przed nami. Na razie na tyle, ile mi sił wystarcza, możliwości i wiedzy, staram się codziennie dawać siebie nawet 300%. No tak, tak po prostu funkcjonuje i bezpieczeństwo to jest mój konik i tyle, ile będę mogła, tyle będę z siebie dawać po to, żeby właśnie budować tutaj tutaj bezpieczeństwo w naszym mieście.
10: Powiedziała Pani ponad z około 100 zadań dla jednego, w zasadzie dla każdego samorządu. No taka gigantyczna ilość. Jak idzie realizacja tych zadań zatem?
16: Ogólnie w Polsce idzie bardzo różnie. Jeżeli chodzi o Giżycko, no sama, trudno jest samą siebie ocenić, aczkolwiek oceniają mnie inne osoby. To bardzo istotne dla mnie w życiu zawodowym też i to są przede wszystkim Urząd Wojewódzki, któremu muszę wykonywać sprawozdania, to jest starostwo. To jest też stały kontakt czy z MSWiA, czy z Komendą Główną Straży Pożarnej, czy w Warszawie, czy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. No to muszę powiedzieć, że no, cały czas jakby same pozytywne opinie w stosunku do tego, że się bardzo mocno angażuję, że szybko zadania są realizowane, że mam zawsze bardzo dużo pytań jako osoba z samorządu, z czym się rzadko spotykają, więc no tak jak mówię, w związku z tym, że to jest mój konik, ja będę pytać, ja będę wchodzić oknem, jak mnie drzwiami wyrzucą, więc zrobię wszystko, żeby to było po prostu na wysokim poziomie, bo też taki poziom jest dla mnie przypisany i taki też reprezentuję.
10: Tutaj mówimy tak, o obrona cywilna, no to komuś się kojarzy, no przede wszystkim pewnie jakieś gromadzenie, jakieś zapasy na ten czas przetrwania. Czy to tylko to? Czy co tam jeszcze się kryje za tymi zadaniami?
16: No na pewno obrona cywilna, to już mówimy, to jest taki ochrona ludności, obrona cywilna. To są dwa działy, ale ze sobą połączone. Ochrona ludności to jest na czas pokoju, czyli wszystkie kryzysy, które dzisiaj możemy spotkać, czy też to są naturalne, budowlane, katastrofy, pandemie, zagrożenia różnego typu, to są w czasie pokoju, ale obrona cywilna to już jest w czasie wojny, tak? Czy czas stanu wojny, więc musimy to sobie rozgraniczyć, że dzisiaj jesteśmy w tym pierwszym członie i tutaj musimy się bardzo dobrze przygotować i tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko woda i jedzenie, ale to są też obiekty zbiorowej ochrony, o których się teraz cały czas mówi i kładzie nacisk. Budujemy jako samorządy, planujemy przede wszystkim, bo ta ustawa nakłada planowanie obiektów zbiorowej ochrony, czyli ukrycia, czyli schrony, czyli miejsce doraźnego schronienia, jak również punkty schronienia, więc to jest cały mechanizm tego systemu. Ja tu potrzebuję ludzi, ja tu potrzebuję podmioty pozarządowe, ja potrzebuję zasoby, które muszę kupić na rzecz miasta, ja potrzebuję procedury, wytyczne, to jest wszystko jeden wielki organizm ze sobą połączony i daleka przed nami droga, żeby to jakkolwiek z tego wyjść ręką obronną i powiedzieć, no jesteśmy już na dobrej drodze. No my raczkujemy jako Polska w dalszym ciągu i na razie zdania nie zmienię, dopóki to rzeczywiście nie ruszymy z tym, bo ciągle jesteśmy na samym początku.
10: Ale można już powiedzieć, że ubiegły, ale na pewno już ten rok, to jesteśmy już parę kroków bliżej do tego, żeby sytuacja, jeśli nie w 100%, że tak powiem, przygotowania, to była satysfakcjonująca do tego czasu kryzysu?
16: I tak, i nie. Dlatego, że tak jak mówię, jeżeli jest ponad 100 zadań, mniejszych, większych, to mając też ograniczenia tak w samorządach, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że no jesteśmy, że jakkolwiek w 100% jesteśmy na coś przygotowani, bo nie jesteśmy. Ale na pewno wykonujemy zadania, które jakbyśmy się cofnęli 2 lata wstecz, przed jeszcze ustawą i tymi rozporządzeniami, nie pozwoliłyby nam na w taki sposób zorganizowanie wszelkich działań, jak mamy na dzisiaj. Czyli ja już dzisiaj dysponuję pewnymi narzędziami, pewnymi zasobami, pewnymi podmiotami ochrony ludności, której nadaliśmy tutaj zadania do wykonania. Już mam pewne sznurki do pociągania. Ale to jest jeszcze ich mało, natomiast jest to początek, z którego się bardzo cieszę i tak każdego dnia dokładam sobie kolejny sznureczek i kolejny, aż będzie po prostu jedna wielka sieć połączona ze sobą.
10: I tutaj jeszcze za pani plecami jest mapa Giżycka, różnymi kolorami naniesione są różnego rodzaju punkty. Co to oznacza? Co to są za miejsca?
16: To są miejsca, które ta mapa pokazuje plan rozmieszczenia nowych syren. Mówimy cały czas SOJA, system ostrzegania i alarmowania, który jest priorytetem, aczkolwiek tu w tym obszarze wszystkiego, o co by się pani mnie nie zapytała, jest na dzisiaj priorytetem, bo tego po prostu nie ma. Ale to jest plan, gdzie zaplanowałam nowe syreny, ponieważ do tej pory mieliśmy bardzo mało punktów, część syreny niestety nie funkcjonowała tak jak powinna, więc już kończymy właśnie jeden z takich bardziej poważnych zadań. To jest właśnie system ostrzegania i alarmowania. armowania w naszym mieście. Jeszcze się odbywają ostatnie działania związane z mocowaniem tych syren. Za chwilę będę miała weryfikację poprzez aplikację i będzie też sprawdzalność tych syren. Więc na pewno też u Państwa w naszych mediach pojawi się informacja, że będą próby testowe w mieście Giżycku, co oznacza, że jedno z tych większych zadań będzie poddawane próbie, czy wszystko zostało zgodnie z założeniem i z zaplanowaniem wykonane przez firmę, która wygrała właśnie przetarg.
10: Dużo będzie tych syren, jak one w ogóle będą zlokalizowane, na jakiej podstawie się w ogóle tego typu urządzenia lokalizują?
16: Takie urządzenia lokalizuje się na podstawie głośności i nośności sygnału, więc musiałam poprzez aplikację zaprojektować, zaprogramować tak, żeby mi się kręgi nośności i głośności połączyły, żeby one po prostu na siebie naszły, więc mam, wydaje mi się, że bardzo dobrze zaplanowane Giżycko. Tych punktów będzie między 8 a 9, zobaczymy jeszcze, gdzie ta słyszalność nie będzie taka dobra i będę miała, mam jeszcze jedną syrenę, żeby ją ewentualnie gdzieś tam dołożyć. Także Państwo, nasi mieszkańcy mogą tutaj odetchnąć, że te syreny, które do dzisiaj nie były słyszalne, powinny być w tym nowym systemie już dla Państwa, którzy mieszkają tak bardziej na obrębie tak naszego miasta, powinny być już bardziej słyszalne. Więc ta mapa przedstawia punkty, w których po prostu będą nasze syreny.
10: Co tam pewnie osiedle Kajki, Wilanów, to już tak sobie myślę dalej, ale pewnie centrum, Królowej Jadwigi, Wodociągowa.
16: No tak starałam się rozmieścić, żeby te kręgi były nałożone. Oczywiście część będzie w miejscach, które już były syreny, a część zupełnie nowe, gdzie widziałam zupełnie puste miejsca, gdzie w ogóle nie mieliśmy do tej pory, więc w tych miejscach też będzie. Taka mapa też powstanie, ale ja muszę mieć najpierw już to sprawdzone, przetestowane i Państwo też się dowiecie na pewno, gdzie te syreny są.
10: To była dr Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w Giżyckim Ratuszu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Co zrobić, żeby w razie kryzysu powiat, gminy, służby i mieszkańcy potrafili działać razem? O tym jakiś czas temu rozmawiali uczestnicy konferencji o bezpieczeństwie, którą udało się zorganizować w Giżycku. Do miasta przyjechali m.in. merowie Dubna i Krzemieńca. Tym razem ukraińscy samorządowcy opowiadali o tym, jak radzą sobie z kryzysem podczas wojny. Przy czym kryzys to nie tylko wojna. Pamiętajcie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: To warto wiedzieć.
10: W tym wydaniu podsumujemy konferencję o bezpieczeństwie, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli samorządów i służb. Było oczywiście o kryzysowych magazynach i systemach alarmowania, ale bezpieczeństwo przecież zaczyna się dużo wcześniej, przede wszystkim w naszych domach. Władze powiatu chcą teraz zachęcać mieszkańców do tego, żeby przygotowywali się na różne sytuacje, od wichury i awarii prądu po bardzo poważny kryzys militarny. Jak mieszkańcy mogą zwiększyć swoją odporność i dlaczego każdy z nas powinien mieć plan na kryzysową sytuację? O tym wasz i mój gość Monika Łępicka-Gi, sekretarz powiatu giżyckiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
10: Świeżo po konferencji związanej z bezpieczeństwem, tutaj tematem tejże konferencji, tego spotkania była rola samorządów w budowaniu odporności lokalnej wobec kryzysów i zagrożeń. Temat brzmiący bardzo obszernie, natomiast jeżeli przyjrzymy mu się bliżej, to nie aż tak bardzo znowuż skomplikowany, bo pewnie oparty na jakichś zasadach, które można, a w zasadzie już powinniśmy wdrażać od jakiegoś czasu. Pani sekretarz, proszę powiedzieć coś więcej o tej konferencji, na czym głównie skupili się prelegenci i goście.
14: Konferencja dotyczyła przede wszystkim roli samorządów, czyli nas, samorządu powiatowego i samorządów gminnych, i to byli główni odbiorcy tej konferencji. Natomiast jeżeli chodzi o treści, które były zaprezentowane, to było podłoże takie czysto naukowe, przedstawione przez panią profesor Aleksandrę Skrabacz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ale główną częścią, najważniejszą, najbardziej wzbudzającą zainteresowanie naszych uczestników było wystąpienie naszych partnerów z Ukrainy, miasta Dubno oraz miasta Krzemieniec. Merowie tych miast bezpośrednio podzielili się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania ich wspólnot lokalnych w zagrożeniu wojną.
17: co mówią teoretycy, czyli pani z Wojskowej Akademii Nauk, na czym najbardziej powinniśmy się skupić jako mieszkańcy, ale też państwo jako samorządy?
14: No podstawowe przesłanie pani profesor jest takie, że musimy sami w swoich domach zorganizować swoje działania w zakresie kryzysu. Niezależnie od tego, czy będą to działania wojenne, czy też kryzys w postaci nawałnicy, nie wiem, zalania, powinniśmy mieć u siebie w domu scenariusz naszego reagowania na tego typu zagrożenia. I to jest podstawowa rzecz, więc plecak ewakuacyjny tak, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy byli zabezpieczeni na dzień, dwa, nawet trzy, w sytuacji, kiedy nie będzie energii, nie będzie prądu, w sytuacji, kiedy nie będzie wody, żebyśmy pomyśleli o tym, jak wtedy będzie funkcjonowała nasza rodzina i nasz dom. Żebyśmy byli na tego typu sytuacje przygotowani.
17: Ja się tak zastanawiam, czy to jest tak, że przeglądam takie treści, czy po prostu algorytmy mi tego typu treści podrzucają, natomiast widzę chociażby w internecie coraz więcej takich poradników prowadzonych chociażby przez jednostkę GROM, która takimi rzeczami między innymi się zajmuje i to są bardzo praktyczne, ale często bardzo proste porady.
14: Sporo jest tych treści, natomiast rzeczywiście najbardziej takie wartościowe są treści publikowane przez rządowe nasze instytucje i tam mam bardzo dobre i trafne informacje pomocne, ile wody potrzebujemy. Nie musimy tego liczyć, nie musimy się zastanawiać, natomiast są gotowe algorytmy, żeby zabezpieczyć i być spokojnym.

0: Naszych partnerów z Ukrainy były bardzo interesujące i nie ukrywam, że bardzo wiele szczegółów, rozwiązań, też podpowiedzi, co się sprawdza, co nie, usłyszeliśmy już przy ich wystąpieniu na tej konferencji. No ale główne przesłanie to jest takie, żebyśmy się przygotowali. Niezależnie od tego, w jakim zakresie i jaki poziom będzie tego kryzysu, żebyśmy dzisiaj pomyśleli o przygotowaniu właśnie, o tych zapasach, o tym, co zrobimy, kiedy to zagrożenie wystąpi, gdzie się schronimy w swoim domu, czy też będziemy wyjeżdżali, bo będziemy się ewakuować. Żebyśmy dzisiaj te decyzje podjęli i przygotowali się na te zagrożenia, które miejmy nadzieję nie przyjdą, ale niestety coraz bardziej wydają się na potencjalnie możliwe do zaistnienia.
1: Czy merowie pomówili, że coś ich zaskoczyło, albo że na coś ludzie po prostu nie byli przygotowani, na jakiś wariant, jakieś, nie wiem, jakieś przedmioty, których rzeczywiście zabrakło?
0: Tak, nie ukrywam, że wspomnieli o tym, że w 2000 roku spotykali się tak, jak my dzisiaj się spotykamy i są przekonani o tym, że my dzisiaj też, mimo tego, że ich słuchamy, to pewnie ciągle nie dopuszczamy możliwości, że ten kryzys, jakiekolwiek doświadczenie nas spotka, że i owszem, się przygotujemy przecież, ale tak naprawdę to niemożliwe, żeby te najgorsze scenariusze mogły się zrealizować i przed tym nas przestrzegali, żebyśmy nie bagatelizowali zagrożenia, byli na nie przygotowani, natomiast mile się rozczarowali, że to nie zaistnieje. Rozwiązań całe mnóstwo. Przede wszystkim zabezpieczenie w zakresie energii i ogrzewania. Zima na Ukrainie przy bardzo ograniczonym dostępie do prądu i do gazu, który głównie jest źródłem ogrzewania dla mieszkańców, to bardzo duży problem w tej chwili w Ukrainie. I tutaj te rozwiązania, zabezpieczenie w magazyny energii, fotowoltaika, czyli wszelkie możliwe sposoby jak gdyby zabezpieczenia energii we własnym zakresie, to jest podstawa. Powerbanki i też powerbanki ładowane na energię słoneczną, kiedy nie ma dostawy prądu w gniazdku. Te panele bardzo pomagają i pomagają utrzymać te podstawowe potrzeby w domu.
2: Na antenie Meloradia gość Monika Łępicka-Gii, sekretarz powiatu giżyckiego, i tak najściślej rzecz ujmując, rozmawiamy o kryzysach w różnych wariantach.
1: Takimi tymi rzeczami, że tak powiem, mocno doraźnymi, nie wiem, właśnie woda, żywność i tak dalej, z tym mniejszy kłopot, bardziej tutaj są problemy związane z energią.
0: Niestety to działa tak jak u nas, jeżeli nie ma energii, nie pracują pompy, nie dostarczają do mieszkań wody. Więc zabezpieczenie, jeżeli chodzi o rolę właśnie samorządów, to jest tak jak my w domach mamy zabezpieczyć energię w postaci właśnie powerbanków, agregatów, to też jest duże zadanie dla samorządów, żeby zabezpieczyć tą infrastrukturę krytyczną w postaci właśnie stacji uzdatniania wody, pomp, które pompują wodę do naszych mieszkań, ale też odbioru nieczystości, no i zabezpieczenie po prostu całej naszej infrastruktury krytycznej, która odpowiada za zabezpieczenie podstawowych potrzeb dla mieszkańców.
1: Wiem też, że był przedstawiciel wojewody, który mówił o wsparciu, które jeszcze czeka samorządy. Jakiego rodzaju wsparcie? Czy tutaj mówimy bardziej o finansach, czy jakimś takim know-how, które tutaj przyjdzie?
0: Już korzystamy od 2 lat ze wsparcia w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Natomiast już jest nowy 5-letni program, który będzie bardziej długofalowo realizował zadania z zakresu ochrony ludności. No i na ten moment mamy główne zadanie, to jest przygotowanie wszelkich miejsc schronienia dla mieszkańców. To będzie główny priorytet. Natomiast przez ostatnie 2 lata chociażby powiat giżycki kupił magazyn, w którym mamy wszelką infrastrukturę dotyczącą działania w kryzysie. No i przede wszystkim ten magazyn wyposażyliśmy. Wyposażyliśmy w łóżka, w śpiwory, ale też jak gdyby właśnie w agregaty, koparko-ładowarkę. W związku z tym jak gdyby tak, mamy naprawdę w tej chwili dobrze przygotowany magazyn na wypadek jakiejkolwiek kryzysu. Mamy beczkowozy, mamy też stację uzdatniania wody, czyli możemy pobrać wodę z jeziora, ją uzdatnić, żeby była możliwa do spożycia przez mieszkańców.
1: Mhm. O, to bardzo właśnie ciekawa informacja. Nigdy o tym nie słyszałam, ale też się przecież nie zastanawiamy. Mieszkamy w krainie wielkich jezior mazurskich, tutaj wody paradoksalnie nie brakuje, no ale tej do picia zdatnej, no nie będziemy pili wody z jeziora, ale jest już jakby te

0: technika i jest dostępna w zakresie powiatu giżyckiego, że taką wodę będzie można uznawać.
1: To ważne, ale to też podkreślali nasi rozmówcy i nasi prelegenci z Ukrainy, że jesteśmy przygotowani na kryzysy takie lokalne, że na przykład nie ma wody w jednej miejscowości. Natomiast w przypadku działań wojennych, niestety, ale to mamy do czynienia z kryzysem na dużo większym obszarze. No i tak naprawdę na to nie da się przygotować i też nie ma co myśleć w ten sposób, że każdy samorząd musi być przygotowany na wszystko. Że niezbędna jest współpraca, żeby sprzęt i całe wyposażenie niezbędne do reagowania na sytuacje kryzysowe, żeby był rozmieszczony w różnych samorządach i żebyśmy nawzajem się wspierali. Że to jest rozwiązanie, ta współpraca samorządów, że gdyby nie każdy sam, nie każdy we własnym zakresie, uzbrojony po zęby, mówiąc kolokwialnie, tylko że musi być to współpraca. I do takich też wniosków doszliśmy na tej konferencji, że na poziomie powiatu wszystkie nasze gminy będziemy, jeśli chodzi o zabezpieczenie, będziemy to koordynowali, uzupełniali u siebie nawzajem, tak żeby nie było tak, że wszyscy mają agregaty, ale nie mają na przykład powerbanków. Więc to też jest wniosek z tej konferencji, że musimy tutaj współdziałać i koordynować jak gdyby też nawet te zakupy, które w tej chwili wykonujemy, które będą nam potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
0: Czyli ta wymiana informacji.
1: Dokładnie tak. Stworzenie jednolitej bazy, co posiadamy, w której gminie, która straż pożarna, gdyby co u siebie posiada i sprawdzenie, czego nam jeszcze brakuje, co jest do rozlakowania. No i przede wszystkim jak gdyby też myślimy cały czas o tym, żeby sprzęt, który zakupujemy, nie stał. Natomiast żeby był podwójnie wykorzystywany w trakcie kryzysu, ale żeby po prostu na co dzień również był cały czas eksploatowany, żeby to nie było tak, że gdyby będzie stał i się kurzył, a kiedy przyjdzie sytuacja i trzeba będzie go wykorzystać, to się okaże, że coś nie działa, bo nie sprawdziliśmy.
0: Czyli tutaj bardzo ważne, że mówimy o tym wspieraniu siebie, wymianie informacji w skali mikro, że ludzie między sobą, sąsiad z sąsiadem, rozmawiają na te tematy, jeżeli w razie W tak zwanego współpracują, to tutaj w skali makro, gminy, powiat też na tej samej zasadzie ma to działać.
1: Dokładnie tak. Zachęcamy też do tego i to podkreśliła pani profesor w swojej prezentacji, żeby w niedużych nawet miejscowościach ustalić, gdzie jest bezpieczne miejsce, u którego sąsiada, w której piwnicy. Jeżeli ktoś takiej piwnicy nie ma, to jak gdyby tak, to żeby wiedział, że właśnie u sąsiada ma takie miejsce. Żeby też było wiadomo, że jak gdyby tak, zapasy wody są tutaj, tu i tu, bo nie każde, prawda, może. Są osoby starsze, które po prostu sobie z tym nie poradzą, więc trzeba byłoby im pomóc. W związku z tym dokładnie tak, jak to pani ujęła. Na poziomie samorządu współpraca, ale pomiędzy mieszkańcami, sąsiadami też powinna być o tym rozmowa. I to nie jest straszenie. To tak naprawdę jest przygotowanie nawet na to, że właśnie przyjdzie większy wiatr i zerwie nam linie energetyczne i nie będziemy mieli przez jakiś czas prądu. W związku z tym nie wtedy będziemy szukali pomocy, do kogo zadzwonić, kogo sprowadzić, tylko będziemy na to przygotowani. O to właśnie chodzi.
0: Też jedna bardzo ważna rzecz, o której też wspominaliśmy, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, to też jedna z tych inwestycji, która wzmacnia tą odporność, powiedzmy, lokalną powiatu giżyckiego.
1: Tak, zdecydowanie nowo budowana siedziba naszej Powiatowej Straży Pożarnej to przede wszystkim właśnie odpowiedź na to, żebyśmy byli bardziej bezpieczni. W tej chwili lokalizacja straży nie jest najszczęśliwsza, jazdy są utrudnione, ale przede wszystkim miejsce. Straż ze swoim całym sprzętem, obsadą, no niestety już w tych pomieszczeniach, którymi teraz dysponuję, już się tam nie mieści. Jest to bardzo utrudnione, warunki pracy i działania są utrudnione, w związku z tym właśnie decyzja o budowie nowej siedziby, no i siedziby z miejscem schronienia już z prawdziwego zdarzenia. W dzisiejszych czasach budynek użyteczności publicznej musi uwzględniać w projektach miejsce też schronienia dla osób, które w nim pracują i ewentualnie okolicznych mieszkańców, którzy w tym momencie, kiedy byłby alarm, jak gdyby mogliby się też schronić.
2: To była Monika Łępicka-Gij, sekretarz powiatu giżyckiego. A w tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: jest taka żywia, tajemnicza postać, która daje życie, daje siłę i ma czuwać nad Mazurami. I właśnie wokół niej zbudowany jest pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni spektakl Giżyckiego Teatru Dorosłych Luna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Co słychać w Giżu?
2: Ale żywia to nie tylko historia jednej postaci. To kolejna okazja do tego, żeby wrócić do świata mazurskich legend Jadwigi Tresemberg. Opowieści, w których jest trochę legend, trochę dawnych wierzeń, sporo tajemnicy i takiego świata, który dzisiaj znamy już przede wszystkim z opowieści naszych dziadków czy książek. Tym razem te historie wychodzą jednak z książki i trafiają prosto na scenę. I co ciekawe, na scenie pojawiają się dorośli mieszkańcy Giżycka, dla których teatr przecież nie jest codziennym zajęciem. No właśnie, czy w giżyczanach może drzemać prawdziwa aktorska smykałka? Czy wystarczy trochę odwagi, żeby wyjść na scenę, wcielić się w postać i naprawdę przekonać do swojej historii? A sama żywia? Tu to robi się naprawdę ciekawie. Jest tajemnica, jest też coś magicznego. A między wierszami pojawiają się nawet słowiańskie karty Tarota. Wszystko to ma stworzyć historię, która trochę przenosi nas w przeszłość, a trochę jednak pozwala spojrzeć na Mazury z dzisiejszej perspektywy. Czy uda się połączyć mazurskie opowieści, teatr, magię i współczesnych giżyczan? I co z tego połączenia powstało? Więcej na ten temat wie Grażyna Darska z Giżyckiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Reżyserka spektaklu i instruktorka teatralna, która już teraz może powiedzieć, że ma za sobą rok dosyć intensywnej współpracy właśnie z tą grupą dorosłych. Pani Grażyno, proszę trochę uchylić rąbka tajemnicy, no bo to jednak, jeśli chodzi o współpracę z dorosłymi, tą teatralną, to można powiedzieć, że debiut.
4: Jest to ogromne dla mnie przedsięwzięcie, ponieważ pierwszy raz miałam do czynienia z pracą z dorosłymi w teatrze. No już od roku nad tym spektaklem pracujemy. Najpierw były warsztaty teatralne dla tego zespołu, a potem przeszliśmy w realizację spektaklu. No rzeczywiście dla mnie, jako dla instruktora teatralnego, tak jak mówiłam, to było ogromne wyzwanie. Niemniej już finiszujemy i wydaje mi się, że pokażemy teatr prawdziwego zdarzenia. A wszystko się w ogóle zaczęło od tego, że gdzieś tam mówiłam, że może stworzę zespół teatralny z dorosłymi. Wiele osób mówiło, ciężko, nie wiem, czy dasz radę, czy utrzymasz i tak dalej, czy w ogóle będą chętni.
0: No właśnie, bo tutaj warto się zatrzymać. Też ostatnio słyszałam takie słowa, że, powiem brzydko, że ludzie w wieku produkcyjnym, ani seniorzy, ani dzieciaki, młodzież, to jest ta najbardziej zapracowana grupa i że w pierwszej kolejności stawiamy, że nie wiem, angielski, nie wiem, jakieś zajęcia dodatkowe, swoje te życie prywatne, i zainteresowania dzieci, a później dopiero jesteśmy my. I to z tego pewnie to też wynika, że najbardziej zapracowana grupa.
4: Zgadza się, bo w zespole jest tylko jedna seniorka, jedna emerytka. Myślałam, że więcej emerytów przyjdzie, bo właśnie oni mają wolny czas i zdziwiło mnie bardzo, bo muszę powiedzieć, że ja dokładnie nie wiem, ile kto ma lat, muszę powiedzieć, tak mniej więcej, ale to są osoby, które mają około 30, około 40, 50, to jest właśnie między 30 a 50.
0: Czyli aktywne życie zawodowe.
4: Aktywne życie zawodowe i ja jestem pełna podziwu, ponieważ to są osoby, które właśnie nie tylko pracują na etatach, ale też prowadzą własne biznesy. No naprawdę, szapoba, niemniej znaleźli ten czas i odnaleźli się w tej formie, bo wiele osób przyszło tak naprawdę z ciekawości, nie wiedziało do końca, co ja im zaproponuję. No ja mam swoją metodę pracy. Niektórzy pewnie spodziewali się, że będziemy inaczej pracować, czyli oni przychodzą, nie wiem, ćwiczenia dykcyjne, może i oddechowe, no bo to jest standard, a potem ja rozdam rolę, prawda? Niestety tak nie było. Tak nie było. Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, ale ja od razu wiedziałam, że ja wpuszczę ich tak zwany proces twórczy. Oczywiście, wiedziałam, jaki spektakl chcę zrobić, dlatego że, muszę o tym powiedzieć, po pierwsze, ten teatr powstał tylko dlatego, że Ela Tomaszewska do mnie zadzwoniła i spytała, czy to prawda, że ja mam zamiar stworzyć teatr dorosłych. I ja powiedziałam, tak, to mnie zmobilizowało, żeby dać ogłoszenie. Bo pomyślałam sobie, oho, jedna osoba się odzywa i ona mówi jeszcze, że będzie sporo zainteresowanych, że ktoś jeszcze z nią na to spotkanie przyjdzie. I prawie jednocześnie przyszedł do mnie Darek Matyjas, prezes Galerii Schron, i przyszedł do mnie z książką Mazurskie opowieści Jadwigi Tresenberg. I on mówi tak, może ja bym zrobiła jakiś spektakl w oparciu o którąś z tych mazurskich legend, a że ja kilka już tych legend znałam, więc mówię, że bardzo dobry pomysł, że tam jest tyle ciekawych tematów, które można wyciągnąć i uwspółcześnić, że one są właściwie nadal takie ponadczasowe.
0: I jakże bliskie, bo to jednak mazurskie legendy.
4: Ale i mazurskie, tak, to też się zgadza. Ale oczywiście powiedziałam do niego w ten sposób, że no, jest tylko jeden warunek, że ty też zagrasz w tym spektaklu. On powiedział bardzo chętnie, jak trzeba i tak dalej. Ale no dobra, to opowiem, kiedy spotkanie organizacyjne, i tak to ruszyło. Także ja wiedziałam, że to będzie spektakl w oparciu o legendy. I szukałam legend, a najbardziej w głowie mi została legenda pod tytułem Anna Zielarka. I ja już czułam, że ja chcę zrobić spektakl o kobietach i że to nie będzie tylko jedna opowieść, tylko muszę znaleźć jakieś opowieści, które rzeczywiście traktują o kobietach. I znalazłam jeszcze dwie takie opowieści i z tego zbudowałam, już wiedziałam, w jakim obszarze będę się poruszać. No i powiedziałam im właśnie, że robimy spektakl o kobiecie. Ale z szacunkiem do Jadwigi Tresenberg, czyli nie przenoszę tego we współczesność, tylko zostawiamy te klimaty mazurskie i historia dzieje się, opowieść będzie się działa w tych czasach jeszcze przedwojennych, prawda? Tutaj, gdzie tych Mazurów było sporo. No i tak to nam, że tak powiem, bardzo się spodobało grupie i dlatego, tak jak mówię, będzie można zobaczyć, jak wygląda nasza scenografia. Oczywiście ona jest taka niezbyt rozbudowana, ale właśnie scenografia, rekwizyty. Jesteśmy w tamtych czasach, ale mówimy o czasie obecnym. I bardzo nie chciałabym właśnie, nie chciałabym, to też zależy od widza, jak sobie zinterpretuje tę opowieść, ale nie chciałabym, żeby tak właśnie literalnie ten spektakl traktować, dosłownie, żeby znaleźć to drugie dno w tym wszystkim. Dlatego wprowadziłam, to też wyszło w trakcie prób, bo rozmawialiśmy sobie o Mazurach i w pewnym momencie, w co oni wierzyli kiedyś. Oczywiście tutaj w opowieściach, no to wiadomo, że tutaj już to są chrześcijanie, ale większość, tak ja odbieram, że to są ewangelicy, ale nas interesowało też, co było przed.
0: No i czyli oczywiście, pogańskie wierzenia.
4: Tak, oczywiście.
0: Okay. Z perspektywy pogańskie.
4: Tak, i słowiańskie. Właśnie okazało się, że Mazurzy to Słowianie. O tych Mazurach, którzy przybyli z Mazowsza tutaj. I zafascynowałam się tą słowiańszczyzną, ja osobiście. I tak mnie to tchnęło, że zaczęłam sporo książek czytać o wierzeniach Słowian i nawet sobie kupiłam takie karty słowiańskie i kiedyś przyniosłam dla zabawy, dla rozruszenia grupy. To takie one wyglądają a la tarot. I tak rozłożyłam te karty, każdy kartę jakąś wyciągnął. I naprawdę, to jest normalnie coś niesamowitego, bo wiedziałam, że chcę wprowadzić też taki świat wyimaginowany, nierealistyczny w jednej osobie, ale to tak za mną chodziło, nie wiedziałam co i jak, ale wiedziałam, że to ma być magiczna postać. No i zresztą mam magiczną taką postać w grupie i wiedziałam, że to będzie ona, wiedziałam, że to będzie Jaki wyciągnęła kartę, wyciągnęła boginię żywie. I ja jej przeczytałam o tej bogini, no i mówię, słuchajcie, mam żyć, to będzie żywia. Dająca życie, kontakt z naturą, bo bardzo to eksponujemy w spektaklu. Właśnie poruszamy ten problem ingerencji człowieka w naturę, ale też oczywiście relacje międzyludzkie tam też się pojawiają. Jest i miłość, i gniew, i złość, i zawiść, i właśnie ta ingerencja człowieka w naturę, ale mamy te żywie i ona tam pojawia się i czuwa nad tą opowieścią, nad tymi ludźmi, którzy tam po prostu żyją. Oczywiście my to sobie tłumaczymy, że żywia jest po prostu w głowach tych ludzi. Nie zdradzę dokładnie jej roli, bo jestem ciekawa, jak publiczność to odbierze, właśnie to pojawienie się tej postaci w tym świecie takim realistycznym, powiedzmy. Myślę, że będzie ciekawie.
0: Ilu aktorów udało się w tą produkcję zaprząc?
4: Naprawdę dużo. Ja bym musiała teraz na prędce policzyć.
0: Dobra, to nazwiskami, bo jak ja widziałam nazwiska, to naprawdę kojarzę sporą, znakomitą część aktorów, którzy
4: wystąpią.
0: Oczywiście,
4: tak. Jaki Wnorowska, Ela Tomaszewska, Ala Imiela, Beata Kreapolis, to jest jej pseudonim, Lidia Czerwińska, Monika Rychlińska, Basia Sakowska, Kamila Rapnik-Nerkowska, Asia Więcławska, Bogusława Ilwicka-Waraksa, jej córka Anielka oraz Dariusz Matyjas i Michał Niklas, a także Kotka Nini. Tak, nie mogę o niej zapomnieć. To też będzie taki, Kotka będzie miała swój epizod. Anielka też tam oczywiście króciutki epizod, bo potrzebowałam dziecka do tego spektaklu, ale to nie jest spektakl dla dzieci, dla takich małych. Także zapraszam oczywiście trochę osoby starsze. No i muszę o tym powiedzieć, bo głosu użyczyła i potrzebowałam pięknego głosu z OFU i dostałam w prezencie głos Moniki Wierzbickiej.
0: Także nie ma nic wspanialszego, jeśli mówimy o mazurskich klimatach, prawda?
4: Nie ma, naprawdę. I też zapraszałam ją na premierę i mam nadzieję, że będzie, ale po prostu jak ja robię próbę i włączam głos Moniki i jak ona czyta ten fragment, mówi ten jeden fragment, potrzebowałam właśnie takiego... No, jest magicznie. Zresztą nie będę opowiadała, jak ta scena jest zbudowana. Powiem tak, bardzo zapraszam, dlatego że to jest coś niesamowitego, żeby właśnie w XXI wieku namówić osoby dorosłe, właśnie tak jak Olu mówiłaś, w wieku produktywnym, żeby jeszcze przychodziły raz w tygodniu na te 2-3 godziny i spełniały się w teatrze. Ale mnie się wydaje, że to nie są przypadkowe osoby, że one po prostu czuły i jak zobaczyły to ogłoszenie i pomyślały sobie, że to jest coś dla mnie. I tak jak obserwuję te osoby, jak grają, to wiesz, no nie każdy musi zostać aktorem, żeby mieć talent aktorski. I to w nich drzemało chyba od zawsze i tutaj mają taką okazję, ażeby przełożyć to na pasję, realizować tę swoją pasję, oprócz tego swojego właśnie życia domowego, zawodowego. Przecież to są obowiązki ogromne. Niektóre dziewczyny to mają duże rodziny, nawet po troje dzieci, małych dzieci, a mimo to przychodzą. Więc ja jestem naprawdę pełna podziwu. I teraz przed nami premiera.
0: Zapraszam, na którą serdecznie oczywiście zapraszamy 15 października. No i warto jeszcze powiedzieć, że wydarzenie jest biletowane w formie cegiełki.
4: Tak.
0: 10 zł zapewne na potrzeby.
4: Minimum 10 zł i zbieramy. To jest akcja charytatywna pod patronatem pani burmistrz oczywiście. I zbieramy pieniążki na kinie Płatosz.
0: Tutaj można przychodzić do Giżyckiego Centrum Kultury, kupować cegiełki?
4: Tak. Oczywiście cegiełki są już w sprzedaży, także gorąco zapraszam, ale będzie też można kupić cegiełkę przed samym wejściem. Będzie dziewczynka stała z puszką, także trochę też angażuję moją młodzież, będzie mi tutaj organizacyjnie pomagać.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zapraszamy 15 października. Jaki to jest dzień tygodnia?
4: To jest czwartek.
0: To jest czwartek, godzina 18:30. Spektakl Żywia w wykonaniu Teatru Luna.
4: Tak, oczywiście. Gorąco zapraszam, tak, oczywiście. Teatr pod Księżycem, jak niektórzy mówią.
0: To była pani Grażyna Darska, Giżyckie Centrum Kultury. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Po reklamie.

0: 107 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
1: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
0: W Melo Radio. 3, 2, 1, let's go!
1: Opoka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bletka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: 100 BPM Rave, róbcie głośniej.

0: Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie.
1: Odpal

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: Powtarzam, Melo Radia Avalon for Nothing. To dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secrets, jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Do you think about the days when we sat down smoking wine and drinking hazel? Was it the other way?

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
13: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Odpal się z rana. After w Meloradiu.
14: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, i ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJsko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy,
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, jest to Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

Ale jak to mówią, król może być tylko jeden. Głosuj, głosuj. Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu. Po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips, teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Duńczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

A gdyby tak na języku polskim zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

W weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag, no bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie, a my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30. Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje, głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warren Relorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i najlepszą muzę. W niedzielę o 15 dostaniesz to, czego naprawdę pragniesz. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej specjalnej radiowej ofercie będzie też Konrad Traczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Nie masz żadnych szkód.

0: Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
23: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds, Fast Boy, inni gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia i Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

Filip Egnell będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące, no. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14:00 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia. Kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia. To już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein w Melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: zwlekaj. Włącz weekendowe Melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni.

zaczepieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: Chciałem to zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz strzała.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Melo Radio. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie się napiszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Melo Radio Giżycko.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer, moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który

0: Leo Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki, Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
18: Pokaż!
17: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
18: A ile tych linii?
17: Giga!
18: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Vicky Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Meloradia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: Autoglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
7: Zabrali nam lato, proszę pana.
6: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj dzień dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness Is So Sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało.
5: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
21: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierniki.

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecznie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Koreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
2: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: wyzwanie. Podejmij wyzwanie. Wyzwanie. Marlon Hofstad w Meloradiu i I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano. Witam na antenie Meloradia. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
2: Dokładnie,
1: no to
2: tak. I słuchaj, lecimy z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
2: No proszę bardzo.
1: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
2: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
1: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
2: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Meloradia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
2: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Już ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: A ty wiesz, że taki zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaśca. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Don't Hurt Me w Meloradiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Auks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papajs? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Papajs, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
19: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Świeży, tanio, tydzień.
0: Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
23: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
23: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
24: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: O reklamie.

0: 107 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dwie słowa już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of My Love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami. A ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co powinno znaleźć się w Twoim plecaku na wypadek kryzysowej sytuacji? Gdzie w Giżycku szukać schronienia i którędy ewakuować się z miasta? To nie są już tylko teoretyczne pytania. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: To warto wiedzieć!
1: Odpowiedzi na te pytania poznali mieszkańcy miasta podczas szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Żeby być przygotowanym, to trzeba te czynności zrobić, delikatnie mówiąc, już dzisiaj.
4: Tak trochę postraszyli wojna i te niebezpieczeństwo, no ale człowiek już jest taki bardziej jakby przygotowany, chociaż plecak w szafie mam.
1: A zapasy jakieś takie domowe?
4: To mąż, ryże, płatki jakieś tam takie.
1: Zawsze ten dodatkowy produkt z zakupu.
4: Takie, tak.
1: A siostra też się przygotowuje?
4: Ona też, tylko jeszcze plecaka nie ma.
5: Większość rzeczy, które mogą się znaleźć w tym plecaku i które pozwolą przetrwać, czyli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby bytowe, mamy w domu. Tylko należy je po prostu w odpowiedni sposób spakować, przygotować. Bardzo ważny aspekt, ta pierwsza pomoc, udzielenie sobie pomocy, ale i też innym osobom poszkodowanym.
6: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
1: Była teoria, ale przede wszystkim praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia, pierwszej pomocy i bezpiecznej ewakuacji. W szkoleniu uczestniczyło około 150 osób, wśród nich młodzież, nauczyciele i pracownicy lokalnych instytucji, ale o szczegółach w materiale.
3: Podpułkownik Maciej Kwiatkowski.
1: I dzisiaj w Giżycku szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
3: Tak, z zakresu bezpieczeństwa, głównie chodzi o ochronę ludności i obronę cywilną z tych tematów. Przedstawiamy warunki zachowań się na różne zagrożenia, sposoby działania, omawiamy budowle ochronne, indywidualne środki ochrony, tak żeby mieszkańcy czuli się bardzo bezpiecznie tu na tym terenie.
1: Podstawowa rzecz, o której nie usłyszy ten, którego nie ma, rzecz jasna, a którą warto by było przekazać.
3: Najważniejsze to jest generalnie poznać zasady działania. Miasto musi się uzbroić w pewne systemy alarmowe, żeby były słyszalne, ale tak naprawdę również ważne są aplikacje, które funkcjonują dzisiaj w naszym państwie i które są przygotowane jako nowe aplikacje, gdzie ma być sygnał alarmowy, a również zalecenie, żebyśmy wiedzieli, co to jest za zagrożenie i adekwatnie do tego potrafili się zachować.
1: No i taka szybka porada właśnie gra na skojarzenia, to już ja wyniosłam zupę oczywiście metodą lewej półkuli, jak to się mówi. O co chodzi w tej zupie, bo nie mówimy o rosole.
3: Należy zachować przede wszystkim spokój, rozwagę generalnie i nie działać chaotycznie, czyli być przygotowanym, ale żeby być przygotowanym, to trzeba te czynności zrobić delikatnie mówiąc już dzisiaj. Czyli dzisiaj uzbrajamy się w pewną zakres wiedzy, która jest o tyle istotna, że takie zagrożenia mogą wystąpić na terenie kraju. Ja mówię, zagrożenia głównie hybrydowe, czyli różne elementy polegające na dezinformacji, na elementach sabotażu, elementów dywersji, gdzie mieszkańcy będą wiedzieli tutaj, że na terenie kraju są różne przypadki, bo ta hybrydówka może po prostu eskalować. No i tutaj sposób jest, żeby się doposażyć, żeby przygotować sobie pewien zakres zasób wody, jedzenia, gotówki, skorzystać z porad Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Miasto robi wszystko, żeby w ramach programu ochrony ludności przygotować system, czyli robią zakupy. Zakupują różne elementy, agregaty, filtry, uzdatniacze wody i to, co ma służyć mieszkańcom, tak?
1: No, ale najważniejsze jest to, że te pierwsze 72 godziny, jak to się mówi, kluczowe i my mamy się przygotować na własną rękę, że tak powiem, tak, my i nasza rodzina.
3: Tak, zdecydowanie tak. Poradnik bezpieczeństwa mówi, że przez pierwsze 72 godziny należy to do obywateli, czyli powinien się wyposażyć w tak zwany element plecaka, gdzie należy go spakować, mieć to wszystko pod ręką, że jeżeli jest zagrożenie, zabrać ten plecak i poruszać się w kierunku tak zwanego miejsca bezpiecznego do czasu oczywiście odwołania. Ale bardzo też charakterystyczną kwestią jest przygotowane dzisiaj elementy ewakuacyjne. Czyli jeżeli będziemy mieli zagrożenie, czyli miasto musi przygotować pewne elementy na terenie miasta, tak zwane punkty ewakuacyjne, przygotować zespoły, które poprowadzą tę ewakuację. Tak samo i przy przyjęciu innych mieszkańców na teren Giżycka trzeba przygotować taką bazę. Głównie jest to baza wykorzystywana szkół, czyli elementów takich, gdzie mamy dach, gdzie możemy podłączyć agregat, gdzie mamy zasilanie, ugotować obiad, przygotować spanie. To jest podstawa.
1: Ale właśnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo panowie przekazują wiedzę, ale też chodzi o to trochę, takie mam przynajmniej wrażenie, żeby nie podchodzić do tych informacji bezrefleksyjnie, czyli że każde z zagrożeń musimy traktować trochę z innego klucza, prawda? I o tym też dzisiaj jest rozmowa.
3: Główne zagrożenia to są to, co mówimy, jeśli chodzi o te sprawy związane z zagrożeniami powietrznymi. I na to dzisiaj budujemy i przygotowujemy się, ale oczywiście są inne kwestie, które trzeba poruszyć, i możliwość wystąpienia różnego rodzaju skażeń, sytuacji związanych przykładowo z zatruciem ujęć wody, czyli z zakresem epidemii, czy funkcjonowanie tutaj szpitali, tych wszystkich elementów medycznych. Takie zdarzenia dzisiaj omawiamy, jak przygotować, jak się wyposażyć, żeby mieszkańcy na przykład przygotowali sobie filtry do wody, przygotowali sobie zapasowe źródła światła, zabezpieczyli sobie lekarstwa w jakimś zakresie, zabezpieczyli sobie podstawy.
1: Tylko pytanie właśnie, mamy wojnę za granicą, no. Bardzo, bardzo bliskim sąsiedztwie. Jakie są te doświadczenia Ukraińców? Jaką oni lekcję na dziś wyciągnęli z tej obrony cywilnej?
3: Czego tam najbardziej doświadczenia brakuje? Są bardzo istotne. To generalnie systemy mają przygotowane, systemy alarmowe, no i systemy, jeśli chodzi o przygotowanie, o zestrzeliwanie tych wszystkich elementów bojowych, które lecą na terenie Ukrainy. Mówimy tutaj w większości o tych dronach, którzy rzeczywiście Ukraińcy, można powiedzieć, dość dobrze reagują na dzień dzisiejszy. No i cała infrastruktura mają przygotowaną. Wiedzą, jak się zachować, czują te tematy, no bo ta wojna już tam trwa już kilka lat.
1: To jest taka pełnoskalowa, z 5 zaraz będzie.
3: Tak, to jest Ukraina jest przygotowała sobie system i obronny, no i system również przygotowania ludzi, tak? I to rzeczywiście widać. No my możemy
1: Jakie oni braki wyłapali? Czego na przykład brakowało społeczeństwu? Do czego nie było przygotowane?
3: Nie mogę powiedzieć, że wszystkiego tak naprawdę, bo to nikt nie jest przygotowany tak bezpośrednio na konflikt
1: zbrojny.
3: Właśnie,
1: bo to też podstawowa zasada, że też na 100% chyba się nie da przygotować.
3: Znaczy da się przygotować, bo budujemy planistycznie, budujemy procedury, brakuje może elementów takich ćwiczenia, treningowo, bo to wymaga czasu, tak? Bo zasoby są kupowane, zasoby są przygotowywane i teraz jeżeli to wszystko zgramy i planistyka będzie zrobiona, no to kwestia jest przeszkolenia jeszcze, żeby to praktycznie zobaczyć, jak to rzeczywiście ta reakcja jest, wyćwiczenia tego. No i to jest też istotna kwestia, żeby ćwiczyć praktycznie, trenować.
1: No właśnie, czyli to nie jest tak naprawdę, jak to niektórzy mówią, rocket science, to przygotowanie do kryzysu.
3: Do kryzysu trzeba się przygotowywać, niektóre państwa przygotowują się od bardzo, bardzo dawna, no my system budujemy, to nie znaczy, że jesteśmy gdzieś tam w tyle, bo to rzeczywiście ewaluacja jest i to jest wyczuwalne, że ten system jest przygotowywany, czyli uzbrajamy się i wiedzowo, i sprzętowo, żeby na te kryzysy mieć duży wpływ, żeby było bezpiecznie.
1: I gadać w rodzinach ze sobą o tym, co
3: jest. Jak najbardziej poradnik mówi, żeby zrobić sobie taki część rodzinnego spotkania, wyjaśnić sobie, co robi mama, co robi tata, czy to dziecko rzeczywiście ma mieć ten adres jakiegoś spotkania, telefon, czy również senior.
1: Pan w swojej rodzinie rozmawia z bliskimi na takie tematy?
3: Ja już mam wszystko omówione, wszystko jest przygotowane. To nie znaczy, że to też nie ewaluuje, bo też się delikatnie trzeba to aktualizować, no ale mamy ten system jakoś opracowany, czyli ten plan, taki kryzys mamy zrobiony. Plesaki ewakuacyjne również są przygotowane. Dzisiaj używamy je turystycznie, co nie oznacza, że jeżeli będzie zagrożenia, to nie skorzystamy po prostu z tych elementów i nie wykorzystamy tego w czasie zagrożenia.
5: Paweł Malinowski, były funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, ponad 32 lata służby, a teraz zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem. No, dzisiaj jeszcze będziemy omawiać bardzo szczegółowo takie indywidualne przygotowanie do różnego rodzaju zagrożeń, czyli tak zwany plecak ratunkowy. On jest oczywiście nazywany również plecakiem ewakuacyjnym. Pokażę, jak można w prosty sposób sobie taki plecak przygotować na własne indywidualne potrzeby, co on powinien zawierać, więc za chwileczkę tutaj to będziemy prezentowali.
1: No tylko się zapytam, czy potrzeba jakichś specjalnych zakupów, czy my już w większości raczej to wszystko mamy w domu?
5: Większość rzeczy, które mogą się znaleźć w tym plecaku i które nam pozwolą przetrwać, czyli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby bytowe, mamy w domu. Tylko należy je po prostu w odpowiedni sposób spakować, przygotować. No, pewne aspekty takie, można powiedzieć, bardziej komunikacyjne, łącznościowe, może trzeba będzie dodatkowo sobie zakupić, no bo musimy mieć też jak gdyby alternatywne sposoby komunikowania się, łączności z innymi, którzy będą gdzieś tam w oddali, bo telefonia komórkowa po prostu może nam nie działać i nie funkcjonować, więc tutaj takie aspekty będą też wskazywane. No oczywiście, szanowni państwo, taka żywność długoterminowa, no to też na co dzień w domu raczej nie przechowujemy, nie mamy, ale można ją naprawdę za nieduże środki finansowe zakupić i ona będzie nam na kilka lat nam zabezpieczała. Oczywiście możemy kupić sobie konserwę, jakieś suchary i je wymieniać, rotować na przykład co 3 miesiące, co
1: A
5: pół roku.
1: Ale też słyszałam o takich patentach.
5: Ale nie, no bo to też jest, też jest naturalne, tak? Bo to nie jest tak, że to co tam włożymy, ono musi tam być na stałe i tak dalej, tak? Tym możemy rotować i to możemy używać, zużywać.
1: Już mamy to podwójne zastosowanie, tak, prawda? Tak, które jest. Już się pojawiało w tych obszarach bezpieczeństwa.
5: No tak,
1: jest
5: tak, tak.
1: Bardzo
5: tak.
1: Modne.
5: Jak najbardziej. No oczywiście wiadomo, że jakieś takie aspekty własnej ochrony, jakiejś higieny trzeba zabezpieczyć. No i bardzo ważny aspekt dla mnie przynajmniej ta pierwsza pomoc, czyli udzielenie sobie pomocy, ale i też innym osobom poszkodowanym, czyli jakaś rozbudowana forma apteczki z jakimiś aspektami dodatkowymi zabezpieczenia właśnie tego medycznego, chociażby na wypadek ewentualnych obrażeń kończyn, krwotoków masywnych, opaska zaciskowa.
7: Pochylamy taką osobę trochę do przodu, uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy. Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękoczyn Heimlicha.
8: Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie, gdy będzie pomocy potrzebował.
7: I teraz mocno musimy nacisnąć. Ktoś chce spróbować?
1: Tak? Ma pan jakieś obawy, patrząc na tych, którzy się edukują? Widzi pan jakieś braki w naszej społeczności, ale ogólnie pewnie też w społeczeństwie, bo pewnie ludzie się zmieniają, ale problemy są te same.
5: Jeden podstawowy jak gdyby element taki, który mnie zaskakuje, to bardzo mała liczba osób na takich szkoleniach powszechnych, ogólnych, takiego ogłoszenia na stronach internetowych przez jakieś komunikatory w mieście i tak dalej. Dzisiaj tutaj trzeba pochwalić organizatorów, jest bardzo dużo osób, cieszy się, że jest bardzo dużo młodzieży, która no też będzie wchodziła w ten aspekt bezpieczeństwa dorosłości, dlatego tutaj jest bardzo fajnie, ale są nieraz takie szkolenia, na których jest kilka osób i tak naprawdę osób starszych, a nie osób młodych, które mają przed sobą całe życie i powinny się jednak zabezpieczać.
1: Właśnie mają całe życie, ale nie mają tego bagażu doświadczeń. Tak. I właśnie też mam takie wrażenie, że starsi wiedzą jednak trochę więcej, bo przeżyli chociażby komunę.
5: O tak, tak. Na pewno wiedzą więcej, wiedzą jak się też przygotować do takiego jakiegoś braku pewnych aspektów. Nie są uzależnieni, no może to źle brzmi, ale no, nie są tak zależni, może nie uzależnieni, nie są tak zależni od tych nowoczesnych środków komunikacji, przekazu, telefonii, internetu i tak dalej. Potrafią czytać jeszcze mapy, potrafią się
1: poruszać. Potrafią zrobić słoiki.
5: Tak, potrafią zrobić słoiki.
1: Tego jest dużo.
5: Oczywiście wiele takich aspektów, takiego przygotowania w domu rzeczywiście jest. Ale też tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że jednak w przestrzeni takiej publicznej, w mediach społecznościowych, ogólnopolskich mediach i tak dalej, bardzo dużo się mówi o tych aspektach alarmowania, przygotowania i tak dalej, a często jest tak, że ci ludzie no po prostu nie pamiętają albo do końca nie wiedzą, jakie te alarmy mamy, jak należy później dalej postępować po usłyszeniu tej syreny, bo ta syrena nas tylko ostrzega i mówi o jakimś tam zagrożeniu, a później musimy dopiero jak gdyby dotrzeć do informacji, sprawdzić tą informację, czy to przez alerty RCB, RSO, czyli regionalnego systemu ostrzegania, czy przez inne komunikatory na stronach internetowych, w mediach, radio, telewizja tych ogólnopolskich albo regionalnych, tak?
1: Bardzo panu dziękuję. A szkolenie swoją wiedzą i umiejętnościami wsparli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Puk, puk, są tu jacyś fani ptasich piórek? Jeśli tak, to mam dla Was kilka naprawdę ciekawych newsów z Mazur i nie będą to tylko zwykłe takie ptasie plotki. Zaczniemy od bocianów, które jak zwykle pod koniec sierpnia ruszyły w swoją wielką podróż na południe. Ale nie wszystkie, bo zostało jeszcze kilku wyjątkowych buntowników, którzy najwyraźniej ani myślą o dalekich wojażach. Za to o dalekich podróżach całkiem poważnie myśli Wasz i mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Palcem po mapie.
1: W planach są dzioborożce, całe bogactwo Bali, a w nieco dalszej przyszłości pingwiny. Będzie też o publikacji z tych niezwykłych wypraw, książce, która najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie miała szansę pojawić się i na Waszych półkach. Zamieniam się w słuch, bo na antenie Wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No już bocianów to my dawno nie widzimy na naszym nieboskłonie, ale może wyfrunęły wcześniej, a może później. Co mówią obserwatorzy w regionie?
9: Dopiero bociany znikają te ostatnie w okolicach 23-25 sierpnia. I to faktycznie
10: i
9: zawsze jest tak samo.
10: Tak,
9: że
10: było,
9: te,
10: tak?
9: Tak, bo te z późniejszych lęgów młode, wtedy ptaki odlatują jak ostatnie. I teraz było podobnie, choć rozmawiałem z kolegą, który pracuje w Zakładzie Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Tam przy...
1: Tam ten bumelant, Wojtek z tego...
9: Oczywiście co... Wojtek i ma dwóch kolegów tym razem jeszcze. O. Też młodzików, które... Ptaki, które wykluły się w tym roku. One są, ten kolega mówił, że ptaki są sprawne, ptaki są w dobrej kondycji, ale jakoś, nie wiem, z tym bumelantem zostały, czy on je namówił, czy po prostu... W każdym razie ma na razie towarzystwo. Jest więcej niż pewne, że Wojtek nie odleci, bo nigdy tego nie robił, ale czy te dwa pozostałe ptaki, które mu towarzyszą... Wezmą z niego przykład, czy jeszcze coś im... po prostu ich tchnie, żeby ruszyć w trasę, to tutaj jeszcze nie wiadomo. W każdym razie, ale być może, że kierują się przykładem tego takiego wygodnickiego bociana, który zawsze tam na tych wysypisku znajdzie sobie jakieś tam resztki, że może one też zobaczą, że nie warto lecieć i zostają. W ogóle bociany odlatują i to jest taki fenomen, że w przypadku na przykład gęsi czy żurawi, ptaki odlatują z dorosłymi. A to jest inaczej. Dorosłe ptaki lecą same, a potem młode lecą same. Czyli jak pierwszy raz one wiedzą, jak, w którym kierunku się kierować, no to tu jest, właśnie ten fenomen, ten instynkt, którego do końca jeszcze tak nie poznano i nie wiadomo, jak to się dzieje.
1: No właśnie, bo one bez rodziców. To jest też tak, właśnie, tak. Ja się też nad tym zastanawiałam, bo jakiś czas temu czytałam książkę synowi, właśnie było o bocianach i tam właśnie od jajka do tego odlotu i też byłam zdziwiona, że jak myślałam, że z rodzicami jakoś, nie wiem czemu, nie zarejestrowałam.
9: Tak, tak. Gęsi na przykład właśnie, gęsi, żurawie, łabędzie, one długo razem z tymi młodymi są i lecą na zimowiska też razem w towarzystwie młode i dorosłe, a w przypadku bocianów to jest właśnie inaczej. Tam w ogóle ptaki migrują osobno, tam samce osobno, samice osobno. Jak wiadomo, tam jest przywiązane bardziej u bocianów nie do pary, tylko do gniazda, czyli ptaki wracają później po tych wakacjach swoich w kolejnym sezonie do gniazda i tam się spotykają, dlatego tak się zawsze klekoczą tymi dziobami, tak się cieszą, że się w końcu tam poznają, że się spotykają po takiej dłuższej rozłące. Może to jest jakiś sposób, żeby te związki były trwałe, że nie siedzą sobie razem, tylko rozstają się na pewien czas, potem się spotykają i to jest fajne.
1: Jak te pingwiny, to też ostatnio czytałam, że one tak jakby na zmianę się zajmują jajkiem i idą gdzieś do brzegu, coś tam złowią, a ten drugi ma trzymać jajko na stopach, żeby jajko nie zmarzło. Chyba tak.
9: Tak, dokładnie. I to się rozstają, to wtedy te zmiany są długo, tam po miesiącu trwają, żeby jeden drugiego zastąpił. Potem jeszcze jest długi pochód do miejsca, gdzie, bo wiadomo, że potem jak one zniosą, zamarza coraz większa tam przestrzeń, że muszą tam naprawdę...
1: Ale i tysiące, jak one się znajdują, prawda?
9: Tak, tak. One się potrafią w takim stadzie tysięcy ptaków się znaleźć i spotkać i poznać, chociaż na moje oko wyglądają tak samo, podobnie, nawet tak samo, a jednak one dostrzegają jakoś tam różnicę między sobą.
1: Tak,
9: jednak ten oko ptasie jest trochę inne niż te ludzkie zdolności poznawcze też widać są na jakimś wyższym poziomie.
1: Chciałby pan takie właśnie bardziej zobaczyć, takie mocno już, bo pingwiny to jest już taka mocna egzotyka. To tylko Antarktyda, czy gdzieś bliżej będzie, można by było je zaobserwować. Takie niektórzy wyjeżdżają na takie obserwacje.
9: No chyba najłatwiej by było, no bo tam to już są bardzo kosztowne, te Antarktyda i tak dalej, to oczywiście tam większość, tam żyje większość pingwinów. Z takich bardziej dostępnych to są południowa część Republiki Południowej Afryki, to tam są te pingwiny przylądkowe. Tam, no tam jest taka najłatwiejsza możliwość, bo właśnie te ORPA jest takim kierunkiem, który jest no jeszcze taki w miarę
1: bezpieczny
9: i też finansowo jeszcze nie
1: jest
9: tak
1: przystępne
9: w miarę takie rzeczy, bo tam to już są te ekspedycje, to już tam naprawdę bardzo drogie.
1: Tam trzeba być w jakiejś w Polskiej Akademii Nauk na przykład, to też znam taką historię Giżyszczanina, który gdzieś tam pojechał i no ale tam po prostu pracował, prawda?
9: No i też są oczywiście też komercyjne wycieczki, tylko no są bardzo kosztowne.
1: Drogi gips, jak to
9: tak,
1: się
9: tak,
1: mówi.
9: Tak, tak, bardzo.
1: Ale warto zobaczyć.
9: No oczywiście, może, bo to wszystko się zmienia. Jeszcze, nie wiem, 20 lat temu w ogóle nie pomyślałem.
1: A widział pan kiedyś pingwiny tak w naturalnym środowisku? Zdarzyło
9: nie,
1: się?
9: Nie,
1: jeszcze.
9: Jeszcze nie, właśnie, ale plany są.
1: Ustala się kierunek.
9: Plany są, tak, że to jest, myślę, w takim planie gdzieś w ciągu najbliższych 2 lat, to tak jest, sobie to założyłem, że właśnie ten kierunek jeszcze jest do zrobienia i jest on w miarę taki łatwy nawet, żeby to osiągnąć. Bo najbliższy plan jest Indonezja. To już jest zaklepany na zimę.
1: Na zimę. A co tam można zobaczyć? Taki na najbardziej top jeden, na co by pan tam chciał zobaczyć?
9: No, tam jest endemit, czyli to te ptaki, które są takie najbardziej przez tych miłośników ptaków poszukujących różnych fajnych, ciekawych gatunków, to endemity w danym miejscu są najbardziej takimi, które wzbudzają największe emocje, najbardziej poszukiwanymi gatunkami, bo to endemit to znaczy, że ptak występujący jedynie w danym miejscu. Ja będę akurat na wyspie Bali, bo wiadomo, Indonezja ma mnóstwo wysp i tam jest właśnie szpak balijski. Jedynie występuje tylko i wyłącznie na wyspie Bali. Także to jest bardzo ciekawe. W odróżnieniu do naszych ciemnych, czarnych, można powiedzieć, szpaków, szpak balijski jest całkowicie biały, jeszcze ma taką fikuśną fryzurkę z piór na głowie.
1: Kolorowe pióra?
9: Nie, jest całkowicie biały. Także tutaj jest taki zupełnie kontrastowy do tej zieleni tamtego miejsca. Się bardzo pięknie wyróżnia, ale oczywiście jest mnóstwo kolorowych ptaków, są nektarniki, są pitty, takie małe, bardzo kolorowe ptaszki, które chodzą.
1: Jeśli pan o kitcie opowiada.
9: Kitta to z kolei była w Sri Lance. Także no... Właśnie Indonezja słynie z wielu, wielu kolorowych ptaków. Są dzioborożce, czyli te wielkie ptaki z takimi dziobami.
1: A to już pan widział też gdzieś.
9: Widziałem toko, ale samych dzioborożców nie. Toko są też z rodziny dzioborożców, ale same dzioborożce są jeszcze większe i pokaźniejsze i są bardziej widowiskowe. Także liczę, że to się znajdzie. Oczywiście dużo różnych gatunków zimorodków. U nas jest tylko jeden w Indonezji, jest tam chyba ich 5 czy 6, bardzo kolorowych, także to też
1: liczę. Też taki kolejny punkt na mapie, że warto tam po prostu pojechać.
9: Tak, na pewno. Polecić. Oczywiście wszystkie wyspy Indonezji są bardzo ciekawe, ale trzeba coś wybrać, bo chyba, że ktoś ma do dyspozycji większą ilość czasu, trzeba poświęcić, to wtedy pewnie, że jest możliwość, żeby zobaczyć, bo tak naprawdę tam każda...
1: To Jakarta chyba, tak?
9: Tak, a tam każda wyspa to tam są inne gatunki ptaków, także tam naprawdę...
1: Mocno rozproszone jest w ogóle to państwo.
9: Tak, także fajnie pewnie będzie, no ale może po kolei, gdzieś tam jeszcze trochę czasu może jest, także gdzieś kolejnym razem.
1: Pan to tak egzystencjalnie powiedział, no tak, dobra, to zmierzamy do końca naszej rozmowy.
9: Tak jest. Na koniec jeszcze tylko może tak powiem taką informację, taką ciekawostkę, że jestem w trakcie pisania książki.
1: O kurczę.
9: I to nawet 2 książek, bo o tej jednej cały czas mówimy, że to ta monografia, czyli Ptaki lęgowe w Armii Mazur, które jestem współautorem. Na razie piszemy tam z kolegami i koleżankami z regionu, która to będzie pozycja taka mocno naukowa, ale już jestem w trakcie pisania takiej książki bardziej popularno-naukowej, czy takiej bardziej dla wszystkich, oczywiście takie, zawsze to jest takie, taka naiwność autora, że myśli, że to będzie książka dla wszystkich, ale ja liczę, dlatego tak się przygotowuję, że tam będą zarówno informacje o gatunkach, informacje o miejscach, które można, gdzie można fajne, co fajnego zobaczyć u nas na Mazurach.
1: Będą anegdoty pana?
9: No oczywiście będą anegdoty, będą przygody, będą historie, będzie opowieść o różnych właśnie moich znajomych ornitologach, ornitolożkach, będą też oczywiście też informacje, gdzie, co, ile można spotkać z takich właśnie publikacji, które gdzieś są dostępne o ptakach z naszego regionu.
1: Tytuł już znany, czy...
9: Na razie jeszcze jest w trakcie negocjacji, bo ja mam taki, zawsze jakieś tam takie pomysły, żeby to było jak najdziwniejszy, a mój wydawca mówi, że jednak lepiej, żeby to było bardziej takie ptaki mazur i coś takiego, bo wiadomo, że mówił, że może będą chcieli z tego skorzystać może turyści, czy osoby, które gdzieś...
1: Nie, właśnie z jajem!
9: Tak, chyba będzie tak, że to będzie, będą miały tytuł z podtytułem i że dojdziemy do takiego porozumienia, że tak. Będzie i tak, i tak. No i też... Właśnie chcemy, żeby to było takie zróżnicowane i żeby to było zarówno dla mieszkańców, dla ludzi, którzy się i bardziej interesują, bardziej są zaawansowani i mniej, i dla tych, którzy są tu na miejscu i dla tych, którzy na przykład chcą przyjechać i dowiedzieć się, gdzie warto
1: będą przyjechać. Zdjęcia, będą fotografie pana?
9: Tak, będzie ilustrowana i tak się przymierzamy z promocją, z premierą na czerwiec przyszłego roku, a tak celujemy w konferencję przyszłoroczną.
1: Tak
9: to by było wtedy bardzo jakby pasujące.
1: To jest tempo,
9: bo ja tak naprawdę mam już dużo w przygotowaniu, 5 rozdziałów już jest napisanych, będzie ich 55 gatunków ptaków, każdy opowieść to inny gatunek, starałem się dobrać te gatunki, które, oczywiście nie wszystkie, bo nie jest to w stanie, to, ta książka musiała być tam bardzo, bardzo obszerna. Tutaj będzie 55 gatunków ptaków, takich kluczowych, albo takich, które są charakterystyczne dla naszych właśnie Mazur. To jest też ważne, bo tak naprawdę od 57 roku nie było książki o ptakach naszego regionu, o ptakach Mazur.
1: Ostatnio będzie pan opowiadał tę historię, jak pan został w krzakach zaatakowany gdzieś tam w okolicach Wydmi przez jakiegoś ptaka, który nie wiem, albo chciał pana zaatakować, albo jakieś gody wyczuł. Coś tam było, prawda?
9: Tak, było. Będą wszystkie moje, gdzie się przewróciłem, gdzie nie zrobiłem, gdzie kto mnie nabrał, gdzie tam interakcje z ludźmi podczas fotografowania, podczas moich gdzieś tam wycieczek, wypraw. Będą też historie, scenki z wycieczek, które prowadziłem i z dziećmi, i z dorosłymi. Także tam różne będą anegdoty, historie, ale oczywiście wszystkie autentyczne, takie, co się rzeczywiście mi przytrafiły. No i myślę, że uda się to zrealizować i tak na ten czerwiec myślę, że gdzieś zdążymy. Tak jak mówiłem, od 57 roku nie było książki o ptakach naszego regionu. Ostatnim był Puchalski, który napisał książkę o wyspie 57 rok, a jeszcze wcześniej był niemiecki ornitolog Tischler, który napisał właśnie książkę o ptakach Mazów, Prus wschodnich i tak dalej, to jeszcze wiadomo, wtedy były inne czasy, no to myślę troszkę czasu minęło.
1: Nie, to jest już, mówię, to jest pana misja po prostu.
9: Tak, żeby jednak tą lukę uzupełnić, tak żartuję, ale no... Myślę, że dużo osób prosiło, żeby gdzieś to, żeby może właśnie coś takiego zebrać, ilość tych historii, informacji, żeby coś takiego gdzieś to się ukazało, a z drugiej strony dla mnie też to będzie możliwość, żeby to wszystko gdzieś gromadzę już w tym swoich
1: szufladach
9: i swoich komputerach, żeby to gdzieś w końcu wyszło i... Może komuś się przyda.
1: A jak dojdzie pan do takiego etapu, że uzna pan, że jest tego za dużo, to jakby może być kontynuacja, prawda?
9: Tak, może potem być drugi tom, drugi jak, tom. Jak także... będzie powodzenie, to drugi tom, a jak nie, to koniec.
1: Koniec biznesu, na pingwiny będziemy jechać.
9: Tak, wtedy będę już tylko wyjeżdżał, już nic nie będę pisał.
1: Nie, myślę, że to jest doskonały pomysł. Dużo ludzi o pana Krzysztofa pyta, przepraszam, że w trzeciej osobie, dużo ludzi o pana pyta i o tę audycję i myślę, że dobry czas, fajnie, to będziemy pewnie jeszcze śledzić, jak przebiegają prace, ale na pewno pracowite miesiące też przed panem.
9: Tak, ale to się dobrze składa, bo to właśnie taki okres jesienno-zimowy, jednak na ptaki skraca się takie
1: okno,
9: skraca się okno w ciągu dnia.
1: Tyle tematem publikacji, no mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o niej i już niedługo będzie więcej informacji. Na razie 3 października, wielkie zaproszenie, piknik ornitologiczny. Jak nie będzie pogody, to się nie martwcie, bo może pogoda będzie 4, ale to trzeba śledzić.
9: Tak, dokładnie.
1: To był pan Krzysztof Pawlukowicz, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mistrzowie i uczniowie naprawdę są wśród nas. Choć nie są to mistrzynie i uczennice zupełnie typowe, bo zajmują się dziedziną, która jeszcze niedawno była naprawdę mało popularna. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. Praca z kołowrotkiem. Nie chcę mówić, że to niemodne, bo na szczęście ten pomysł wraca do łask i coraz więcej osób próbuje swoich sił, ale wciąż jest to świat niszowy. I tu pojawia się ważny kontekst, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi stworzył program stypendialny Mistrzowie, Uczniowie, Twórcy, którego celem jest właśnie przekazywanie takich ginących umiejętności kolejnym pokoleniom. Jedną z uczestniczek programu jest mistrzyni tkactwa, rękodzieła, a nawet muzykowania Anna Bałdyga z Mazuchówki w gminie Wydminy. Jej uczennicą jest Roxana Butrym-Lampart, etnografka z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. To właśnie ona opowiedzi się, jak w ogóle zacząć przygodę z przędzą i kołowrotkiem.
10: Ja usłyszałam od jednej z pań, która już dużo lat wszędzie, że kto pracuje na staruszkach, ten z automatu ma szacunek na dzielni.
11: coś w tym jest. Coś w tym jest, czyli nie zaczynamy innymi słowy od tego jakże drogiego skandynawskiego sprzętu, tylko po prostu szukamy w tych starociach.
10: Ja bym to polecała, chociaż wówczas już jeśli chcemy tak zacząć, to dobrze mieć obok siebie człowieka, który właśnie tę techniczną stronę kołowrotka nam opanuje, czyli nasmaruje go, gdzieś tam podczyści, jakiś podszlifuje troszeczkę, aby on po prostu równo chodził.
11: W ogóle jest sam ten dźwięk, pomimo tego, że rozmowa jest ciekawa, trawia w taki trans i mocno uspokaja. To nie wiem, jak to jest, ale rzeczywiście jest to coś takiego, co bardzo uspokaja, jak się to koło kręci.
10: To prawda, ja mam takie samo odczucie i wierzę, że kobiety zmęczone pracą całoroczną na polu, w gospodarstwie i tak dalej, kiedy spotykały się na wspólnym przędzeniu, to dla nich to była taka chwilka odsapki, takiego uspokojenia. Już samo to, że to było spotkanie towarzyskie, ale też myślę, że ta praca kołowrotków wpływała na nie pozytywnie. A jeszcze to, o czym była mowa, o tym dźwięku kołowrotka, w języku polskim tego chyba nie mamy, natomiast w języku czeskim, kiedy kot mruczy, a koty mruczą po to, żeby się wyciszyć właśnie, żeby się uspokoić, to mówi się, że ten kot, czyli ta koćka przede. Przedeni to jest przędzenie. Czyli w Czechach koty przędą, czyli ten dźwięk ich mruczenia to jest taki sam jak dźwięk przędzenia. Także samo to już może sprawiać to podobieństwo tych dźwięków i tego nazewnictwa, że my się też przez przędzenie wyciszamy.
11: Z tego wszelkiego bogactwa rzeczy, które możemy wykonywać, tworząc jakiekolwiek materiały, to czy przędzenie, czy to jest łatwe, czy trudne?
10: Ja myślę, że jeśli już nabierzemy wprawy, to jest łatwe. Zresztą samo to, że starając się o stypendium, zadzwoniłam do jednego znajomego etnografa, którym tam też wcześniej pracował przy tych stypendiach. Powiedziałam mu o tym, że chciałabym się nauczyć prząść. On mi wtedy powiedział, a samo nauczenie się przędzenia to jest 5 minut. Ja byłam oburzona, że usłyszałam takie słowa, ja tutaj chcę całe stypendium, cały projekt, natomiast to ma być 5 minut. No rzeczywiście, żeby zacząć przy dużym zacięciu, zwłaszcza na wrzecionie, bo na wrzecionie możemy kontrolować prędkość pracy, skrętnić i tak dalej, możemy w każdej chwili przerwać. To tak, to rzeczywiście i tego nauczył mnie też mój siostrzeniec, który po prostu 16-letni Julian, który usiadł i zaczął prząść. Jeśli mocno chcemy, to zaczniemy.
11: Coś się zmienia, jak zaczynasz prząść?
10: Poniekąd tak. Samo to, że czasami mój mąż mnie wygania do tego, żebym ja już sobie po prostu poszła tę swoją robotę robić. Mam wrażenie, że widzi, że to na mnie działa wyciszająco.
11: Ile z takiej chmurki powstanie? Jak to się jakoś tak przelicza? Jak to wygląda?
10: No właśnie ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ ja tego nigdy nie przeliczałam. Bardziej przeliczałam na godzinę. Wyszło mi, że z godzina pracy na wrzecionie to jest około 30 metrów nici. Tutaj to będzie jeszcze więcej, ale nigdy nie przeliczałam. przeliczałam, to się przelicza przeważnie gramowo. Jeśli przeliczamy wełnę, to przelicza się na gramy, a ja jestem na razie jeszcze na tym etapie, że nie liczę. Ale na przykład wiem, że na próbkę jednej z tkanin, to była tkanina o szerokości około 40 cm i podobnej długości, że tam poszło kilkaset metrów nici właśnie na taką tkaninę.
12: Bo nie tylko przędziesz, ale też tkasz.
10: Dzięki pani Ani zdobyłam podstawy tkactwa. Potrafię tkać tkaninę o splocie płóciennym. To znaczy, że wątek przenika się z osnową, jedno przez drugie po prostu przechodzi.
12: I tutaj nie nauczymy się na pewno w 5 minut tkać.
10: To nie, to już jest trudniejsza czynność. Już samo to, że musimy posiadać warsztat tkacki Krosno. Ja swojego niestety jeszcze nie posiadam, ale dzięki uprzejmości pani Ani jeden warsztat i pana Stanisława, który wykonał ten warsztat, czyli męża pani Ani, jeden stoi u mnie na razie w wypożyczeniu i dzięki temu mogę pracować. Ale to już właśnie trzeba mieć sprzęt. Trzeba wiedzieć, jak krosna osnuć, jak przygotować osnowę, czyli te nici, które już przed procesem tkackim nakładamy. No i potem też przydaje się taka wiedza, jak to na przykład, jak mocno naciągnąć nić, jak naprawić błąd, bo dobra tkaczka i generalnie dobry rzemieślnik i uważam rodzi się wtedy, kiedy wie, skąd bierze się jego błąd i jak go naprawić.
12: Bo tutaj na przykład jak kręcisz, jest taka niteczka. Mam wrażenie w ogóle, że ona momentami jest, nawet jej nie ma. I pewnie jest szansa, że może się przerwać na przykład.
10: Jak najbardziej. Jest takie powiedzenie, powtarzam je do bólu, jak cienko to się rwie. To generalnie mówimy o tym, że jak nam się źle dzieje, to po prostu wszystko się źle dzieje. Natomiast tak jest właśnie z przędzą. Jak cieniuteńko przędziemy, a skręt nitki jest mocny, to w pewnym momencie może się stać, że nam to po prostu pęknie.
12: I co wtedy? Jak ten błąd rzemieślnik ma naprawić?
10: No to już, urywamy sobie nitkę, załóżmy, że to nam pękło. Bierzemy kłąb wełny, bierzemy naszą nić, troszkę ją skręcimy, żeby ona była taka mocniejsza. O. I wkładamy tę gotową nić w kłąb wełny. Wyciągamy pojedyncze włókienka. One zaczynają nam się tutaj zaplatać wokół tej nici. I jedziemy dalej. Na początku właśnie to, jak przędza się rwała, było dla mnie bardzo stresujące, a teraz już po prostu, jak się stanie, to trzeba to naprawić.
12: To tak wygląda bardzo prosto, jak tutaj siedzisz.
11: No to takie prosto.
10: Na początku nie było. Na początku, tak jak mówię, to było stresujące. Też jak widziałam panią Anię, jak ona sprytnie pracuje, to pomyślałam sobie, matko jedyna, nigdy nie dojdę do takiej wprawy. No i do jej precyzji jeszcze wiele mi brakuje, natomiast czuję, że już powoli zaczynam panować nad tematem.
12: A wcześniej tkałaś?
10: Z racji zatrudnienia w Muzeum Kultury Ludowej, a pracuję tu już 13 rok, to można powiedzieć, że gdzieś przed 13 laty, jak przyszłam do pracy, to zadaniem każdego takiego młodego pracownika dawniej było to, aby przeszedł przez wszystkie 3 pracownie rękodzielnicze. I wówczas też trafiłam jeszcze do pani Ewy Ilasz, naszej tkaczki. 2 tkaczki wstecz, tak bym powiedziała. I dzięki niej i przy niej mogłam spróbować tkaniny wielonicielnicowej, takich najprostszych tkanin. To tyle z mojej pracy tkackiej. Też trochę tkałam na bartku, czyli na takim krosienku prostym. To już każdy może tego spróbować, to jest naprawdę prosta robota. A tak naprawdę przy takich wielkich krosnach, tak abym sama je osnuła, nie sama, bo z panią Anią, ale abym miała ten czynny udział w snuciu, w robieniu tkaniny i potem zdejmowaniu jej z krosien, to właśnie pierwszy raz przy tym projekcie się udało.
12: Co robisz z tej nici, którą już naprzędziesz?
10: Do tej pory właśnie wykonywałam projektowe próbki, krajki i tak dalej. Też ja zajmuję się wykonywaniem lalek motanek.
12: Ty mówisz o pani Annie, że ona jest człowiek orkiestra, a tu się okazuje, że kolejna orkiestra gra tuż przy mnie.
10: No jakoś tak powoli się to rodzi. W mojej rodzinie wszyscy z każdej strony potrzebują mieć zajęte ręce, także każdy jakoś ma...
12: Zajęte ręce, spokojna głowa, jak to się mówi.
10: Otóż to. I właśnie też ostatnio do wykonywania tych lalek motanek zaczęłam używać tej gotowej przędzy. To, co robię teraz, mój plan jest taki, aby to zdwoić właśnie, zrobić podwójną przędzę i uśmiechnąć się do mojej mamy, która wykonuje piękne przedmioty na szydełku i na drutach. i poprosić o wełniane skarpety. No i właśnie, ja też muszę powiedzieć o ważnej rzeczy. Kiedy wchodziłam w ten projekt, to nastawiałam się przede wszystkim na len, bo my mówimy o wełnie owczej, o włóknach odzwierzęcych. Natomiast trzeba pamiętać, że jednym z głównych takich surowców, z którego dawniej wykonywano przędzę i tkaniny, był len. Len włóknisty, roślina dawniej uprawiana na wielką skalę. Obróbka włókna lnianego, obróbka lnu jako rośliny jest bardziej skomplikowana niż wełny owczej, bo tutaj tak naprawdę możemy to, możemy ostrzyc owce, lekko wyczesać tę wełnę i na dobrą sprawę można już prząść. Natomiast przy lnie, no to już cały proces powstawania włókna, długi i skomplikowany, nie wiem czego.
12: Czyli w warunkach klimatycznych len rośnie.
10: Rośnie, tak. Dawniej całe pola były niebieskie właśnie dzięki temu, że rósł na nich len. Tylko dzisiaj już nie ma takiej potrzeby, nie uprawia się tego lnu. Natomiast dawniej w każdej wsi mówi się o tym, że tu była roszarnia lnu, tam była roszarnia lnu. Ludzie sami ten len uprawiali, już go nie obrabiali sami, tylko oddawali do roszarni, ponieważ len musi być wymoczony, wyroszony, ta łodyga lniana, aby taki klej się oddzielił od włókna i aby można było potem pozyskiwać to włókno. Więc masowo, na masową skalę ten len uprawiano.
12: Zresztą tak jak konopie, prawda?
10: Tak, dokładnie. Dzisiaj to nam się tak kojarzy już naprawdę, że jak ktoś konopie, to na pewno do jakichś celów odurzających.
12: Tak, tak.
10: Chociaż też powracają do łask, są... No tylko dzisiaj na uprawę konopi musimy mieć pozwolenie. Nie możemy tego sobie...
12: I konopia to też jest roślina, która ewentualnie mogłaby być wykorzystywana do pszenicy chyba, prawda?
10: Tak, i była. O ile len to przede wszystkim tkaniny ubraniowe, to wszystkie tkaniny techniczne typu worki, jakieś sznury i tak dalej, to wykonywane było z mocnych, bo były bardzo mocne, są mocne, włókien konopnych.
12: Tutaj też dużo...

0: kolan i konopiem, ale możemy uprząść pokrzywę. W Polsce jest, z tego co wiem, jedna osoba, która zresztą przyjeżdża do nas na jarmark co roku. Ola z pracowni rzemiosł dawnych, to jest pod Czaplinkiem w Żernie, więc daleko od nas, ale ona jeździła do Rosji, aby tam specjalnie nauczyć się właśnie przędzenia pokrzywy. A jest to też osoba niesamowita, ponieważ oprócz tego wszędzie chmiel, wszędzie igły sosnowe, czyli takie rośliny, które no, wydaje nam się, że absolutnie nie dałoby się z tego pozyskać przędzy.
1: To ja z tą pokrzywą, nie wiem, czy na pewno kojarzysz tą opowieść tych 12, czy ilu tam było braci, że dziewczyna musiała naprząść chyba właśnie z pokrzywy, żeby koszulę dla nich wszystkich stworzyć, żeby się odmieniły, nie wiem, z kruków z powrotem w mężczyzn.
0: Dokładnie, jest tak.
1: Dobrze, nic nie przekręciłam.
0: Nie pamiętam dokładnie tej opowieści, ale tak, jak najbardziej te pokrzywowe koszule się pojawiają i tu miały rację bytu. Z tym, że włókno pokrzywowe jest dużo trudniejsze w obróbce niż włókno lniane, które no po prostu daje nam wspaniały materiał do przędzenia. Natomiast pokrzywę trudniej się obrabia, trudniej się wyłuskuje to włókno z niej niż z lnu. Także miała niesamowite zadanie do wykonania.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie na tym polegała jakby trudność tejże misji.
0: Tak, dokładnie na tym włóknie. Ale też dodajmy do tego to, że na taką koszulę jedną potrzebowalibyśmy setek, jeśli nie tysięcy metrów nici.
1: W takich warunkach przemysłowych powstają materiały z takich rzeczy?
0: Jak najbardziej. I one wracają do łask. Chociaż no, słyszałam już teraz o kryzysie przędzelniczym ostatnio i tkackim, nawet w Turcji. Dlatego, że masowa produkcja wschodniej Azji no, wypiera rzemieślników. Ale tak, jak najbardziej. Możemy sobie kupić gotowe lny, możemy kupić gotowe tkaniny wełniane, tylko że w dużych cenach i te ceny trzeba rozumieć i rozumie się ją, jeśli poznamy proces produkcji.
1: Można naładować baterie, będąc w okolicy tego koła. Mam wrażenie, że to rzeczywiście jakby jakieś dynamo. Energia jedna w drugą się zamienia, bo tak rzeczywiście jest, przebywając w okolicy tego urządzenia. Czy coś jeszcze powinnyśmy dodać w kontekście tego projektu, który połączył Ciebie i Panią Annę?
0: Tak, ogólnie uważam, że ważne jest to, żeby wspomnieć, że to jest bardzo ważna inicjatywa, że w ogóle taka możliwość działań projektowych się pojawia, ponieważ często jest tak, że chcielibyśmy coś zrobić, ale nie bardzo możemy opłacić na przykład materiały, albo nie bardzo możemy opłacić mistrza, natomiast tutaj mamy taki dobrą podstawę do tego, aby działać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Dziś nasz radiowy mikrofon i nasze kroki prowadzą do Wilka z Giżycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
3: Giżycko i Wilkasy to dwa miejsca nad jeziorem Niegocin, gdzie trudno tak naprawdę oddzielić sport od wypoczynku. Z jednej strony żagle, plaże i wakacyjny klimat, z drugiej historia, która przez lata pisała się na boiskach, wodzie i treningowych trasach. Odwiedzimy AZS Wilkasy, miejsce, które ma bogatą sportową tradycję. Będzie o legendarnych zgrupowaniach, znanych sportowcach i ciekawostkach, które od lat kryją Wilkasy. Ale to nie wszystko. Zajrzymy też do Giżycka, gdzie mieszkańcy i turyści mogą odkrywać miasto z przewodnikiem. Sprawdzimy, skąd się wziął pomysł, kto najchętniej korzysta i dlaczego takie inicjatywy to coś więcej niż tylko atrakcja dla odwiedzających. Bo okazuje się, że te małe wycieczki po mieście pomagają nie tylko lokalnej turystyce i przedsiębiorcom, ale też budują więź mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Więcej na ten temat Wasz i mój gość Marek Szlachta, LOT Mazury i dyrektor AZS Wilkasy. Zacznijmy od AZS Wilkasy. Czego wiele osób nie wie o tym miejscu?
4: Wiele osób o tym nie wie, natomiast my się tym szczycimy, że te nasze obiekty wcale nie są na złym poziomie. A ja zawsze się cieszę, jak przyjeżdżają grupy na przykład sportów walki, które mają możliwość nie tylko skorzystać z typowego treningu na macie, ale na przykład wykorzystują schody w pobliskim u naszych sąsiadów w ośrodku do treningu siłowego, no bo jak biegną tam 10-12 razy, to już mają dość całego dnia treningu.
1: Jak w Rockim taka scena jest.
4: Tak, dokładnie, ale to dokładnie nie wierzę.
1: Też pan słyszy tą muzykę?
4: Tak, ja słyszę to akurat, serdecznie pozdrawiam z zawodników sekcji judo AZS-u AWF-u Katowice, bo to oni co roku przyjeżdżają i co roku zaliczają te schody.

0: a mają bardzo przesympatycznego trenera, który właśnie ich zmusza, ale też muszę przyznać, że daje dobry przykład i też z nimi biega po tych schodach, ale po 7 czy 8 razach on odpuszcza, a zawodnicy muszą te 12 razy wbiec, no więc jest to bardzo fajny trening i wbrew pozorom wydawałoby się, że Mazury to płaski teren, to jeziora, a tu wbrew pozorom są i górki. Ja z sentymentem wspominam, jak tu na terenie ośrodka były rozgrywane wyścigi Milko Mazury MTB. Parę osób pamięta i okazywało się, że ta trasa, która była poprowadzana tutaj w lesie na terenie Wilka, zdawała zawodnikom naprawdę mocno w kość, no bo nie spodziewali się, byli przygotowani na warunki, że będzie płasko i spokojnie, a tu się okazuje, że jednak jakieś górki są i można naprawdę znaleźć coś dla siebie.
1: No właśnie, w ogóle ta górka, o której pan wspomniał, której judocy, na której biegali, to ona to też jest miejsce, prawda, ze wspaniałą historią u sąsiada.
0: U sąsiedzi, my tu dobrze żyjemy, tak? W dobrych relacjach, natomiast no, wiele osób z historii nie wie, że w tym miejscu, gdzie są te schody, była kiedyś skocznia narciarska. Oczywiście to nie była skocznia rozmiaru Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ale można było te 20 czy 30 metrów skoczyć, wylądować na zamarzniętym jeziorze. Teraz by było ciężko, natomiast gdzieś tego, czego nam brakuje dla stabilizacji, to opady śniegu, bo gdyby były opady śniegu, to widzimy potencjał też taki, żeby tu było narciarstwo biegowe i o tym wiele osób mówi. Są małe próby, z tego co pamiętam, jest wypożyczalnia nart biegowych w Upałtach, w jednej z restauracji. No i jak jest śnieg, jest tego śniegu więcej, to widzę, że ludzie biegają, natomiast jeszcze w terenie, no póki co się to nie udaje, no bo to jest jednak większy problem, no i trochę mamy za mało stabilne właśnie te warunki śniegowe. Jeżeli byłyby zimy, tak się powtarzały, może jest to kolejne miejsce, żeby się rozwijać właśnie w kierunku, nie wiem, narciarstwa biegowego.
1: No właśnie, ożywić ten sezon poza sezonem, prawda?
0: No my tu próbujemy od wielu lat to zrobić, natomiast na razie opiera się to o sporty halowe. Ja z sentymentem patrzę czasami na sąsiadów, gdzie udaje im się ściągnąć grupy piłkarskie głównie, no ale do tego jest potrzebna infrastruktura w postaci zadaszonego boiska, no na przykład typu Orlik. Na razie mamy takie boisko zadaszone tylko właśnie tu u sąsiadów w Wilkasach. Natomiast to jest na pewno potencjał, że tych grup piłkarskich jest dużo i one chcą przyjeżdżać tutaj na Mazury, nawet takie krótkie zgrupowania czy krótkie turnieje. No i to jest gdzieś też jakiś potencjał właśnie tego ożywienia sezonu przed sezonem, tak? Zimowa część jest tutaj trudna, ponieważ ciężko znaleźć nam tu atrakcję, która by przyciągała, natomiast ja zawsze zachęcam gości, którzy do nas przyjeżdżają i narzekają trochę, że w sezonie jest głośno, gwarno, ja zachęcam, przyjedźcie w zimie. Wtedy jest cisza, jest spokój, można skorzystać z bogatej bazy rehabilitacyjnej, którą mamy na terenie ośrodka, o której nawet czasami ja jestem zaskoczony, że nawet lokalsi nie wiedzą, że można tutaj skorzystać z rehabilitacji.
1: No właśnie, bo to już ile lat już ośrodek odchudza mieszkańców Giżycka i nie tylko. I powiatu, i w ogóle gminy też poszczególne.
0: To jest. Zaczynaliśmy w 2020 roku. Mamy aktywnych mieszkańców, którzy by z roku na rok chcieli korzystać z tego programu, a my jednak staramy się dotrzeć do tych nowych osób, które by chciały skorzystać z tych zabiegów, skorzystać z ruchu na siłowni, z zajęć aqua fitness i tak dalej, więc jak ktoś, że tak powiem, będzie nas słuchał, no to i będzie się chciał zapisać, to trzeba już mieć to w głowie, że trzeba będzie wypatrywać informacji, bo nie ukrywam, że tu dobra współpraca czy z powiatem, czy z urzędem miasta, czy z urzędem gminy, czyli z naszymi lokalnymi samorządami powoduje to, że my co roku tą akcję możemy zorganizować i ludzie mogą naprawdę skorzystać z profesjonalnej, fachowej pomocy, która jest wielu osobom potrzebna.
2: Wycieczka z przewodnikiem.
1: No właśnie, jeszcze na chwilę lot Mazury, bo jedna rzecz, o której żeśmy nie wspomnieli, a tak naprawdę to był cel naszego spotkania, czyli te wycieczki z przewodnikiem po Giżycku. Panie Marku, jak to wygląda? Jak się tam zakręcić? Gdzie stanąć, żeby przyszedł człowiek, co się zna na rzeczy i po mieście oprowadził, pokazał to i owo?
0: Ja myślę, że to zostawiliśmy sobie specjalnie na koniec. Mówimy tutaj o akcji Historia Giżycka z LOT Mazury, czyli bezpłatnych wycieczek. Zawsze zbiórka przy moście obrotowym po stronie zamku. Jest to impreza, a właściwie wydarzenie skierowane zarówno do turystów, ale jak także do mieszkańców, bo często pojawiają się osoby, które kiedyś mieszkały w Giżycku, wracają tutaj z sentymentem, no i chcą sobie przypomnieć tą historię. Gdy udajemy się na trasę w mieście, poznajemy uroki miasta, o godzinie 15 udajemy się na zwiedzanie twierdzy Bojen. Zawsze prowadzi grupę przewodnik PTTK, sprawdzeni przewodnicy, którzy z dużą pasją opowiadają o historii miasta i o tym, jakie ciekawe zakamarki można znaleźć na terenie twierdzy. Tutaj wiemy, już mamy takie informacje od naszych przewodników, że często ludzie spoza Giżycka przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział w tej akcji. No i już kombinują tak, co mnie bardzo cieszy, że o godzinie 11 idą na jedną wycieczkę, kończy się ona po około 2 godzinach, o godzinie 13 udają się gdzieś do lokalnej restauracji na obiad i później o 15 uczestniczą w drugiej wycieczce. Więc jakby też korzyść dużą z tych wycieczek mają lokalni przedsiębiorcy. Natomiast warto podkreślić to i jasno powiedzieć. Wycieczki i usługa przewodnicka jest za darmo, natomiast wstęp do obiektów jest płatny. Trzeba po prostu opłacić bilet. Jest to bilet zazwyczaj ulgowy, więc ciężko dostępny, jeżeli ktoś prywatnie, indywidualnie by poszedł, powiedzmy, na twierdzę Bojen, to takiego biletu ulgowego nie nabędzie. Natomiast ważna informacja, nie trzeba się zapisywać, trzeba po prostu przyjść i nie jest to oferta oczywiście skierowana do grup większych, tylko raczej do gości indywidualnych, których mamy w lokalnych obiektach turystycznych, zarówno tych zrzeszonych w naszej lokalnej organizacji turystycznej, jak i też tych, którzy po prostu przychodzą, chcą skorzystać, bo jest to zadanie otwarte, współfinansowane ze środków miasta Giżycko, więc jest to według mnie jedna z fajniejszych inicjatyw. Zaczęliśmy tak nieśmiało od sylwestrowego zwiedzania, później było noworoczne, później wielkanocne, no i później doszliśmy do tego, że spróbujmy i w majówkę, i w weekend Boże Ciało, i właśnie regularnie w okresie wakacyjnym.
1: Ale jakie tam rekordy w ogóle padały, prawda?
0: No powiedzmy tak, rekordy, my nie idziemy na rekordy, ale ponad 1000 osób poznało historię miasta Giżycko, tak? Akurat my jesteśmy na terenie gminy w Wilkasach, ale myślę, że dla nas istotne
1: to się łączy, to wszystko jest...
0: Tak, no trzeba pamiętać, że tak. Gmina okala w 100% całe miasto, więc trzeba jasno sobie powiedzieć, to nie jest oferta tylko dla mieszkańców i turystów będących w mieście, ale też osoby, które są na terenie gminy, mogą skorzystać z tych uroków. Ja wiem, że mamy takich gości, którzy specjalnie od nas z Wilkas wsiadają, uwaga, w bezpłatną komunikację miejsko-gminną, która funkcjonuje. Jest autobus akurat idealnie dostosowany do godzin wycieczek, jadą na zwiedzanie i wracają tutaj i dalsze swoje, że tak powiem, plan pobytu realizują. I myślę, że warto tutaj zachęcić właśnie osoby, zarówno z miasta, jak i właśnie przebywające na terenie gminy, powiatu, czy szerzej nawet gminach ościennych, żeby przyjechać, zobaczyć. Bo wiadomo, że czasami może i będą to 2-3 osoby na takiej wycieczce, w takich mniej popularnych terminach, czy ja bym to powiedział w gorszej pogodzie. A były takie wycieczki, że było po 50-60 osób i to, powiem szczerze, było trudne do opanowania przez przewodników, dlatego wprowadziliśmy takie bezpłatne wejścióweczki, w której podstawie wykupuje się ten bilet ulgowy, żeby było jasne i klarowne, kto wybrał się z naszą grupą.
1: Przypominam, że na antenie Marek Szlachta, AZS Wilkasy i LOT Mazury jednocześnie i rozmawiamy o wycieczkach z przewodnikiem, o odchudzaniu mieszkańców Giżycka, o tych wszystkich aktywnościach, które oferują same w sobie Wilkasy, bo nie trzeba tylko do AZS-u, można też korzystać ze ścieżek rowerowych, kije do Nordic Walking i tutaj pobliski las. To są te rzeczy, o których żeśmy jeszcze nie wspomnieli, ale warto też z tego skorzystać. Natomiast na chwilę jeszcze przenieśmy się do Giżycka i pogadajmy o tej akcji LOT Wycieczki z przewodnikiem. I tutaj sporo do powiedzenia ma Witosław Wyrobek, przewodnik PTTK.
3: Często to są mieszkańcy, którzy no ze względu na swoje, można powiedzieć, życiowe zawirowania wyemigrowali z Giżycka i po kilkunastu latach przyjechali do Giżycka, czy odwiedzić rodzinę, czy na jakieś wczasy, no i chcieli się dowiedzieć czegoś, co było wcześniej, co się zmieniło. Pojawiają się też, można powiedzieć, nowi nasi mieszkańcy, czyli ci, którzy przenieśli się tutaj do Giżycka czy okolic. No i oczywiście też turyści. Turyści, okazało się też, że to nie tylko ci, którzy są w samym Giżycku, czy w okolicach Giżycka, do których ta akcja była głównie skierowana, ale też turyści, którzy przyjechali na Warmię i Mazury. Mieliśmy grupki, które przyjeżdżały porannym autobusem do Giżycka, no z Olsztyna nawet, aby cały dzień zwiedzać Giżycko, zjeść tutaj sobie posiłek i wieczornym autobusem wrócić do miasta wojewódzkiego. Także w pewnym momencie na trasie z przewodnikiem było blisko 70 osób. Naprawdę dużo.
1: No to ja zachęcam do tego, żeby właśnie do ostatniej kropelki korzystać z tej oferty, bo rzeczywiście to mamy, więc zamiast narzekać, czy coś się opłaca, czy coś się kalkuluje, czy się nie kalkuluje, żeby to wspierać z samorządowej kasy, może warto sprawdzić, skorzystać, bo to jest oferta tak naprawdę dla każdego z nas, a ci przewodnicy, sama tego doświadczyłam niejednokrotnie.
0: To jest sposób na liźnięcie tej historii troszeczkę, bo to jest krótka wycieczka trwająca około 90 do 120 minut, więc tu można tylko wycinek zobaczyć, tylko te najważniejsze obiekty, natomiast my zachęcamy, ja zawsze to podkreślam, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z pełnej wycieczki, która trwa 3-4 godziny, z licencjonowanym przewodnikiem, którzy są dostępni czy na twierdzy Bojen, czy telefonicznie, jeżeli chodzi o zwiedzanie miasta, więc to nie jest tak, że my komuś zabieramy w cudzysłowie pracę, bo też takie komentarze gdzieś się pojawiają, absolutnie nie, my chcemy pokazać tylko część, zachęcić. A jeżeli ktoś chce poznać głębiej historię twierdzy Bojen, to warto wybrać się na pełną trasę, która trwa około 4 godzin i wtedy w rzeczywistości poznać całościową historię, usłyszeć o niej.
1: To był dyrektor AZS Wilkasy, pan Marek Szlachta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A na koniec i ja zapraszam was na krótką wycieczkę z przewodnikiem. Powiedzmy, że ja nim jestem. Gdzie jedziemy? Ano na wieżę ciśnień w Giżycku. Troszkę inaczej się widzi Giżycko z góry?
4: No, na jeziorze bardzo pięknie są wysepki.
1: Pięknie, niech pani zobaczy, bo z góry można zobaczyć o wiele, wiele więcej. Goście patrzą, zgadują co gdzie jest, a potem tylko się pytają jak tam dojść. To chyba jakaś stara magielnica.
5: Wieża jest elementem standardowego pakietu spacerowego po Giżycku.
6: Wszystko warto tutaj zobaczyć, lepsze niż morze.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapacz.
0: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzeć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie.

0: Jagi Życko.
1: Dni są coraz krótsze, wieczory coraz dłuższe, więc to zdecydowanie dobry moment, żeby znaleźć trochę czasu dla siebie. W związku z tym Giżyckie Centrum Kultury przygotowało na tę jesień sporo propozycji dla mieszkańców i to w różnym wieku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżu?
1: Giżyckie Centrum Kultury przygotowało sporo pilotażowych zajęć i nowych propozycji, żeby sprawdzić, co rzeczywiście spotka się z zainteresowaniem i czego mieszkańcy tak naprawdę oczekują od lokalnej kultury, bo w końcu oferta Domu Kultury nie powinna być tworzona zza biurka. Więcej na ten temat wasz i mój gość Żaneta Sarnecka-Roch, GCK. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, już tyle powiedziałam, no to jaki jest plan na tę kulturalną jesień w Giżycku?
2: Tak, jeśli chodzi o jesień u nas w GCK-u, to już tak tradycyjnie rozpoczynamy zajęciami edukacyjnymi, ponieważ końcówka września, początek października, już nasi giżyczanie są przyzwyczajeni, że u nas rusza petarda właśnie zajęciowa dla osób zainteresowanych zajęciami wokalnymi, dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Serdecznie zapraszamy. I dodatkowo ruszają zajęcia hip-hopowe dla wszystkich grup wiekowych, więc też jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do grupy, serdecznie zapraszamy. No i od października oczywiście ruszamy z, tak jak już wspomniałam, z zajęciami. Oprócz tańca, hip-hop, śpiewu będą zajęcia teatralne, będą zajęcia z tańca współczesnego i tu od 17.30 grupy młodsze od 9 roku życia zapraszamy na taniec. Zajęcia również dla dorosłych, ladies 40+. Gdzie będzie to połączenie gimnastyki i tańca. Również w poniedziałki od godziny 19 będziemy tańczyć do 20.
3: Jak z zainteresowaniem na te 40 gorące?
2: Tak, gorące 40 to jest bardzo oblegany kierunek, więc naprawdę zapraszamy, żeby być od samego początku na tych zajęciach, bo nasza instruktorka pani Grażyna daje ostry wycisk, są siódme poty, ale wszystko w takim fajnym anturażu tańca, więc to jest taka, myślę, świetna zabawa, a nie tylko rozruszanie się, więc połączenie i przyjemnego, i pożytecznego. Co więcej, na pewno będziemy mieć kontynuację zajęć muzykowanie na dywanie i tutaj maluszki od 5 do 18 miesiąca życia zostają w czwartki. Są to godziny przedpołudniowe, 10.30 pierwsza grupa, 12.30 druga. Ruszamy z pilotażem muzykowania dla nieco starszych tylko, bo od 18 miesiąca życia do 3 lat. Druga grupa to będą zajęcia też popołudniowe, ponieważ już w tym wieku dzieci chodzą czy do żłobka, czy do przedszkola, więc tutaj będziemy spotykać się w poniedziałki o 16.30 z tą starszą, w cudzysłowie, grupą. Cóż więcej, oczywiście plastyka będzie dalej u nas z Romą Janiszewską we wtorki i środy, grupy od bodajże 5 roku życia albo 6, ale też dla osób dorosłych, dla amatorów oraz dla bardziej profesjonalnych twórców, więc właśnie te środy mocno plastycznie. Dodatkowo ruszają w sumie dwa zajęcia taneczne również dla dorosłych, bo taniec latino oraz taniec towarzyski w środę i w czwartki wieczorami od godziny 19. I cóż jeszcze? No na pewno ten śpiew i śpiew dla dorosłych również będzie prowadzony, więc ja polecam najlepiej śledzić. Śpiew dla młodzieży jest do 15 roku życia. Nie robimy tutaj tej dolnej granicy, ponieważ tak jak rozmawiałam z panią instruktor, panią Danusią, perełki zdarzają się już nawet w przedszkolu i warto ten głos ćwiczyć, więc nie daję tej dolnej granicy, ale do 15 roku życia. Śpiew właśnie dla dzieci, a dla dorosłych, no to tu już tutaj mamy bardziej otwartą. Jak najbardziej. Ja co prawda nikogo karać swoim śpiewem nie będę, ale jak najbardziej również zapraszamy osoby dorosłe, z tym, że ja tutaj polecam śledzić naszego Facebooka, naszą stronę internetową, bo już teraz powoli pojawiają się te informacje, jak tylko my dostajemy je od instruktorów, więc mamy jeszcze takie działania układania tych puzelków, żeby wszystko się zgrywało.
1: To mi się wydaje, że trochę inaczej wygląda ta siatka zajęć w tym roku w Giżyckim Centrum Kultury. Czy chodzi tutaj o jakieś takie inne, trochę nowe spojrzenie na potrzeby mieszkańców? mieszkańców w kontekście tego, co chcieliby czerpać tutaj lokalnie z Giżyckiego Centrum Kultury?
2: Tak, otwieramy się na mieszkańców. Mieliśmy tutaj informację, że troszeczkę jest za mało dla tych i najmłodszych, i dla dorosłych, więc taka propozycja została stworzona i zobaczymy, jak ten pilotaż w cudzysłowie będzie, jak się spotka z odbiorem mieszkańców, bo i śpiew, i taniec, więc i teatr przecież od zeszłego roku, warto to podkreślić, mamy również teatr dla dorosłych, Teatr Luna. Niedługo będą mieć swoją premierę spektaklu Żywia 15 października, o tym na pewno opowie więcej instruktorka pani Grażyna Darska. Dodatkowo weekendami, i dlatego też tutaj podkreślam, warto nas śledzić, w soboty, w niedzielę spotykają się nasi modelarze giżyccy, więc tutaj też warto śledzić komunikaty, bo to nie w każdy weekend, ale jeszcze jeśli ktoś lubi planszówki, to zapraszamy w czwartki na spotkania planszówkowe, ponieważ mieliśmy je w środę w wakacje, teraz przenosimy je na czwartek, ale też popołudniami będzie można w Giżycku troszeczkę pograć w różnego typu gry, więc też zapraszamy miłośników planszówek po prostu.
3: To są spotkania takie otwarte, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i też nie ma kwalifikacji wiekowej.
2: Zgadza się. Planszówki to jest otwarte i mogą przychodzić i rodziny z dziećmi, i dorośli, którzy po prostu lubią tak spędzać czas.
3: Jak to ktoś mądrze wymyślił, od 0 do 100. O!
2: Tak, zgadza się. No i co dalej? Czekamy na przyjazd artystek z Francji, Cécile i Sophie, które reprezentują Théâtre de Manchy. Przepraszam, jeśli kaleczę francuski, ale no niestety nie znam francuskiego, więc nie wiem, jak to dokładnie dobrze wypowiedzieć, żeby...
3: W każdym razie zbliża się Beaujolais Nouveau.
2: Zgadza się i również będzie u nas, więc koncert z tego...
3: kaleczenia.
2: Tak, ale to w listopadzie właśnie. A przed listopadem Żywia 15 października. 17 natomiast będziemy mieć koncert w ramach naszego cyklu Ocalić od zapomnienia. I tutaj będziemy wspominać muzycznie Krzysztofa Klęczona. Będą również artyści z Czerwonych Gitar, którzy oryginalnie grali z Klęczonem, więc to też jest bardzo ciekawa alternatywa dla osób ceniących sobie dobrą muzykę. A 22 października będziemy tutaj gościć Teatr Bro z Gdyni, który przyjedzie do nas z spektaklem Instytut Pana B. Jest to bardzo ciekawy projekt, ponieważ artyści grający, aktorzy grający, są to osoby z niepełnosprawnościami różnymi i projekt jest w ramach naszego działania Kultura, która słucha, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i chcemy pokazywać różne typy inkluzywne, gdzie właśnie aktorzy przełamują nie tylko tutaj tremę i pokazują swój artyzm, ale również to są osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. 22 Instytut Pana B, a tydzień później, 29, sama bardzo jestem ciekawa tego, jak to wyjdzie, ponieważ będziemy mieć koncert w dwóch językach polskich, muzyka Ciało Rytm Olsztyńskiego Teatru Głuchych, więc na scenie będą zarówno osoby słyszące, jak i osoby głuche. Co warto podkreślić, bo to będzie również język foniczny, ten, który słyszymy, ponieważ ostatnio, jak był u nas Teatr Głuchych, to mieliśmy takie komunikaty, że mieszkańcy nie do końca wiedzieli, czy to będzie tylko w polskim języku migowym, czy też słyszący, czy właśnie w tym języku fonicznym, więc uspokajam, to będą dwa języki, bo to język foniczny, tym, którym my się posługujemy, oraz polski język migowy, a po koncercie zapraszamy na spotkanie właśnie, które będzie tłumaczone na polski język migowy i będzie można wypytać artystów, jak to jest, że osoba, która nie słyszy, jednak daje koncert na scenie, więc jak głusi czują muzykę. Więc to jest, bardzo myślę, ciekawe. Tak, bardzo ciekawe pod kątem chociażby takiego meta patrzenia na kulturę, na sztukę. I to też jest również działanie w ramach tego projektu Kultura, która słucha z ministerstwa. Będziemy mieć jeszcze inne w listopadzie działania z tego i w grudniu, więc myślę, że to bardzo ciekawe i warto na tym być. Tym bardziej, że na te dwa spektakle, 22 i 29 października, wstęp jest wolny. Więc serdecznie zapraszam.
3: Marta Dąbrowska z Regionalnego Parku Zrynu opowiadała o występach właśnie niepełnosprawnych aktorów.
1: i mówiła, że naprawdę publiczność była zaskoczona przede wszystkim dystansem, drugim w jaki sposób oni tę sztukę w ogóle tworzą, a po trzecie, że odważnie do tego podchodzą i że to są takie spektakle nadoczekiwanie dobrze odbierane przez publiczność.
2: Również tutaj na to liczymy, że publiczność otworzy się na ten rodzaj sztuki. Z mojej perspektywy, patrząc na to, co oferują dane teatry inkluzywne, to właśnie jest tak, jak mówisz, że troszeczkę inne spojrzenie z większym dystansem na to, co również może się wiązać z tym, że na co dzień pokonują wiele trudności, o których my możemy nie zdawać sobie sprawy, ale to jest właśnie bardzo ciekawe spojrzenie z innego punktu. Więc tutaj też myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie i cieszę się, że w Rynie również są prezentowane takie teatry.
1: No i właśnie to też jest fajne, bo to świadczy o tym, że jako tutaj te małe społeczności zaczynamy się otwierać na te tematy nieco trudniejsze do przetworzenia, tak, jako widz.
2: Tak, właśnie o to chodzi, żeby mimo tego, tak jak mówisz, jesteśmy mniejszym miastem na uboczu i w ogóle Polska B, wiadomo, ale pokazujemy, że wcale tą Polską B nie jesteśmy i gdzieś przodujemy, bo szukając między innymi tłumacza polskiego języka migowego na spotkanie i opowiadając o tym projekcie, to ludzie z innych, większych ośrodków są zaskoczeni, że gdzieś w Małym Giżycku w ogóle coś takiego będzie miało miejsce, więc super.
1: I jeszcze wróćmy do klasyków polskiej literatury, a teraz klasyków polskiego kina. Pytałam cię, czy oglądałaś Lalkę?
2: Mówię, jak najbardziej zapraszamy na Lalkę, będziemy ją grać chyba aż do 16 października, więc mamy nadzieję, że tutaj giżyczanie zdążą obejrzeć ją u nas w kinie. Jeśli chodzi o lektury, to za chwileczkę wchodzi również Folwark zwierzęcy Orwella w ramach animacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany również lekturą, to zapraszamy, bo to też jest bardzo ciekawe, jak można bardzo trudny temat jednak przełożyć na taką lekką animację. Ale też jestem ciekawa tego, bo zwiastun nie oddaje jednak w 100% tego, co jest w kinie, więc to są takie mocne pozycje. Na pewno będziemy grać, tylko nie jestem pewna, czy w październiku...
1: Podobno Marek Konrad po 20 latach nieobecności na dużym ekranie wraca. Znaczy nie podobno, tylko na pewno.
2: O, no to jest, chociażby to jest
3: dla
2: coś... Tak, dla kogo warto pójść do kina. Tylko jeszcze układamy klocuszki, oczywiście terminowo, prezentację kolejnego filmu w ramach projektu Portret Mistrza, przegląd filmów Andrzeja Wajdy i w październiku planujemy projekcję filmu Popiół i Diament. Będzie też okazja obejrzenia na dużym, srebrnym ekranie takiej klasyki kinowej.
1: To na razie chodzi tylko o filmy Andrzeja Wajdy, czy będą też inne produkcje, takie, że tak powiem, klasyczne?
2: W tym projekcie akurat to mamy na tapecie Wajdę, ze względu na to, że 2026 został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy i tutaj go celebrujemy w ten sposób, ale w przyszłym roku, jeśli zainteresowanie będzie takie jak dotychczas tymi filmami, to kto wie, może odrestaurujemy, my nie odrestaurujemy, ale może pokażemy zremasterowany.
3: Tak, wracacie do korzeni.
2: Zgadza się, może pokażemy filmy zremasteryzowane, w zależności jakie będzie zainteresowanie też tutaj naszych widzów.
1: No to wspaniały pomysł, a powiedz, bo ty jako filolog też jak patrzysz na fajnie pójść na tą lekturę do kina i później przeczytać, czy najpierw przeczytać, a później zobaczyć, jaka twoim zdaniem powinna być kolejność, bo myślimy też o tej wspaniałej młodzieży, która najprawdopodobniej co kilka lat pojawia się ta lalka na maturze, więc...
2: Ja zawsze wolałam najpierw przeczytać, a później obejrzeć, bo gdzieś jednak to wyobrażenie z książki konfrontowałam z filmem. Odwrotnie jakoś nie czułam później tych postaci w książce, bo gdzieś już miałam narzuconą tą ramę, że to dana osoba wygląda tak i tak, zachowuje się w ten i ten sposób.
1: Powoli będziemy też kończyć, natomiast pewnie warto też zapewnić, że listopad w Giżyckim Centrum Kultury to też będzie taki czas zadumy, oczekiwania.
2: Tak, no nie chcę zdradzać szczegółów. Na pewno będą uroczystości patriotyczne. W kinie będziemy puszczać film o Jacku Kuroniu. Tak jak mówisz, u nas troszeczkę refleksyjnie, ale tak czy siak nie zwalniamy tempa. Będzie kolejny teatr inkluzywny. W listopadzie będziemy gościć Częstochowę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była Żaneta Sarnecka-Roch, Giżyckie Centrum Kultury. Dziękuję ci bardzo.
2: Dzięki serdecznie.
1: Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Giżycko widziane z jeziora Niegocin wygląda zupełnie inaczej. Miasto zostaje za Rufą, przed Dziobem otwiera się błękit, a wiatr wypełnia żagle. Słońce odbija się od tafli wody tak mocno, że trudno nie pomyśleć. Właśnie po to są Mazury. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Mokry temat.
1: O tym wszystkim wiedzą dobrze ludzie związani na przykład z giżycką grupą regatową, ale wiedzą też, że dla wielu z nas, giżycczanek, giżycczan, no po prostu mieszkańców Mazur, żeglarstwo jest czymś oczywistym, ale tylko pozornie. Bo w naszym mieście chociażby jest pewien paradoks. Mieszkamy nad jednym z najbardziej znanych żeglarskich jezior, ale nie każdy mieszkaniec miał okazję wejść na pokład i przekonać się, czym naprawdę jest to żeglarstwo. To nie tylko sport, bo to i przygoda, i odpowiedzialność, i nauka współpracy. Po prostu nie da się zostać obojętnym obserwatorem. Nawet jeśli nie potrafisz niczego, szybko przekonujesz się, że i ty jesteś potrzebny. Dziś razem z wami na antenie będę próbowała przyjrzeć się programowi Aktywni Lokalnie. Projekt dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. I właśnie o to chodzi, żeby do tej żeglarskiej rodziny można było dołączyć, choćby na kilka rejsów, zobaczyć, jak to jest być częścią załogi i poczuć, że Niegocin może być nie tylko widokiem z brzegu.
4: Warunki dla nas są najmniej istotne, jeżeli chodzi o temperaturę, natomiast wiatr to jest to, czego potrzebujemy.
1: Trener giżyckiej grupy regatowej Piotr Kowal. Nie tylko dzieciaki, ale starsi, a i nawet seniorzy mają możliwość tego, żeby tego bakcyla żeglarskiego złapać. O co chodzi, jak można się nauczyć tego żeglarstwa i ile czasu w ogóle potrzeba, żeby rozwinąć tą umiejętność?
4: Tak naprawdę wszystko zależy od percepcji tego, jak kto przyjmuje tą daną wiedzę, tym naszym kursantom. Natomiast teraz jakby korzystając z tego dofinansowania dla aktywnych lokalnie, zapraszamy oczywiście seniorów, uczymy ich tych podstaw żeglarstwa. Po takich kursach już ktoś tam ewentualnie mógłby sam zrobić kilka zwrotów, także nie jest to nic trudnego. Przychodzi im to bardzo łatwo, naprawdę widać, że ekipa naprawdę rozumie, o co chodzi.
1: I hasłem takim chyba przyświecającym całej tej idei nauki, nie tylko właśnie przez dzieci, ale też przez nieco starsze osoby, jest to, że właśnie będąc giżycczaninem albo giżycczanką, warto posiadać takie umiejętności.
4: No zdecydowanie. No, mieszkamy nad chyba najlepszym akwenem w Polsce, więc tutaj te umiejętności żeglarskie, no to jest coś, co nie wiem, no powinno się z mlekiem matki wyssać, że tak powiem.
1: No właśnie, różnie to bywa z tym mlekiem. I czasem jeszcze niektórzy nie umieją, natomiast tak, nauczyć się raz to jedno, natomiast pielęgnować pewnie te umiejętności to drugie.
4: No zdecydowanie to, chociaż czasami mówią, że jakby żeglarstwa nie zapomina się tak samo jak jazdy na rowerze, natomiast no jednak przy pływaniu sportowym, regatowym, jednak te umiejętności trzeba szkolić cały czas, bo to są takie sytuacje, które wymagają od zawodnika bardzo szybko podejmowania pewnych decyzji, myślenia dużo naprzód, więc no to jest jednak, musi być ten trening.
1: Czyli z wiatrem to są takie trochę szachy też?
4: Oczywiście, tak jak najbardziej. To trzeba przewidywać, trzeba obserwować to jezioro, z której strony jest wiatr, gdzie on skręca, z której strony może powiać. Także to są takie niuanse.
1: Ale bywa nieprzewidywalny.
4: No, oczywiście, tak. Byliśmy tego świadkami, nawet w tym sezonie mieliśmy dosyć duże podmuchy szkwału do 100 km na godzinę, także no, tutaj generalnie na jeziorze nie było nikogo i to bardzo dobrze. Oczywiście ten sławetny biały szkwał jednak gdzieś tam w tych ludziach obudził trochę takiego szacunku i pokory dla tych naszych jezior i tych warunków, które mogą wystąpić, także no, w tym sezonie obserwowaliśmy oczywiście te warunki, bo były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest to kwestia doświadczenia, no, które zdobywa się z wiekiem, pływając na tych jachtach, znając locje Mazur, lobby i tak dalej, także zresztą dzisiaj mamy dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o przewidywanie pogody, już nie tylko z chmur, z wiatru i tak dalej, ale mamy różnego rodzaju aplikacje, narzędzia, które pokazują nam, jak idą chmury, w którą stronę skręcają, kiedy może przyjść jakiś podmuch, jakiś wiatr, także no, mamy dużo narzędzi, które nam pomagają w tym momencie zaplanować sobie pewne jakieś żeglarstwo.
5: To jest też może trochę z takiego wynika historii, że wymarzyło nam się, żeby mieszać te grupy.
1: No i dobrze, właśnie chyba o to chodzi też, żeby taka międzypokoleniowa energia powstawała.
6: Przede wszystkim to była ta myśl, żeby tutaj po prostu pokazać ludziom, jak my autentycznie żyjemy. Właściwie aktywnie lokalni to nie jest jakiś projekt oderwany od rzeczywistości, tylko to jest autentyko tak, jak się tu dzieje.
7: Weronika Fursewicz, koordynatorka projektu.
6: Babcia Basia przygotuje coś dobrego do zjedzenia. Jeden tata jest trenerem, drugi tata jest trenerem, bo tu oczywiście każdy ma swoje wielofunkcyjne role, tak. Przychodzą rodzice, żeby się uczyć i zobaczyć tą perspektywę dziecka, jak to jest, płyń, nie bój się. Gorzej, jak muszą wejść wtedy na wodę, to też jest trochę inaczej. No i nasze też dzieciaki właśnie fajnie się angażują też nawet jako wolontariusze. To jest w ogóle piękna postawa i...
1: Czyli to dzieci stają się mentorami.
6: Tak, tak. Więc i z rówieśnikami tutaj właśnie też pracują, ale też i z grupą seniorów. Dorośli sobie fajnie radzą. Dorośli to też myślę, że najlepiej weszli w temat, bo to jest najbardziej zabiegana grupa społeczna. Dorośli nie mają takiego czasu na swoje przestrzenie. Dopiero jak wszystko inne mają ogarnięte, szkoły muzyczne, tańce, angielskie, piłki i właśnie wszystkie inne zajęcia dzieci, to dopiero dorośli mogą pomyśleć o swojej przestrzeni. I to jest najtrudniejsza grupa, taka docelowa, do której, którą można raz, że zebrać. Dwa, tą obecność też jednak też no, wymusić, to może nie odpowiednie słowo, ale żeby byli.
1: Wyegzekwować,
6: tak.
1: To jeszcze gorsze.
6: No, ale to jest tak.
1: Jaki dzisiaj jest plan na ten trening, bo pogoda sprzyja.
8: No cóż, zejdziemy na wodę, zobaczymy. Fajnie, że się rozwiało, bo wcześniej tego wiatru nie było, słońce wyszło, także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
7: Trener Giżyckiej Grupy Regatowej Jan Fursewicz.
8: Nie, to co Piotrek wcześniej powiedział, dla nas pogoda nie straszna. Oczywiście no, nie schodzimy jak tam mocno leje, żeby tutaj nikogo nie przestraszyć, no ale wystarczy trochę wiatru, żebyśmy dobrze się bawili.
1: Przełamują lody niektórzy na tych łódkach? Jak to wygląda?
8: No, generalnie
1: widać
8: tak.
1: Widać jakieś obawy, jakiś taki dystans?
8: Raczej nie, staramy się tak prowadzić te zajęcia, żeby tu nikogo nie przestraszyć. Oczywiście można by było, ale boimy się tego, żeby gdzieś tam w tej początkowej fazie nie zniechęcić i nie przestraszyć. Bardziej tłumaczymy to, co przeżywają dzieciaki na wodzie i staramy się tłumaczyć, w jaki sposób te treningi wyglądają dla tych dzieci, żeby rodzice też to zrozumieli.
1: To lepiej najpierw samemu przepracować ten temat.
8: No oczywiście, no też trzeba troszeczkę na tej wodzie dostać, troszeczkę zmarznąć, trochę tego słońca więcej niż normalnie na ulicy otrzymamy, także no wszystkiego trzeba spróbować.
1: Bo widać po nosie, kto żegluje.
8: Często tak.
1: A jest i babcia Basia.
9: Tak, czasem jeśli są regaty, tak, jeśli jesteśmy organizatorami, to karmimy wszystkich żeglarzy. Przy okazji, jak tam się jeszcze ktoś trafi, to też zapraszamy na zupę, czy na gofry, czy na inne jeszcze rzeczy.
1: Słyszałam, że makaron lubią żeglarze.
9: Tak, także zawsze zupa jest z makaronem, żeby była taka treściwa, troszkę mięska też. Także dbamy o żeglarzy. Podobno nigdzie tak nie ma, jak u nas, czyli jesteśmy gościnni.
1: Czy babcia Basia żegluje? Jaki jest związek pani właśnie?
9: Babcia Basia to tylko siedzi, robi balast, tak, na łódkach. Tak. Niestety nie mam żadnych umiejętności, co nie oznacza, że nie lubię.
1: A od czego się zaczęła pani przygoda? Tutaj przyszedł
9: moje wnuki. Tutaj są moje wnuki, jest Jerzy i Helena, którzy mają osiągnięcia już. To jest też powód, dla którego tutaj jestem. A poza tym lubię dzieci i mam wolny czas, bo jestem emerytką. Więc na coś go trzeba spożytkować, tak?
1: No to bardzo taki fajny cel też. No. Właśnie też człowiek tak chyba w otoczeniu młodszych osób
9: oczywiście
1: też czuje się...
9: Tak, młodnieje od razu.
1: No tak się mówi, ale coś
9: ale chyba oczywiście,
1: jest.
9: Tak. Poza tym jakieś zadania są, tak, do roboty, więc nie siedzę w domu, ja nie lubię telewizora, więc zawsze tutaj jakieś... A nawet jak nie ma, to jest taka fajna atmosfera rodzinna, no że się chce być w tej rodzinie po prostu. Myślę, że dzieci są zadowolone. Dbamy o nie, naprawdę.
1: Bo wykarmiony zawodnik to...
9: Oczywiście, właśnie. Schodzą z wody zmęczeni, bo przecież kilka godzin siedzą na tej wodzie, tak? Czasem jest flauta i trzeba długo czekać na wiatr, więc przychodzą zmęczeni. Tak porządnie to trzeba zjeść po prostu, usiąść przy stole, tak? Zawsze panowie rozstawiają te stoły i zawsze mieliśmy kiedyś namiot i jak padało, czy jak było nadmierne słońce, to pod tym namiotem to się odbywało. No niestety nie mamy już namiotu, nie mamy... dostępu do takich, do tego właściwie miejsca, tak? Także rozstawiamy tam, gdzie można i czasami jest stówka, czasami jest ponad 100 zawodników i zawsze dostaną jeść.
10: Co powiedziałeś, weź jeszcze raz?
4: Joanna.
10: Aha, myślałam, że pogoda idealna. To Joanna idealna.
5: Ja w wolnym tłumaczeniu.
11: Barbara.
12: To jest 4, 5, to jeszcze jedna osoba.
11: No to czekamy, aż Ewelina dotrze.
12: Tak,
11: to piąta Ewelina dotrze. Tak, akurat sklarujecie i dobra. Będzie można działać.
13: To jak się zaczął ten projekt?
11: Zaczęliśmy inauguracyjną taką imprezą w pikniku. Był taki piknik Otwarte żagle. Niestety pogoda po prostu była tak żeglarska, że siedzieliśmy wszyscy tu w hangarze, ale poradziliśmy sobie. Pogoda nam, jak to mówimy, że żeglarzom pogoda nie przeszkadza, tylko po prostu trzeba się odpowiednio ubrać. Fajnie też dopisała frekwencja. Byli nawet goście z Chin i to z miejsca, to jacyś dyplomaci, którzy mieszkają w Warszawie i przyjechali akurat tu na weekend, ale z miejsca, gdzie nasi zawodnicy byli na wymianie erasmusowej, sportowej. Także to było też w ogóle fantastyczne. No i teraz mamy ten cykl takich szkoleń, że właśnie mieszamy te załogi dorosłych z młodzieżą, dzieci, seniorów. Old boje, old mami na optymistkach. A dlaczego ta optymistka nie płynie? No to jest piękna po prostu zmiana perspektywy. Zupełnie inaczej właśnie jak się patrzy na łódkę, a inaczej jak się zmieni perspektywę i z Niegocina się ogląda Giżycko. No i to jest ta właściwa perspektywa. No i też jesteśmy zobowiązani po prostu do tego, żeby jednak promować też właściwie zobowiązani. No to robimy z przyjemnością, żeby pokazywać też jak my spędzamy czas i jak można fajnie spędzać czas w Giżycku czy na Mazurach, bo myślę, że takimi dobrymi praktykami powinniśmy się dzielić. Wydaje mi się, kurczę, taki trudny dzień, że nikt nie przyjdzie, a nagle się okazuje, że cała keja ludzi. Także to też jest, no to jest fajne.
10: Pojawiają się nowe twarze w ogóle niezwiązane z GGR-em?
11: No to sami uczestnicy, to raczej to tak bym patrzyła, a jednak to zaplecze całe ogarniają ludzie, którzy z Giżycką Grupą Regatową są związani. Czy to są zawodnikami, czy to są byłymi zawodnikami, albo są rodzicami zawodników, byłych zawodników, przyszłych zawodników, babcie, dziadkowie, no jest tutaj trochę ludzi, także to też jest takie piękne. Wspaniałe jest to, że przede wszystkim, że ludzie chcą razem być, bo to są te relacje, na wodzie nie uciekniesz. Wiele firm bardzo dobrze o tym wie, że budowanie relacji w zespole to na przykład doskonale takie warsztaty na przykład można zrobić właśnie na jachcie, bo mała przestrzeń, nie uciekniesz, szybkie podzielenie zadań, bardzo szybko się też klaruje nie ten, kto ma stanowisko z nadania, tylko ten, kto umie to zrobić, który wie.
10: Więc czyli predyspozycje na jachcie, do kierowania grupą.
11: Tak, na przykład. Albo w ogóle do robienia roboty, tak? No bo w zespole nie są potrzebni kierownicy.
10: No
11: są wszyscy potrzebni. Każdy talent jest potrzebny.
10: Właśnie. Trzeba umieć też robić balast.
9: Dzień dobry.
10: I to jest Ewelina.
11: Tak, to jest Ewelina i proszę na listę obecności się wpisać.
10: To tak ma być, że jesteśmy jakby w takim pochyleniu, że tak powiem.
14: Tak, spokojnie wytłumaczę, że zobaczcie, jeżeli puszczę ten żagiel, to momentalnie łódka się prostuje, tak? Więc nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, wszystko jest pod kontrolą. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. I to nie tylko na żaglach, ale też czy motorowodniacy. No, mamy kilka przypadków ostatnio na Mazurach, gdzie różnego rodzaju wypadki były. Dla mało doświadczonych, czy żeglarzy, czy motorowodniaków, to polecam po prostu zdrowy rozsądek i zwracanie uwagi najbardziej na bezpieczeństwo.
15: Nie miałam wcześniej możliwości tak doszkolenia się na łódce regatowej, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Chciałam wykorzystać to miejsce tutaj, gdzie mieszkam, czyli w krainie wielkich jezior, pięknych jezior.
13: Sami słyszycie, projekt Aktywni Lokalnie w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej zakończony sukcesem. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. I jak to było? Stopy wody pod kilem?

0: pamiętacie swoje lekcje historii? Ja pamiętam i momentami było trudno, bo tak naprawdę to, co przyjemne, niektórzy nauczyciele potrafili zamienić w koszmar. Na przykład była taka pani, która notorycznie nazywała mnie Aldoną. I teraz tak sobie myślę, z perspektywy tego czasu, który już upłynął, że ona tylko udawała, że nie pamięta mojego imienia. Więc tym razem nie Aldona, a przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
1: Wycieczka z przewodnikiem.
0: I dzisiaj zaglądam na lekcję historii, która z koszmarem zdecydowanie nie ma nic wspólnego. Bo w Twierdzy Bojen historia po prostu wychodzi z podręczników i przenosi się prosto na mury. Zajęcia takie są bezpłatne, bo dofinansowało je Ministerstwo Edukacji. Ale to nie wszystko, bo są na szczęście tacy ludzie jak Anna Mikuła z Twierdzy Bojen, którzy potrafią opracować całkiem smaczny lek na naukę dość skomplikowanej historii. Przez ostatni miesiąc tylko udało się przeszkolić około 400 uczniów i uwaga, przedszkolaków z historii naszej giżyckiej fortyfikacji, a sama autorka zajęć podczas tworzenia programu kierowała się jednym najważniejszym kryterium.
2: Nie w sposób nudny, tylko w sposób ciekawy, żebyśmy młodzież przyciągnęli. Mam grupę wiekową od 4-latków do licealistów. Grupa wiekowa jest cała młodzież wszystkich dzieci i to nie są zwykłe suche fakty historyczne, to jest oprowadzanie po twierdzy, zaglądamy, rozmawiamy, dzieci się pytają, ja odpowiadam. Faktów historycznych jest w sumie mało, dat, takie rzeczy to oni się na lekcji uczą, a tutaj jej dotykają. Plus do tego mamy jeszcze na koniec zabawę. Budują własną mapę, sprawdzamy ich na klockach, więc zabawa przy okazji.
0: Jak wytłumaczyć 4-latkowi, czym jest twierdza?
2: Bardzo prosto. Pierwszy pomysł mój był taki, że opowiedziałam im bajkę na temat króla, który wydał rozkaz na zbudowanie sobie placu zabaw w Giżycku i von Bojen ten jego plan zrealizował. Więc prawie prawda.
0: Łapią, bardzo łapią. A widać, że właśnie taki sposób, że tak powiem brzydko może sprzedawania historii trafia do serc młodych?
2: Zdecydowanie. I co jest moją dumą, nawet młodzież licealna przekazała nauczycielom z innej szkoły, żeby tutaj przyprowadzili swoją młodsze siostry, dlatego że takich lekcji historii w szkołach nie ma. Więc jest ten przekaz odbierany, odbiór dobry jest.
0: Czyli kula śnieżna ruszyła.
2: Dokładnie tak. Już oprócz zajęć projektowych już mamy zapisy na zajęcia po projekcie.
0: Ile trwa już ten projekt?
2: Od połowy września. Pierwsze zajęcia miałam bodajże 17 września i tak praktycznie codziennie szkoły do nas przychodzą.
0: Czyli tak naprawdę będzie kontynuacja, bo nie da się wszystkiego pewnie opowiedzieć, co można by było takim młodym ludziom.
2: Nie, tu już plany są ambitniejsze troszeczkę na przyszłość. Oczywiście teraz nie sprzedam żadnych szczegółów, ale kiedyś już myślę, że będzie inny troszeczkę, w innym kontekście ten projekt nowy stworzony, ale również na pozytywnym przekazaniu historii młodzieży, takim przystępnym.
0: Co ich najbardziej zaciekawia, już tak uśredniając, czym są najbardziej zafascynowani, albo może coś ich zadziwia w tych murach naszej giżyckiej fortyfikacji?
2: Najbardziej zaciekawieni są miejscami, gdzie nie można wchodzić. A my oczywiście tam wchodzimy. Do tego, jeśli opowiadamy życie żołnierza, bardzo mnie to cieszy, że zadają bardzo dużo pytań takich prostych. Na przykład, co żołnierz jadł, albo jakie miał luźne zajęcia. Więc my rozmawiamy bardziej o takim życiu codziennym niż takim typowo stricte, że no na przykład, że mieli musztrę, że musieli iść na wojnę. My o tym nie rozmawiamy. My rozmawiamy o tym życiu codziennym żołnierza, co ich bardzo mocno interesuje.
0: I co też jest ważne, bo tkwi u podstaw tego życia koszarowego.
2: Tak? Dokładnie tak.
0: Ilu udało się od początku, od tej połowy września przeszkolić tych uczniów? Przeszkolić to może, tak słyszałam sobą, musztra. No ale tak, ilu poznało, że tak powiem, kulisy tej twierdzy?
2: Już około 400 osób, a projekt zakłada 540 osób. Osób, które już się zapisały na dodatkowe już takie poza projektem zajęcia, już mamy około 200, więc...
0: Super. Fajnie.
2: Jest,
0: bardzo
2: dzieje
0: fajnie.
2: Się.
0: Już mi się podoba.
3: Odnajduję się w tym. To jest moja właśnie perełka, moje dzieło, mój wymysł i spełniam się jako przewodnik, ale do dzieci. Dzieci są fajniejsze. Oni na wszystko robią.
2: Możemy zaczynać?
4: Tak, zapraszam tutaj wszystkich.
2: Dzień dobry, moi drodzy, mam na imię Ania i poprowadzę wam dzisiejsze zajęcia. Czy ktoś już był z was na terenie Twierdzy Bojen?
5: Tak.
2: Byliście. Na wycieczce, proszę.
5: Koncert.
2: A mam pytanie, czy wiecie, dlaczego Bojen nazywa się Bojen? Proszę.
5: Bo był taki generał chyba.
2: Był taki generał, który na polecenie króla ówczesnego Wilhelma Fryderyka IV dostał rozkaz stworzenia twierdzy na Prusach Wschodnich. A wiecie, dlaczego to jest w Giżycku, a nie na przykład w Węgorzewie?
6: był tutaj lepszy teren może?
2: Dokładnie tak. Znajdujemy się na 2-kilometrowym przesmyku między jeziorem Kisajno a jeziorem Nigocin, gdzie w tamtym czasie miejsce było bardzo dobre, bo jak wszyscy wiemy, w tamtych czasach nie uciekano od wojny, tylko czekano na wroga. I dlatego pomysł powstania tutaj twierdzy został zrealizowany. Spójrzcie na tamtą stronę, tam mamy mapę. Jaki kształt ma twierdza?
3: Gwiazdki.
2: Gwiazdki. A jak myślicie dlaczego? Gwiazdka dlatego, że budowa twierdzy polegała na tym, żeby było bardzo ładnie, praktycznie. Była możliwość ostrzału z każdej strony i dzięki takiej budowie mamy ostrzał krzyżowy. Nie mamy pustych luk na terenie, które później na górze na wale zobaczymy. Moi drodzy, z tej strony macie koszarowiec miecz. Takich koszarowców na terenie twierdzy znajdowały się 3. Każdy ma 3 kondygnacje. Na samym dole jest piwnica, plus do tego reszta to są pokoje dla żołnierzy. Oficerowe wieże i rangi nie spali tutaj u nas. Tutaj żyli normalni żołnierze. Wszyscy oficerowie mieszkali w hotelu Zamek ówczesnym. Akurat w tym koszarowcu na dole były cele. Jednym z 3 akurat tutaj się znajdowały cele dla tych, co byli niefajni, niegrzeczni, niemili. Słuchajcie, następnym punktem na naszej wycieczce będzie kopuła obserwacyjna WT-90, do której za chwileczkę się udamy i tam wam o niej opowiem. Wbijamy się na te wysokie schody do góry.
1: Zmieniamy temat.
0: Ale nadal zostajemy w tym samym miejscu, bo za chwilę dowiecie się, w jakim tempie upłynęły gwardzistom ze 147 Pułku Piechoty ostatnie miesiące. Będziemy też szukać w murach obiektu duchów. Zostańcie z nami.
7: Gwardia Twierdzy Bojen, Hugo Sikorski. Dzień dobry, cześć.
8: Witam, dzień dobry.
7: Co tam u was słychać? Jak po wakacjach? Mieliście intensywny sezon rekonstrukcyjny?
8: No tak, nawet dla nas wakacje się nie skończyły. Nawet po wakacjach gdzieś tam pojeździliśmy troszeczkę po Polsce. Także w tym roku jest naprawdę intensywnie.
7: Co takiego było? Gdzieście się zapuszczali w swoich mundurach i jakie mundury żeście wykorzystywali? Bo wiemy, że 147 Pułk Piechoty to zaledwie część waszego wyposażenia jako grupy rekonstrukcyjnej.
8: Tak, no odtwarzamy też różne epoki. No tak, takich najciekawszych w tym roku wyjazdów to był w okolice Mławy. Mieliśmy dwie, tam braliśmy udział w dwóch ciekawych inscenizacjach dotyczących września 1939 roku. Graliśmy tych złych żołnierzy niemieckich. To taki ostatnio nasz taki temat, który zaczynamy rozwijać, ale też żołnierzy Wojska Polskiego.
7: Jak było?
8: Bombowo.
7: Usłyszałam takie zdanie i w sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy, że wy jako 147 Pułk Piechoty, że tak powiem brzydko, odwalacie super robotę w kontekście operacji Bojen, bo nie tylko dlatego, że jesteście, bo kilkunastu żołnierzy, kilkunastu rekonstruktorów nie uzupełni jakby tego, co się dzieje. Natomiast wy jeździcie, dlatego też do nas przyjeżdżają. Ile w tym prawdy?
8: Prawda leży zawsze po środku, można powiedzieć, ale tak, no to zawsze to działa w dwie strony, bo my jeździmy po Polsce, reklamujemy czy nasze miasto, przede wszystkim Twierdzę Bojen, rzucamy hasło, a jaka grupa? No Gwardia Twierdzę Bojen, a Twierdzę Bojen, Giżycko, to wiadomo, także więc już tak działamy na tym poletku marketingu, także a środowisko rekonstrukcyjne jest bardzo małe w Polsce, także każdy praktycznie każdego zna, więc...
7: Już was kojarzą dobrze, Giżycko.
8: Tak, tak, jak najbardziej, więc...
7: Coraz mocniejsze miejsce na tej mapie rekonstrukcyjnej kraju?
8: Czy może takie mocniejsze? Ciężko mi powiedzieć, ale...
7: Jeszcze nie Grunwald.
8: Tak, no nie, no Grunwald to już inna epoka, więc się w średniowiecze my akurat...
7: No tak, ale wiesz, chodzi o jakby popularność tutaj.
8: Ale nie? Myślę, że tak, że gdzieś tam już w Polsce wiadomo, że są chłopaki i dziewczyny z Giżycka i robią fajną robotę, i więc telefony dzwonią. Mhm.
7: Telefony dzwonią. Gdzieś na jesień będziecie się zapuszczać?
8: Na razie czekamy, ale niedawno byli, no akurat mnie nie było, akurat część grupy była w Borowie, również grała tych złych żołnierzy niemieckich, także więc ostatnio coraz częściej tych Niemców właśnie grobimy na wrzesień 1939 roku, ale to nie z sympatii do tamtej ideologii, nie, broń Boże, ktoś musi grać tych złych niestety.
7: O właśnie, no dobra, to tak, przed nami listopad, to jest właśnie taki miesiąc, gdzie ci gwardziści, w ogóle ludzie związani z gwardią, ale nie tylko, mają dużo i refleksji i dużo tych takich działań, że tak powiem, patriotycznych.
8: Prawdopodobnie w listopadzie parę szkół odwiedzimy, ale to jeszcze zobaczymy, czekamy jeszcze na potwierdzenie tych informacji. No przede wszystkim 11 listopada, Święto Niepodległości. Prawdopodobnie jak co roku będziemy w Warszawie, także ten listopad pod takim hasłem patriotycznym myślę, że będzie dosyć intensywny. A, no i oczywiście też jak co roku bierzemy udział w Światełko dla Niepodległej, zorganizowanej przez Grupę Wschód z Podlasia, gdzie przy okazji właśnie 11 listopada, troszkę wcześniej oczywiście będziemy zapalać znicze na grobach polskich bohaterów w Giżycku.
7: Słyszę, że panowie tutaj pracują intensywnie. Nie da się już ukryć, że twierdza zmienia się powoli, powoli, ale na lepsze. Jak sobie ten sezon jako przewodnicy, budowlańcy, nietoperze i tutaj okoliczne zwierzęta i kolejne jeszcze szumy, o, kot biegnie. Tak. Jak wy sobie tutaj radzicie? Jak wy ze sobą tutaj żyjecie, że te wszystkie interesy daje się pogodzić?
8: No, żyjemy w symbiozie. Już jesteśmy przyzwyczajeni do tych, o, widać, maszyny pracują, słychać wszystko. Także jesteśmy już do tego przyzwyczajeni, także czekamy na efekt końcowy. Będzie w ogóle nudno później, jak to już te remonty zostaną skończone i tych budowlańców nie będzie. Będzie jakoś tak inaczej, dziwnie.
7: Słuchaj, zawiązują się przyjaźnie, no bo jednak wy razem pracujecie.
8: No tak, oczywiście, tu znamy część właśnie ekipy budowlanej, także więc gdzieś tam zawsze na przerwie sobie chwilę porozmawiamy, więc zawsze czasami podpytam, jak tam etap prac, więc idzie ku dobremu. Duża część osób z Giżycka, z okolic, także tutaj,
7: się
8: więc
7: znacie.
8: Tak. Nasi ludzie,
7: dobrze, czyli rozumieją ducha tego miejsca, prawda?
8: Tak, jak najbardziej.
7: A duch niewątpliwie jest i tutaj już im bliżej jesień, już mamy w zasadzie jesień, tym bardziej tego ducha czuć, nawet jak patrzę na te liście, które spadają.
8: Tak, duchy zwłaszcza są nocą, podczas nocnych zwiedzań, także zdarzają się takie paranormalne różne eksperymenty, można powiedzieć, więc...
7: A weź poopowiadaj trochę.
8: No co opowiadać, no czuć jakąś taką obecność tutaj, jak są te nocne zwiedzania, więc jest takie wrażenie, że jakby ktoś tu z nami też był.
7: Ja wiesz, że też tak sobie stoję tutaj i tak właśnie czuję, że nie tylko my, ten kot, dzieciaki, które przed chwilą poszły zwiedzać i panowie budowlańcy jesteśmy tutaj. Myślę też, że jakaś siła, energia tutaj krąży.

0: razy miałem wrażenie, że jakbym czuł jakąś obecność, wzrok na sobie, jakby ktoś mnie obserwował, więc nie wiem, czy to wyobraźnia po prostu mi płatała figla. Mhm. Ja sobie tłumaczę to tak, że ci żołnierze przez tych wiele lat tutaj służyli od XIX wieku. Oni ginęli w różnych przypadkach, w jakichś wypadkach z chorób, po drodze dwie wojny światowe. Także po śmierci nikt ich nie zwolnił ze służby wojskowej. Także jak przychodzi noc, oni cały czas pilnują tej twierdzy, patrolują tutaj, pełnią tą swoją służbę, bo są zobowiązani. Przysięga wojskowa ich zobowiązała, nawet po śmierci.
1: Ale wiesz, że ja słyszałam ostatnio nawet taki wywiad, oglądałam, że ludzie, którzy odeszli w nagłej jakiejś sytuacji, nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli. I dusza gdzieś tam krąży. Nie wiem, czy to się nadaje do audycji koniecznie akurat Meloradia. Natomiast wydaje mi się, że to są takie tematy trochę metafizyczne. A może rzeczywiście jest to nauka, tylko jeszcze tego nie wiemy. No i myślę, że warto też o tym czasem pomyśleć, zwłaszcza, że wchodzimy zaraz w ten taki miesiąc, w którym będziemy myśleć o takich rzeczach, prawda?
0: Tak, no właśnie, przede wszystkim właśnie październik jest takim miesiącem, kiedy lubimy się bać i tak naprawdę ludzie lubią takie mroczne, straszne klimaty. Jeżeli w twierdzy Bojen straszy, to tym lepiej dla twierdzy, ponieważ przyprowadzi to więcej turystów ciekawych właśnie, mocniejszych wrażeń tak naprawdę.
1: Nie wiem, czy słyszałeś, ale w ogóle tam, gdzie straszy, to już się robi taki duży przemysł. Jest tam po prostu jakaś armia cała youtuberów, którzy zajmują się takimi rzeczami.
0: A tak, tego jest akurat bardzo pewno. W Polsce też są ekipy, także może jak ktoś nas słucha, zapraszamy serdecznie do twierdzy.
1: Sprawdzić.
0: Tak, jak najbardziej.
1: W tych murach jest.
0: A na pewno coś jest. Jestem przekonany o tym. Obiekt ma naprawdę duży potencjał, taki paranormalny powiedzmy, więc myślę, że nocą naprawdę mogą dziać się tu ciekawe rzeczy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był Hugo Sikorski. Oczywiście zapraszamy do twierdzy Bojen. Najlepiej na zwiedzanie z Hugiem, bo właśnie, czy to się twoje imię się nie odmienia, nie? Powinna powiedzieć na zwiedzanie z Hugo.
0: Z Hugiem. Nawet nie wiem. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Najbliższa okazja jest 6 listopada, tylko niestety ilość miejsc jest ograniczona, więc warto przyjechać piątek, 6 listopada o godzinie 21. Może jakieś duchy jeszcze zobaczymy.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Czy Giżycko jest w ogóle gotowe na kryzys? To pytanie jeszcze kilka lat temu mogło brzmieć jak na przykład scenariusz do jakiegoś filmu, który miałby się tutaj ewentualnie rozegrać. Dziś to pytanie, na które samorząd musi odpowiadać już konkretnie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
4: O tym się mówi.
2: Co wydarzy się, jeśli na przykład przez kilkadziesiąt godzin zabraknie prądu, jeśli przestanie działać łączność, albo jeśli trzeba będzie szybko ewakuować mieszkańców? Giżycko już rozpoczęło budowę systemu ochrony ludności. Są pieniądze, pojawił się sprzęt, były też szkolenia dla samych mieszkańców. Gdzie jesteśmy dzisiaj, ile zadań udało się wykonać i ile wciąż jeszcze stoi przed samorządem, gdzie są największe luki? O tym wasz i mój gość, dr Katarzyna Karolska, na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w Giżyckim Ratuszu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o naszym wkładzie w bezpieczeństwo, o tym, jak Giżycki Ratusz chce się zatroszczyć o naszą świadomość, o to, żebyśmy jako mieszkańcy miasta, giżyczanie, giżyczanki, potrafili reagować na sytuacje kryzysowe. I tutaj chcę podkreślić, że sytuacja kryzysowa, przede wszystkim, żebyśmy tutaj nie straszyli, to nie tylko wojna, to są różnego rodzaju zdarzenia, prawda?
5: Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, że dzisiaj bezpieczeństwo jest uznane za obszar priorytetowy nie tylko w Polsce, ale międzynarodowo. I zadbajmy o siebie i o naszych członków rodzin sami, bo do tego jesteśmy też zobligowani. Zawsze liczą się pierwsze 72 godziny, kiedy musimy zadbać o siebie, czyli o jedzenie, o picie, o leki, o to, żebyśmy byli bezpieczni w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast po 72 godzinach tutaj Państwo ma ten czas, żeby się przygotować na odpowiednią reakcję na dane zagrożenie, które w danym momencie występuje. Ważne jest to, że każdy samorząd musi się zorganizować na tak zwanym własnym podwórku i budować tę odporność dla naszych mieszkańców.
1: I temat kolejny to jest otwarty dyżur. Jak to wygląda, na czym to polega, co tam można, jakie informacje można zdobyć?
5: W ramach rozszerzenia promowania tego bezpieczeństwa lokalnego we współpracy ze Strażą Pożarną naszą oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego pomyśleliśmy o tym, żeby dla Państwa być od ręki, że tak powiem, i prowadzimy cykl otwartych dyżurów. Na czym to polega? Polega to na tym, że raz w miesiącu staramy się, żeby dla Państwa dużo wcześniej

0: przekazać informacje o tym, w jakim dniu, o w jakiej godzinie i w jakim miejscu przyjmujemy Państwa do siebie, czyli możecie przyjść z różnymi do nas pytaniami. To mogą być też deweloperzy, to mogą być osoby prywatne, to mogą być po prostu seniorzy, to mogą być całe rodziny, które chcą cokolwiek się dowiedzieć o ochronie ludności i obronie cywilnej. Po to mamy te dyżury, żeby przyjść z nami porozmawiać w miłej, naprawdę atmosferze. My też się cały czas uczymy tego nowego obszaru, jakim jest ochrona ludności, obrona cywilna, ale też posiadamy już wiedzę, więc także serdecznie zapraszamy, żeby z nami przyjść i rozmawiać na tych dyżurach.
1: Mhm. Kiedy jest najbliższy dyżur?
0: Najbliższy dyżur będziemy teraz ustalać, bo dopiero mieliśmy pod koniec teraz miesiąca, ale to na pewno z wyprzedzeniem będziecie Państwo poinformowani na stronie gizycko.pl i na pewno poprzez nasze tutaj lokalne media. Mhm. Przed nami myślę, że jeszcze niespoczne jakieś szkolenia, takie troszkę może w innej formule. Być może jeszcze Państwu coś zaproponujemy, ale tych zadań jest tak dużo z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej, że muszę bardzo dawkować, żeby po prostu starać się wykonać zadania podstawowe z ustawy i z rozporządzeń, ale cały czas mam na uwadze mieszkańców Giżycka, żeby w jakiejkolwiek formule jednak te szkolenia się jeszcze odbywały.
1: I jeszcze bardzo ważna sprawa, którą warto to zrobić już dziś, bo w czasie kryzysu może internetu nie być, ba, może nie być prądu, więc warto to sprawić. Jeżeli jest możliwość, to też warto wydrukować zakładkę bezpieczeństwo na stronie gizycko.pl.
0: Tak, tutaj zachęcam i przypominam wielokrotnie już, że na naszej stronie gizycko.pl mamy taką zakładkę bezpieczeństwo. Jak Państwo wejdziecie w bezpieczeństwo, to przechodzicie do mojej zakładki ochrona ludności, obrona cywilna i tam są dedykowane dla Państwa wszystkie procedury, wytyczne, filmiki instruktażowe, wszystko to, co dotyczy ochrony ludności, obrony cywilnej. Zaglądajcie tam, Szanowni Państwo, bo ja to wiem, a to jest dla Państwa, więc jeżeli macie chwilę czasu, zróbcie taki mały tutaj dla siebie chociaż parę minut dla bezpieczeństwa i wejdźcie sobie w tę zakładkę, zobaczcie, co tam jest. Być może coś tam Państwu się spodoba, coś Państwo sobie utrwalicie, dowiecie się czegoś nowego, ale ta zakładka jest od samego początku istnienia tutaj ochrony ludności, obrony cywilnej. Dlatego bardzo zachęcam do zaglądania do tej zakładki.
1: No i jesteśmy dosyć świeżo po tej konferencji powiatu na temat budowania odporności lokalnej. Jakie refleksje przychodzą po tej konferencji? Czego jeszcze nam brakuje? Nad czym jako społeczność lokalna, też samorządy powinniśmy popracować bardziej?
0: No tutaj ta rzeczywiście pierwsza edycja tej konferencji, podsumowując, uważam, że był bardzo dobrym kierunkiem, który należy kontynuować. No i tutaj pani profesor z Wojskowej Akademii Technicznej naprawdę w sposób rzetelny, jasny i taki przejrzysty pokazała, z czym w ogóle się dzisiaj mierzymy, co to jest ochrona ludności, obrona cywilna i kto ją wykonuje. I tutaj rzeczywiście samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ jest to bardzo duży obszar, zadań jest ponad 100, które spadły tak naprawdę na najniższy poziom administracyjny. Mówimy tutaj o gminie. Gmina ma bardzo dużo zadań do wykonania, więc w mojej opinii wszystkie samorządy w Polsce mierzą się z tym samym problemem. Braki kadrowe, przede wszystkim brak z prawdziwego zdarzenia wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, myślenia analitycznego, krytycznego, szybkiego, podejmowania decyzji. To jest po prostu, stoimy przed, mamy zadania, ale musimy jeszcze mieć kim te zadania realizować na rzecz bezpieczeństwa.
1: I na przykład w razie W to można powiedzieć, że pani jako tutaj reprezentantka ratusza jest sama i jedna?
0: Na ten moment tak, ale tutaj pani burmistrz dołoży wszelkich starań, żeby wzmocnić na pewno tutaj kadrę, ale tak jak mówię, to jest wszystko przed nami. Na razie na tyle, ile mi sił wystarcza, możliwości i wiedzy, staram się codziennie dawać siebie nawet 300%. No tak po prostu funkcjonuje i bezpieczeństwo to jest mój konik i tyle, ile będę mogła, tyle będę z siebie dawać po to, żeby właśnie budować tutaj bezpieczeństwo w naszym mieście.
1: Powiedziała pani po ponad około 100 zadań dla jednego, w zasadzie dla każdego samorządu. No taka gigantyczna ilość. Jak idzie realizacja tych zadań zatem?
0: Ogólnie w Polsce idzie bardzo różnie. Jeżeli chodzi o Giżycko, no sama, trudno jest samą siebie ocenić, aczkolwiek oceniają mnie inne osoby, co bardzo istotne dla mnie w życiu zawodowym też, i to są przede wszystkim Urząd Wojewódzki, któremu muszę wykonywać sprawozdania, to jest starostwo, to jest też stały kontakt czy z MSWiA, czy z Komendą Główną Straży Pożarnej, czy w Warszawie, czy w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, no to muszę powiedzieć, że no, cały czas jakby same pozytywne opinie w stosunku do tego, że się bardzo mocno angażuję, że szybko zadania są realizowane, że mam zawsze bardzo dużo pytań jako osoba z samorządu, z czym się rzadko spotykają, więc no tak jak mówię, w związku z tym, że to jest mój konik, ja będę pytać, ja będę wchodzić oknem, jak mnie drzwiami wyrzucał, więc zrobię wszystko, żeby to było po prostu na wysokim poziomie, bo też taki poziom jest dla mnie przypisany i taki też reprezentuję.
1: Tutaj mówimy tak, obrona cywilna, no to no komuś się kojarzy, no przede wszystkim pewnie jakieś gromadzenie, jakieś zapasów na ten czas przetrwania. Czy to tylko to? Czy co tam jeszcze się kryje za tymi zadaniami?
0: No na pewno obrona cywilna, to już mówimy, to jest taki ochrona ludności, obrona cywilna. To są dwa działy, ale ze sobą połączone. Ochrona ludności to jest na czas pokoju, czyli wszystkie kryzysy, które dzisiaj możemy spotkać, czy też to są naturalne, budowlane, katastrofy, pandemie, zagrożenia różnego typu, to są w czasie pokoju, ale obrona cywilna to już jest w czasie wojny, tak? Czy czas stanu wojny, więc musimy to sobie rozgraniczyć, że dzisiaj jesteśmy w tym pierwszym członie i tutaj musimy się bardzo dobrze przygotować. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko woda i jedzenie, ale to są też obiekty zbiorowej ochrony, o których się teraz cały czas mówi i kładzie nacisk. Budujemy jako samorządy, planujemy przede wszystkim, bo ta ustawa nakłada planowanie obiektów zbiorowej ochrony, czyli ukrycia, czyli schrony, czyli miejsce doraźnego schronienia, jak również punkty schronienia, więc to jest cały mechanizm tego systemu. Ja tu potrzebuję ludzi, ja tu potrzebuję podmioty pozarządowe, ja potrzebuję zasoby, które muszę kupić na rzecz miasta, ja potrzebuję procedury, wytyczne, to jest wszystko jeden wielki organizm ze sobą połączony i daleka przed nami droga, żeby to jakkolwiek z tego wyjść rynku obronną i powiedzieć, no jesteśmy już na dobrej drodze. No my raczkujemy jako Polska w dalszym ciągu i na razie zdania nie zmienię, dopóki to rzeczywiście nie ruszymy z tym, bo ciągle jesteśmy na samym początku.
1: Ale można już powiedzieć, że ubiegły, ale na pewno już ten rok, to jesteśmy już parę kroków bliżej do tego, żeby sytuacja, jeśli nie w 100%, że tak powiem, przygotowania, to była satysfakcjonująca do tego czasu kryzysu?
0: I tak, i nie. Dlatego, że tak jak mówię, jeżeli jest ponad 100 zadań, mniejszych, większych, to mając też ograniczenia tak w samorządach, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że no jesteśmy, że jakkolwiek w 100% jesteśmy na coś przygotowani, bo nie jesteśmy. Ale na pewno wykonujemy zadania, które jakbyśmy się cofnęli 2 lata wstecz, przed jeszcze ustawą i tymi rozporządzeniami, nie pozwoliłyby nam na w taki sposób zorganizowanie wszelkich działań, jak mamy na dzisiaj. Czyli ja już dzisiaj dysponuję pewnymi narzędziami, pewnymi zasobami, pewnymi podmiotami ochrony ludności, której nadaliśmy tutaj zadania do wykonania. Już mam pewne sznurki do pociągania. Ale to jest jeszcze ich mało, natomiast jest to początek, z którego się bardzo cieszę i tak każdego dnia dokładam sobie kolejny sznureczek i kolejny, aż będzie po prostu jedna wielka sieć połączona ze sobą.
1: I tutaj jeszcze za pani plecami jest mapa Giżycka, różnymi kolorami naniesione są różnego rodzaju punkty. Co to oznacza? Co to są za miejsca?
0: To są miejsca, które ta mapa pokazuje plan rozmieszczenia nowych syren. Mówimy cały czas SOJA, system ostrzegania i alarmowania, który jest priorytetem, aczkolwiek tu w tym obszarze wszystkiego, o co by się pani mnie nie zapytała, jest na dzisiaj priorytetem, bo tego po prostu nie ma. Ale to jest plan, gdzie zaplanowałam nowe syreny, ponieważ do tej pory mieliśmy bardzo mało punktów, część syren niestety nie funkcjonowała tak jak powinna, więc już kończymy właśnie jeden z takich bardziej poważnych zadań. To jest właśnie system ostrzegania i alarmowania. alarmowania w naszym mieście. Jeszcze się odbywają ostatnie działania związane z mocowaniem tych syren. Za chwilę będę miała weryfikację poprzez aplikację i będzie też sprawdzalność tych syren. Więc na pewno też u Państwa w naszych mediach pojawi się informacja, że będą próby testowe w mieście Giżycku, co oznacza, że jedno z tych większych zadań będzie poddawane próbie, czy wszystko zostało zgodnie z założeniem i z zaplanowaniem wykonane przez firmę, która wygrała właśnie przetarg.
1: Dużo będzie tych syren, jak one w ogóle będą zlokalizowane, na jakiej podstawie się w ogóle tego typu urządzenia lokalizują?
0: Takie urządzenia lokalizuje się na podstawie głośności i nośności sygnału, więc musiałam poprzez aplikację zaprojektować, zaprogramować tak, żeby mi się kręgi nośności i głośności połączyły, żeby one po prostu na siebie naszły, więc mam, wydaje mi się, że bardzo dobrze zaplanowane Giżycko. Tych punktów będzie między 8 a 9, zobaczymy jeszcze, gdzie ta słyszalność nie będzie taka dobra i będę miała, mam jeszcze jedną syrenę, żeby ją ewentualnie gdzieś tam dołożyć. Także Państwo, nasi mieszkańcy mogą tutaj odetchnąć, że te syreny, które do dzisiaj nie były słyszalne, powinny być w tym nowym systemie już dla Państwa, którzy mieszkają tak bardziej na obrębie tak naszego miasta, powinny być już bardziej słyszalne. Więc ta mapa przedstawia punkty, w których po prostu będą nasze syreny.
1: Co tam pewnie osiedle Kajki, Wilanów, tuż tak sobie myślę dalej, ale pewnie centrum, Królowej Jadwigi, Wodociągowa.
0: No tak starałam się rozmieścić, żeby te kręgi były nałożone. Oczywiście część będzie w miejscach, które już były syreny, a część zupełnie nowe, gdzie widziałam zupełnie puste miejsca, gdzie w ogóle nie mieliśmy do tej pory, więc w tych miejscach też będzie. Taka mapa też powstanie, ale ja muszę mieć najpierw już to sprawdzone, przetestowane i Państwo też się dowiecie na pewno, gdzie te syreny są.
1: To była dr Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej w Giżyckim Ratuszu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę

0: Radio Giżycko.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

Cię lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

Za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.